przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Film nakręcony w Bydgoszczy miał swoją prapremierę w Toruniu. Skandal, co nie? No nic, zaczekamy na bydgoski pokaz, a ten ma być wyjątkowy i naprawdę duży. Gustaw Nowak, zapraszam. Dziś powiem, no właśnie, nieco o morderstwie w Filharmonii, czyli filmie stworzonym nad Brdą. Będzie też o zdolnej młodzieży z bydgoskich szkół oraz o tym, czym jest realizowany właśnie w szkołach program Aktywna Przerwa. Rzucimy też okiem na bezpieczeństwo drogowe oraz na kulturę. Będą zaproszenia od Szymona Stępczyńskiego, a także literacka rozmowa Beaty Korzeniowskiej. Zapowiada się ciekawie, co nie? No to ruszajmy.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Czy wiecie, że w Bydgoszczy działa jedno z najlepszych techników w Polsce? A nieopodal, w Toruniu, jedno z najlepszych liceów ogólnokształcących. To wynika z tegorocznych rankingów miesięcznika Perspektywy. Niedawno odbyła się kujawsko-pomorska gala podsumowująca tegoroczne zestawienie. Oto co o kondycji szkół z regionu powiedziała na nim Anna Wdowińska z Perspektyw.
2: Anna Wdowińska, Perspektywy. Region wypada bardzo dobrze. Liceum uniwersyteckie jest właściwie od zawsze w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w kraju. Również Technikum z Bydgoszczy, to imienia Wojska Polskiego, jest w czołówce. A to nie jest takie oczywiste, dlatego że ranking ogólnopolski jest w pewnym sensie zdominowany przez szkoły warszawskie. To dlatego, że ranking liceów warszawskich był robiony na samym początku i te szkoły już nauczyły się dużo wcześniej brać, znaczy jakby uczestniczyć wiedzą, co jest w tym rankingu ważne. Ale to nie znaczy, że szkoły się dopasowują do rankingu. Tak naprawdę to te kryteria rankingowe są absolutnie obiektywne i sprawdzalne, łącznie z tym, że my prosimy szkoły o to, żeby sprawdziły tabele rankingowe i gdyby zdarzyło się, że na przykład nie uwzględniliśmy jakiegoś olimpijczyka, czy cokolwiek innego przez czyjeś niedopatrzenie nie zostało uwzględnione, to natychmiast to poprawiamy. To bardzo rzadko się zdarza, dlatego że korzystamy wyłącznie z wiarygodnych źródeł zewnętrznych, to znaczy z danych na temat egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz z bazy placówek edukacyjnych, która jest prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. No zatem chyba, że coś jest nie w porządku w tych właśnie danych, ale to, tak jak mówię, są to absolutne wyjątki. Natomiast no, naszą zasadą jest, że każdy może sprawdzić, czy został w tym rankingu dobrze uplasowany i te dane są ogólnodostępne. Kluczem do sukcesu w przypadku liceów są wyniki egzaminu maturalnego oraz sukcesy uczniów w olimpiadach. Natomiast w przypadku techników jest jeszcze jedno kryterium, to są wyniki egzaminów zawodowych. Zatem tak naprawdę technika mają trochę trudniej, tak jak uczniowie techników mają trochę trudniej, bo zdają w jednym roku egzamin zawodowy i egzamin maturalny, ale w każdym razie to są te klucze do sukcesu. Nie ma żadnych tam elementarnych, żadnych subiektywnych ocen. To są po prostu twarde, sprawdzalne dane.
1: Dodam, że w pierwszej dziesiątce kujawsko-pomorskiego rankingu liceów ogólnokształcących są trzy szkoły z Bydgoszczy. Najwyżej na drugim miejscu plasuje się bydgoska szóstka. Z całym rankingiem można zapoznać się oczywiście online. A teraz na antenę zapraszam Szymona Stępczyńskiego, który ma dla nas porcję kulturalnych zaproszeń.
0: Co jest grane w Bydgoszczy?
3: Przyszły tydzień rozpocznie się od 15. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Literobrazki. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami osiedlowymi zamienią się w przestrzeń pełną ilustracji, opowieści i dziecięcej wyobraźni. W programie znajdą się warsztaty z artystami, spotkania z twórcami, spektakle i interaktywne zabawy dla dzieci. Kulminacją wydarzenia będzie finał 23 maja w Bibliotece Głównej przy Starym Rynku. Będzie to całodniowe wydarzenie z dodatkowymi atrakcjami. Przyszły tydzień to także mnóstwo propozycji z Akademii Muzycznej. Poniedziałek będzie okazją do wzięcia udziału w koncercie dla seniorów Dlaczego Nowowiejski. Wydarzenie połączy muzykę churalną z opowieścią o życiu i twórczości tytułowego artysty oraz jego powiązaniach z Bydgoszczą. Podczas koncertu wystąpi zespół Conduttori Amici, prezentując repertuar o zróżnicowanym charakterze i stylistyce. Od utworów refleksyjnych po bardziej dynamiczne kompozycje. We wtorek 19 maja natomiast miejsce mieć będzie koncert Śpiewające Kujawy, organizowany w ramach programu Śpiewająca Polska. Wydarzenie poświęcone będzie churalistyce dziecięcej i muzycznym tradycjom regionu kujawsko-pomorskiego. Na scenie wystąpią chóry dziecięce z regionu, którym towarzyszyć będą instrumentaliści grający m.in. na skrzypcach, klarnecie, akordeonie i kontrabasie. Program obejmie utwory ludowe w opracowaniu Mateusza Szwankowskiego oraz kompozycje inspirowane folklorem i edukacją muzyczną. Całość poprowadzi Katarzyna Szewczyk. A czwartek 21 maja będzie czasem na recital organowy Szymona Olszańskiego. Program koncertu połączy muzykę dawną i współczesną, pokazując bogactwo brzmienia oraz możliwości organów jako instrumentu solowego. W repertuarze znajdą się utwory m.in. Francisco Correy de Raxo, José de Nebrego, Johanna Sebastiana Bacha, François Couperina i wielu innych. Szczególne miejsce zajmie monumentalne preludium i fuga S-dur Bacha, a także współczesne kompozycje inspirowane hiszpańską i francuską tradycją organową. Do tego warto wspomnieć o jubileuszu z okazji 40-lecia chóru kameralnego Akademii Muzycznej. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu i będzie podsumowaniem 4 dekad działalności jednego z najważniejszych zespołów churalnych uczelni. Chór, tworzony przez studentów i absolwentów Akademii, od lat znany jest z wysokiego poziomu wykonawczego, różnorodnego repertuaru i licznych koncertów w kraju oraz za granicą. Jubileuszowy program pokaże zarówno symfoniczno-churalny rozmach, jak i kameralne możliwości zespołu, a wszystko to z udziałem obecnych, jak i dawnych członków chóru, pod dyrekcją Janusza Staneckiego, założyciela zespołu. A w czwartek, 22 maja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprasza na 4. Akademicką Senioradę Kulturalną pod hasłem Łączmy Pokolenia. W programie znajdą się koncerty zespołów wokalnych i chórów, prezentacje filmowe i literackie, występy teatralne, konkursy oraz quiz na filmowym Szlaku Kujaw i Pomorza. Uczestnicy usłyszą także m.in. opowieść o aktorach z Bydgoszczy w polskim kinie. Na scenie uczelni pojawią się zarówno członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak i uczniowie szkół oraz studenci uniwersytetu. Weekend rozpocznie się od Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk. Wciąż zapowiadane będą kolejne ogłoszenia artystów oraz nowe specjalne projekty, w tym również te m.in. inspirowane muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę organizatorów. Całość potrwa do 29 maja. Tego dnia również w Kinoteatrze Adria odbędzie się spektakl Następnego Dnia Rano reżyserii Eweliny Pietrowiak. To lekka, dynamiczna komedia pełna pomyłek, ciętych dialogów i absurdalnych sytuacji. Kelly i Thomas budzą się razem po imprezie, kompletnie nie pamiętając poprzedniego wieczoru. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy w mieszkaniu pojawiają się kolejni członkowie rodziny i znajomi, a seria nieporozumień zaczyna nabierać coraz bardziej zwariowanego tempa. Wystąpią m.in. Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk czy Piotr Gawron Jedlikowski. Tydzień zamkniemy niedzielnym 26. Ogólnopolskim Festiwalem Interpretacji Piosenki Aktorskiej. Wydarzenie to poświęcone jest młodym wykonawcom piosenki literackiej i aktorskiej z całej Polski. W konkursie wystąpi około 20 uczestników, m.in. z Warszawy, Poznania, Katowic, Torunia i Bydgoszczy. Ich występy oceni jury złożone z muzyków i pedagogów. W programie dodatkowo przewidziano koncerty i obecność zaproszonych gości, w tym m.in. Roberta Rozmusa.
1: Myślę, że jest tyle tego, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki, Szymon.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: W Bydgoszczy realizowany jest program Aktywna Przerwa, który ma zachęcić uczniów szkół podstawowych do ruchu i aktywnego spędzenia przerw międzylekcyjnych. Na jego realizację przeznaczono łącznie 51 tysięcy złotych, między innymi na zakup sprzętu sportowego dla szkół. O założeniach projektu i jego przebiegu opowie Magdalena Buszman, dyrektorka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. A rozmowę przeprowadziła Karolina Marcisz.
4: Aktywna Przerwa to jest program pilotażowy, który ruszył w 19 placówkach w Bydgoszczy. Na czym dokładnie polega ten program?
5: Szkoły podstawowe same się zgłaszały. Mają rozruszać z jednej strony dzieci, czyli pokazać, jak można fantastycznie spędzić czas, niekoniecznie stojąc pod ścianą i gapiąc się w komórkę, jeżeli jest używana, ale także pozwalają na jeszcze mocniej nawiązać relacje takie koleżeńskie, ponieważ współpraca kilku podmiotów, samych uczniów, którzy biorą udział w tych, ale samorząd uczniowski, który tak naprawdę jest głównym koordynatorem w szkole. Wolontariusze, uczniowie starszych klas pomagają młodszym, tłumaczą gry, razem się bawią. Uczy młodzież wspólnie pracować, bo to już trzeba pracować zespołowo. Do tego jeszcze dochodzą nauczyciele, wolontariusze, którzy włączają się w tą akcję. W zależności od tego, jakie działania, czy też jakie formy aktywności dana szkoła wybierze, to może czasami być tak, że też jeszcze będą poproszeni o udział na przykład rodzice czy dziadkowie. Więc tutaj jest ta bardzo taka forma rozbudowana.
4: A tu bym chciała jeszcze doprecyzować, bo jak nazwa mówi, aktywna przerwa, czyli rozumiem, że te aktywności fizyczne dzieją się podczas, jak zakładam, pewnie tych dużych przerw. I jeśli tak, to jakie to są te aktywności?
5: W tym okresie do czerwca należy zrealizować 6 tygodni takiej aktywności. W każdym tygodniu jest inny temat do realizacji, czyli inna forma aktywności. Uważały panie, że głównie ten program może zainteresować dzieci młodsze, czyli klasy 1-3, ewentualnie 4-5. Uczniowie będą koordynować, będą właśnie opiekować się młodszymi. Tematy zostały przez zaproponowane, ale ostateczna decyzja należy do danej szkoły i szkoła może zupełnie inny wymyśleć program.
4: Jakie przykładowe aktywności podczas tych przerw w bydgoskich szkołach?
5: Muzyczna przerwa, przerwa retro, czyli skakanka, guma, kręconka, czyli te takie klasy tradycyjne. Potem tydzień sportów rakietowych, no bo generalnie tego dość dużo w szkole jest. Kredo na asfalcie na przykład. To były te pomysły, z tym, że tak jak mówię, mogą być również inne, bo na przykład ktoś mówił gry zręcznościowe, może być gry zespołowe, fitness, nawet jakiś tydzień sportów z różnych stron świata.
4: Tak jak wspominamy, jest to program pilotażowy. Czy państwo mają już przewidziane jakąś ewaluację, jakieś mierniki? W jaki sposób będziecie sprawdzać, czy to działa?
5: Zakładamy podsumowanie i zbadanie, jak to wygląda. Szkoła po zakończeniu tego tygodnia powinna przysłać szkoła sprawozdanie wraz z zdjęciami do nas, żebyśmy mogli zobaczyć, ilu uczniów wzięło udział i jak to wyglądało. Potem zakładamy, to już MOEN i pani metodyk zrobią na pewno jakieś spotkanie z wszystkimi szkołami, które w tym brały udział i swoje spostrzeżenia, swoje uwagi. Na pewno będzie można to wypowiedzieć i wtedy zobaczymy, w jakim kierunku to będzie ewaluowało w przyszłym roku.
4: Właśnie teraz mówiliśmy, że teraz jest aktualnie 19 szkół, a ile pani dyrektor życzyłaby sobie i jakie są też możliwości miasta, żeby ile szkół w takim programie w przyszłości wesprzeć?
5: Życzyłabym sobie wszystkie szkoły podstawowe, bo ruch przemyślany to zdrowie. Po drugie, ta relacje rówieśnicze, one są nie do przecenienia. Ta forma uczenia się współpracy. Rodzice też muszą mieć świadomość, że dzieci mogą się trochę zmęczyć, trochę spocić. Może być czasami jakaś mała dziurka w rajstopach, no bo się przecież można czasami przewrócić, ale to jest najlepszy moment, żeby tego wszystkiego się uczyć i tego wszystkiego doświadczyć. Dzieci klas 1-3.
1: Tematem zajęła się Karolina Marcisz, dziękujemy, a za chwilę przybliżę kolejne sprawy, na przykład pewną bydgoską produkcję filmową.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. Teraz zrobi się nieco filmowo, ale też o zgrozo nieco strasznie. Pod lupę weźmiemy przecież Morderstwo w Filharmonii, czyli produkcję kinową zrealizowaną przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego. Całość nakręcono w Bydgoszczy, ale pierwszy publiczny pokaz odbył się z jakiegoś powodu w Toruniu. Być może ze względu na bliskość Urzędu Marszałkowskiego, tak tylko strzelam. No nic, premierowy pokaz bydgoski jest jeszcze w planach. Póki co jednak skupmy się na tym, co działo się w Grodzie Kopernika i jak to na czas jakiś Bydgoszcz zawładnęła Jordankami. Na wstępie zapraszam do wysłuchania Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałek województwa. Przy okazji prapremiery Morderstwa w Filharmonii przybliżył i przypomniał, czym jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy.
6: Ja się bardzo cieszę, że to już jest druga prezentacja z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego w tym roku, a szczególnie się cieszę z tego powodu, że będzie to prezentacja Morderstwa w Filharmonii. Sam tytuł pokazuje, że była to bardzo, powiedziałbym, przejmująca produkcja, dająca dużo do myślenia. Rzeczy się cały czas dzieją. Bardzo się cieszę. Uważam, że Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza działa znakomicie. W ubiegłym roku mieliśmy 5 premier. W tym roku mamy już 2 pokazy nowych filmów. Pokazaliśmy Państwu Good Boya, a w tej chwili Morderstwo w Filharmonii. Nie będę za dużo mówił, bo morderstwo to morderstwo.
1: Mówił Zbigniew Ostrowski, a teraz wysłuchajmy reżysera Morderstwa w Filharmonii Macieja Hydra.
7: Jestem sprawcą tego całego zamieszania. Spotykamy się na pierwszym pokazie kinowym. Różne rzeczy się dzisiaj, że tak powiem, mogą dziać. Zobaczymy ten film wspólnie. No i będę bardzo ciekawy, jakie Państwo macie opinie, uwagi. I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować tutaj panu marszałkowi i Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Filmowego. Bez udziału tych Państwa ten film by nie powstał, więc mam nadzieję, że będzie to film, który w sensie frekwencyjnym odniesie jakiś tam dobry wynik. Życzę Państwu miłego oglądania. Akcja filmu umownie dzieje się w roku 1979. Scenariusz powstawał dosyć długo, ponieważ dosyć długo było takich kwestii technicznych, zarówno jeśli chodzi o samą filharmonię, jak również jeśli chodzi o sam kryminał, który jest zbudowany według tam określonych schematów, tak? To był trudny film pod względem technicznym. Mieliśmy na szczęście wsparcie Filharmonii Pomorskiej, która ma w tej chwili budynek, który jest przed remontem, ale który się świetnie wpisał w nasz klimat, więc ograliśmy go ze wszystkich stron, znaleźliśmy fantastyczne pomieszczenia. No i przede wszystkim ogrom sali widowiskowej pozwolił nam na swobodne przykręceniu zdjęć, tak? No, w największym 31 marca mieliśmy na scenie całą orkiestrę, mieliśmy cały chór, mieliśmy dwie ekipy filmowe. Mieliśmy statystów, no, mieliśmy dział administracyjny.
8: Aktorów też.
7: No tak, tak, tak, mieliśmy aktorów i mało tego, to był taki szalony dzień, on był bardzo drogi i z racji tego, że mieliśmy aktorów, orkiestrę i chór, to musieliśmy nagrać tego jednego dnia wszystkie sceny z filmu z udziałem orkiestry, chóru. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy. Look filmu jest rzeczywiście takim stylem retro. Co do samej konwencji. Ciężko tak po prostu, w tej chwili rozmawiam z dystrybutorem po prostu, jak nazwać nasz film po prostu, czy to jest komediodramat, czy dramat z elementami komedii, no toczą się po prostu szalone dyskusje. No zobaczymy, jaki ostatecznie przydomek ten film dostanie, ale ja pisałem to z zamysłem, że jest to kryminał z elementami komedii, tak? Ale to jest tak, że jeden film się pisze, drugi film się kręci, a film po montażu jest jeszcze inny, więc w tej chwili to jest 19 wersja montażowa. Tak, on ewoluował bardzo, bardzo mocno. Cały czas robiliśmy dokrętki, cały czas nam przychodziły fajne pomysły do głowy. Było bardzo dużo tych dni zdjęciowych, no ale jesteśmy zadowoleni. Takim bezpośrednim bodźcem był fakt, że norweski kontrabasista zastrzelił swoją żonę, pianistkę, tylko dlatego, że była bardziej popularna od niego, tak? Również też jak gdyby morderstwo Andrzeja Zauchy było takim, który został zastrzelony notabene przez reżysera, tak? Więc to też był taki po prostu fakt, że tak powiem, z artystami się nie zadziało. zadziera.
1: Przypomnę, że wypowiedzi, które przybliżam, pochodzą z Torunia, z Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Tym bardziej ciekawi, ile pochlebnych słów padło tam o Bydgoszczy.
7: Bydgoszcz, negocjujemy w tej chwili ogromny pokaz filmów Bydgoszczy. Bydgoszczy będzie ten pokaz przed samym wejściem do sieci ogólnopolskich kin. Bydgoszcz mnie zauroczyła. Bydgoszcz po prostu jest takim miastem, gdzie można nakręcić właściwie każdy film. I też logistyka w Bydgoszczy, tak? Udało nam się znaleźć takie lokacje jak Filharmonia Pomorska, Ulica Słowackiego. No to są wszystko rzeczy, które były blisko siebie, co spowodowało, że mogliśmy robić zdjęcia dosyć szybko, nie tracąc czasu na przerzuty. Jak też udało nam się uzyskać w tym filmie pewną taką zwartość koncepcyjną miasta. Więc mamy też okolice rzeki Brdy, mamy Spiszę, tak? No, Bydgoszcz jest pokazana solidnie.
1: Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów, którzy wzięli udział w kręceniu morderstwa w Filharmonii, był Jarosław Boberek. On również pojawił się na prapremierowym pokazie.
8: Ja wystąpiłem w tym filmie w charakterze aktora, który odtwarza rolę kapitana milicji Mirosława Wróbla, który prowadzi śledztwo. No, wyleje dziecko z kąpielą, powiem państwu, że dopiął swego i doprowadził to śledztwo do szczęśliwego końca. A jak do tego doszło, no to zobaczycie państwo sami za moment. Sam jestem bardzo ciekaw. Kapitan Wróbel jest starym wróblem i doskonale zna się na swojej robocie. No nie bez powodu to on prowadzi to śledztwo. No myślę, że jest, zawsze był skuteczny w tej robocie. No tak myślałem o tej postaci. Ma on swego rodzaju charyzmę, siłę, no i jak już mówiłem, doświadczenie. Zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, że jestem w Toruniu, ale Bydgoszcz już od dawna polubiłem, jeszcze przed tą pracą. Bydgoszcz się zmieniła diametralnie i cały potencjał, który był w tym mieście, jest w naprawdę bardzo interesujący, fajny sposób wykorzystany. No i my, pracując przy tej produkcji, tylko z tego korzystaliśmy. I ja myślę, że będę lubił wracać do Bydgoszczy, tak jak lubię wracać do Torunia. A Bydgoszcz jest jakimś takim moim nowym odkryciem.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie film trafi do kin. Wiadomo jednak, że planowany jest jeszcze duży pokaz prapremierowy w Bydgoszczy. A przypomnę, że w morderstwie w Filharmonii obok Jarosława Boberka zobaczymy też między innymi Piotra Głowackiego czy Aleksandrę Hamkało. Zmieniamy temat, ale tylko nieznacznie, bo ze świata filmu i z Filharmonii przenosimy się do teatru. Otóż pod koniec marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. W związku z tym już w kwietniu władze województwa wręczyły nagrody dla ludzi tworzących kujawsko-pomorskie teatry. Wśród nagrodzonych byli pracownicy placówek z Grudziądza, Włocławka, Bydgoszczy czy Torunia, ale można powiedzieć, że choć jako osobne szkiełka, to tworzą oni jeden piękny witraż. O to, co czują do swojej profesji, zapytałem w trakcie uroczystego wręczenia nagród. Najpierw jednak króciutko wicemarszałek Ostrowski.
9: To są bardzo ważne nagrody, dlatego że my jesteśmy województwem, które jest bardzo obdarzone w różnego rodzaju instytucje kulturalne. Teatry są perłami wśród tych instytucji. Mamy ich kilka. Ta nagroda, czy te nagrody są wyjątkowo demokratyczne, bo zauważamy ludzi ważnych dla teatru nie tylko w naszych instytucjach, a mamy tych instytucji, no dwie przynajmniej, ale także zauważamy ludzi, którzy godni są tych nagród z instytucji naszych partnerów. No i te nagrody, które dzisiaj wręczymy, trafiają i do ludzi bezpośrednio ze sceny, czyli aktorów, ale także do tych, bez których funkcjonowanie każdego teatru czy każdej instytucji byłoby niemożliwe, a więc zaplecze, administracja, służby techniczne.
1: Czas zaprosić na antenę osoby wyróżnione marszałkowskimi nagrodami.
10: Jakubowski Michał, pracuję w Teatrze Pożycy w Toruniu i jestem akustykiem. No jest to bardzo ciekawe zajęcie, często kreatywne, bardzo fajne środowisko pracy. No robię to, co kocham, bo kocham pracować z dźwiękiem, zawsze chciałem to robić. Od spektaklu do spektaklu, w zasadzie od wykonu do wykonu, rzeczy się zmieniają, no wszystko się zmienia.
11: Który spektakl był największym wyzwaniem do tej pory?
10: Klątwa Uspieńskiego. No zastosowaliśmy tam bardzo zaawansowany system dźwiękowy i rozwiązania, które tam mieliśmy, to jak ten dźwięk się porusza po sali, jak jest zaprogramowany, no zapraszam obejrzeć, jest to bardzo ciekawy spektakl.
11: Jak długo pracujesz w Teatrze Chorzyce?
10: 2 lata.
11: I jakie to były 2 lata?
10: Bardzo ciekawe, wymagające czasami, no trzeba dużo czasu poświęcić, teatr trochę staje się twoim życiem i wszystko dookoła kręci, całe życie kręci się wokół teatru, ale jest to fajne miejsce do pracy.
12: Marianna Gittner-Sawistowska, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, jestem plastykiem. Z sceną, z teatrem, z Centrum Kultury w Grudziądzu pracuję
13: pracuję od 24 lat, więc w tej instytucji zdążyłam się już niestety zestarzeć. Niemniej jednak jest to praca, która jest moją pasją, satysfakcjonuje mnie i każdego dnia odkrywam na nowo ten zawód, bo to jest zawód pełen magii. Plastyka to jest dziedzina sztuki, więc kierunek, w którym się wyuczyłam, który studiowałam, więc spełniam swoje marzenia i myślę, że jestem wielką szczęściarą, że robię to, co lubię i lubię to, co robię. Wyzwanie jest każdego dnia, bo nie tylko scenografię, nie tylko scenografię koncertów noworocznych, ale to są też takie bieżące działania, to są plakaty, afisze, cała strona wizualna Centrum Kultury spływa na moje barki i jest to odpowiedzialność, wyzwanie, ale niemniej jednak mam nadzieję, że to się wszystko podoba. To, co te działania, które gdzieś cały czas są w moim DNA artystycznym, więc mam nadzieję, że to wszystko jest dobrze odbierane i angażuję się też w wiele pomysłów, które istnieją w przestrzeni miejskiej. To są instalacje w Grudziądzu, takie właśnie artystyczne, więc naprawdę moje pole działań wykracza daleko poza Centrum Kultury Teatr, ale wpisuje się w taką nutkę artyzmu, która gdzieś we mnie cały czas od dziecka drzemie.
14: Arkadiusz Kotarski, Teatr Polski w Bydgoszczy, dział komunikacji, tutaj Gasfier, ogólnie marketing. Już parę lat tutaj pracuję, no tak poszukiwałem wcześniej pracy, bo akurat kierunkowa to jest praca moja, bo skończyłem kulturoznawstwo, też turystykę i tak właśnie chciałem w tym kierunku iść, więc jakoś tak znalazło się tą pracę w teatrze w Bydgoszczy. Bardzo ciekawa praca ogólnie, pewna wyzwań, no i dużo też się dzieje zawsze, czy przed spektaklem, czy w trakcie właśnie, także naprawdę jest ciekawa. Wyzwaniem zadowolony chyba widza tutaj. Właśnie to jest takie wyzwanie głównie.
15: Już się sala zapełni, to czuje pan satysfakcję?
14: Tak, tak, jest wtedy satysfakcja, że się udało, dobrą pracę się zrobiło.
16: Dzień dobry, Niga Tarnowska, Teatr Chorzycy w Toruniu. Jestem grafikiem, plastykiem tutaj w tej instytucji. No, powiem szczerze, że bywa bardzo dużym wyzwaniem, aczkolwiek ja naprawdę bardzo lubię tą pracę, bo ona się... Dużo się dzieje. O, może tak. Jakby nie ma... Nie jest tak, że... Nie ma nudy. O, tak, zdecydowanie. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. To zależy od wielu czynników. Ale no, akurat ja lubię właśnie to, że tu się dużo zmienia i dużo się dzieje. Boże, ja się teraz obawiam, że 7 samotności to będzie bardzo duże wyzwanie, ponieważ to jest nasza koprodukcja, więc jest też dużo osób, które decydują o różnych rzeczach. Tych plastycznych, graficznych i w ogóle o całej realizacji, więc no, to będzie ciekawe przedsięwzięcie.
15: A zapytam troszkę inaczej, jak osobie wykonującej pani zawód ogląda się spektakle w innych teatrach? Są jakieś zboczenia zawodowe?
16: Oj, są, bo ja uwielbiam po prostu patrzeć na scenografię, na światła i mam często tak, że nawet się mniej skupiam na treści, a bardziej właśnie na oprawie graficznej spektakli. Więc to myślę, że każdy, który się zajmuje się swoim zawodem, to ma jakieś swoje takie lekkie zboczenia.
17: Dzień dobry Państwu, Jacek Pysiak, aktor, animator, żeby nie powiedzieć lalkarz w Teatrze Bajkomorskim od lat 30. Tak. To wyróżnienie to już chyba drugie w moim życiu. Bardzo czekamy na te nagrody i marszałkowskie, i prezydenckie, bo one, co by tu nie mówić, są po prostu zastrzykiem finansowym, a w tej naszej biedzie lalkarskiej to cenna nagroda. Jest taka rotacyjność w tych nagrodach, więc raz w roku ta łaska prezydencka i marszałkowska dociera do teatrów, z czego się cieszymy. No, mamy nadzieję, że to jest znak tego, że władza jednak myśli o swoich artystach lokalnych. Cóż powiedzieć więcej? Staramy się zarazić taką myślą, której niestety żaden prezydent dotychczasowy nie podjął, mianowicie, żeby Baj Pomorski stał się na przykład instytucją ministerialną albo marszałkowską, wtedy lalkarzom w Toruniu byłoby trochę lżej, no ale na razie jest to apel bez odpowiedzi. Ta nagroda jest po prostu kontynuacją życiorysu i jakby tą rotacyjnością, na którą czekamy, każdy ją dostaje z automatu, po prostu dlatego może, że jest wierny temu miejscu, dlatego, że dobrze pracuje, ale to nie jest za bardzo związane z jakimiś osiągnięciami artystycznymi, jak sądzę, tylko po prostu to jest nagroda za to, że przeżyliśmy w tym miejscu tyle na swoim warsztacie pracy. Jestem już dojrzałym mężczyzną po wieku poproduktywnym, bo 54 lata. Jak patrzę na te wszystkie unijne granty, to właśnie one dotyczą takich osób 50+ i z trwogą zaczynam myśleć, że to dotyczy już mnie niestety. Natomiast jest we mnie taka pazerność na to, co robię i mam nadzieję, że jeszcze dadzą coś mi zagrać w tym teatrze albo gdziekolwiek w Polsce, żeby przyniosło mi to ogromne pieniądze i olbrzymią satysfakcję artystyczną.
1: Wszystkim nagrodzonym gratuluję i jako bywalec różnych widowni dziękuję za wasz codzienny wysiłek. A jak już tak o teatrze mówimy, to byłem niedawno na Dżumie wystawianej w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Spektakl zachwycił mnie i bez grama wątpliwości polecam go wszystkim. Za chwilę kolejne tematy.
0: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, teraz skupmy się na bezpieczeństwie drogowym. No właśnie, bo czy w Bydgoszczy jest bezpiecznie? No to zależy pewnie gdzie, bo są miejsca, w których zrobiono dużo, by piesi i rowerzyści mogli czuć spokój. A są jeszcze takie, gdzie można by postarać się nieco bardziej. O tym, co już zrobiono oraz co przed nami, mówiono na specjalnej konferencji prasowej. Warto zatem posłuchać, a być może samemu zaapelować do władz miasta o zmiany w jakimś konkretnym miejscu, o ile już nie ma takich planów. Zapraszam do wysłuchania tego, co mieli do powiedzenia przedstawiciele miasta oraz służb, a zacznie pan Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
18: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników naszych bydgoskich ulic to obszar, na który miasto już ponad 10 lat stawia konsekwentnie. Głównie chodzi o tych użytkowników, którzy nie są chronieni, czyli o pieszych i o rowerzystów. Stąd też w 2018 roku powstał zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, działający przy prezydencie Bydgoszczy, który realizuje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa, który wskazuje te miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, który tworzy mapę tychże miejsc i konsekwentnie drogowcy realizują poprawę bezpieczeństwa we wskazanych miejscach. Również do zadań tego zespołu należy wskazywanie szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Stąd też od właśnie 2018 roku w Bydgoszczy ponad 200 przejść dla pieszych zostało doświetlonych, a w tym roku ogłosiliśmy przetarg na kolejne 35 takich miejsc. Na poprawę bezpieczeństwa tych najmniej zabezpieczonych użytkowników drogi w tym roku miasto przeznaczyło około 60 milionów złotych. Na wspomniane doświetlenie ulic około 5 milionów złotych. Na budowę przystanków wiedeńskich kolejne około chyba 4 milionów złotych. I główne środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój infrastruktury dla rowerzystów. Także myślimy o tych użytkownikach, którzy są najmniej bezpieczni na bydgoskich drogach i konsekwentnie wdrażamy programy poprawy tego bezpieczeństwa.
19: Może tak doszczegółowie tutaj to, co powiedział pan prezydent.
1: Wojciech Nalazek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
19: Rzeczywiście Zarząd Dróg od wielu lat realizuje różnego typu realizacje związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla 35 przejść dla pieszych, doświetlenia tych przejść. To tak naprawdę jest bardzo dobry element poprawy, dlatego że każdy z kierowców widzi, jak widoczny jest pieszy na takim doświetleniu wertykalnym, a jak jest na zwykłych przejściach, szczególnie to jest widoczne podczas deszczu, opadów deszczu. Natomiast dodam tutaj jeszcze, rozszerzę tą informację, którą udzielił pan prezydent, że projektujemy obecnie zmianę oświetlenia ulic w większości na dużym obszarze miasta i również tam w każdej takiej lokalizacji zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Czyli ponad te 35 w najbliższym okresie 2-3 lat w mieście będzie doświetlonych kilkaset nowych przejść dla pieszych. I to jest taka bardzo informacja cenna, dlatego że będziemy realizowali to ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Odbudowy i są one już na etapie przygotowania dokumentacji. Dodam tutaj jeszcze, że dużym wsparciem w realizacji działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy są działania, które są oparte o program BBO. Tam mieszkańcy Bydgoszczy dali ponad 56 tysięcy głosów na różnego typu działania, które według nich wymagają poprawy i te działania również zostały uwzględnione w naszych inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg. Do nich należą m.in. poprawa bezpieczeństwa w strefach ograniczonej prędkości na ulicy Bocianowo, gdzie zostaną wykonane dodatkowe wyniesienia przejść dla pieszych. Oczywiście kontynuacja pętli, wielkiej pętli Fordonu. To jest taka inwestycja wieloletnia, na którą już od dłuższego czasu głosują nie tylko fordoniacy. Jest to jak gdyby całkowicie nowy ciąg rowerowy o długości prawie 23 km, który otacza największe osiedle Fordon. Oraz działania, które są mniejszej skali, czyli przebudowa mikroront w Fordonie, na przykład ulica Piłsudskiego Swobodna, które też zamierzamy w tym roku zrealizować. I te wszystkie działania zarówno tutaj miasta, ale przez mieszkańców w programie BBO kłaniają do tego, że przez lata uzyskujemy coraz lepsze wyniki, jeżeli chodzi o kwestie poprawy bezpieczeństwa, czyli mniej osób poszkodowanych na drogach. Ja bym jeszcze tutaj przedstawił Państwu listę ulic, które będą doświetlone. zaoślone. To są głównie ulice przejścia dla pieszych, które otrzymają oświetlenie wertykalne na ulicy Gdańskiej, Chodkiewicza, Żeglarskiej, Wyzwolenia, Cmentarnej, Mińskiej, Zaświat, pojedyncze też lokalizacje na ulicy Fredry oraz ulicy Średniej. Ponadto dodam, że w ramach programu BBO również zostały zakwalifikowane doświetlenia ulic na ulicy Cmentnej i Toruńskiej. To także poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz samoutwardzenie ulic, które poprawia zarówno komfort pieszych, jak i bezpieczeństwo tych użytkowników, którzy się poruszają po nowo utwardzonych ulicach. Dodam jeszcze, Rada Miasta przyjęła jak gdyby nowy program utwardzania ulic gruntowych, który również wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców Bydgoszczy.
1: Podinspektor Marcin Klimczak, zastępca komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy.
20: Poprawa bezpieczeństwa na bydgoskich drogach to priorytet dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, razem, wspólnie i w porozumieniu realizujemy liczne projekty, które mają temu służyć. Ja tylko dopowiem, że my jako największy podmiot realizujący przedmiotowe zagadnienie realizujemy działania, które za chwileczkę postaram się w syntetycznym stopniu wyjaśnić i powiedzieć, co zrobiliśmy w 2025 roku. Jeżeli chodzi o wypadkowość, w ubiegłym roku doszło do 164 wypadków. Przed 5 latami mieliśmy tych wypadków aż 282. Ta tendencja jest coroczna, co roku te dane, jeżeli chodzi o wypadki, ulegają poprawie. Jeżeli chodzi o 10 lat, tutaj też widać znaczące spadki, szczególnie w ilości wypadków, osób poszkodowanych, a także rannych oraz zabitych. Szanowni Państwo, ale policja jako podmiot realizuje liczne prewencyjne programy, czy to w ramach powiatowego, wojewódzkiego, czy też krajowego programu poprawy w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Szanowni Państwo, my jako bydgoska policja realizujemy i zrealizowaliśmy 16 cyklicznych takich programów. Te programy to m.in. kaskadowy pomiar prędkości i wyprzedzanie, działania NURT, o których wspominał pan prezydent, czyli nieochroniony uczestnik ruchu drogowego. W ramach tego NURT-u bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta oraz bezpieczny motocyklista. To także Track and Bus, a także bezpieczna DK10. Mamy także program Zero Tolerancji. Ten program realizujemy przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych policji, a także za zgodą i przyzwolenia pana prezydenta, wykorzystując kamery bydgoskiego ITS-u. No ale to też liczne inne programy, bezpieczny przejazd taksi na aplikację. Prowadzimy także działania prewencyjne i edukacyjne, bezpieczne ferie, patrz na drodze i słuchaj, jednośladem bezpieczny do celu oraz inne liczne. Szanowni Państwo, wszyscy jak tu stoimy w trójkę, działamy na rzecz bezpieczeństwa w mieście Bydgoszczy. Liczymy na to, że udogodnienia, które są realizowane, liczne spotkania nasze w ramach powołanego zespołu przyniosą efekt jeszcze lepszy jak do tej pory, a bezpieczeństwo na drogach będzie coraz lepsze. Doświetlenie skrzyżowań, szczególnie w dzielnicy Fordon, bardzo mocno przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa. Tutaj wspólnie z panem prezydentem, z panem dyrektorem Zarządem Dróg Miejskich wytypowaliśmy te miejsca, które są najbardziej i były dla nas najbardziej newralgiczne i gdzie było najwięcej zdarzeń. W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że w tych miejscach, gdzie zostały te doświetlenia zrobione, jest zdecydowanie bezpieczniej. Ja tylko przywołam tak ogólnie, nie chciałem statystyk przywoływać, ale większość zdarzeń drogowych jest z winy kierujących. Doświetlenie między innymi tych przejść dla pieszych spowodowało to, że te osoby są bardziej widoczne na tych przejściach.
1: Przypomnę, że uwagi i sugestie dotyczące niebezpiecznych miejsc można zgłaszać do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Niektóre sprawy da się załatwić naprawdę prędko, inne wymagają przeanalizowania i znalezienia środków. Warto jednak informować miasto o swoich spostrzeżeniach.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. 4 lata temu rozpoczęła się przebudowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Początkowo miała trwać 2,5 roku. Trwa do dziś. Lista niespodzianek, które zatrzymały ekipy budowlane, okazała się długa. Od niestabilnego podłoża, przez błędy projektowe, aż po konieczność ratowania samej konstrukcji obiektu. Jak obecnie ma się sytuacja, co jeszcze trzeba zrobić i ile to wszystko potrwa? O tym powie Państwu Benjamin Bukowski, dyrektor teatru.
21: Jesteśmy w przededniu zakończenia pierwszego etapu modernizacji. Ten etap przedłużył się, jak wszyscy doskonale wiedzą, głównie na skutek historycznej tkanki tego budynku i dość specyficznej technicznych uwarunkowań związanych z gruntem, z tym, że w pewnym momencie inwestycji ten budynek zaczął osiadać i ze złożonością tej inwestycji. To są głównie opóźnienia, na które niestety jako dyrekcja nie mieliśmy zbyt dużego wpływu, ponieważ objąłem funkcję półtora roku temu, już na dość zaawansowanym etapie prac. Natomiast zakładamy, że jeszcze przed wakacjami ten pierwszy etap się zakończy i ogłosiliśmy przetarg na etap drugi od początku zaplanowany, który szacujemy potrwa do 6 miesięcy, obejmujący modernizację, wyposażenie już bezpośrednio samej sceny, czyli zamontowanie tam najnowszych systemów dźwiękowych, oświetleniowych, które przyniosą nasz teatr daleko, daleko w XXI wiek. I mamy takie bardzo optymistyczne założenie, że gdzieś z początkiem nowego roku widzowie w końcu powinni tą naszą główną inwestycją się cieszyć. A przy czym pamiętajmy jednocześnie, że teatr działa i to działa bardzo intensywnie. Na naszej małej scenie odbywają się regularnie spektakle, premiery, bydgoskie salony poezji i muzyki, zajęcia warsztatowe. Na przestrzeni ostatnich 2 lat zwiększyliśmy sprzedaż biletów o 3000, więc to nas bardzo cieszy. Co więcej, teatr, mimo że jeszcze tej modernizacji głównego gmachu nie skończył, to już dzięki życzliwości miasta poszerzył się jeszcze bardziej o budynek dawnego kasyna przy ulicy Gdańskiej, który, jeżeli chodzi o scenę, będziemy udostępniali bydgoskim teatrom i grupom alternatywnym. Natomiast w części biurowej również uzupełni te przestrzenie, których nam po modernizacji brakowało, żeby cała nasza administracja i twórcy się pomieścili w godnych warunkach.
1: Czy kasyno też będzie do remontu?
21: Tutaj na szczęście ta tkanka jest mniej skomplikowana, ponieważ ten budynek co prawda nie był użytkowany, ale miał najemcę przez ostatnią ponad dekadę. Wnętrza są zachowane w dobrym stanie. Oczywiście będą wymagały dostosowania do potrzeb teatralnych i administracyjnych, natomiast tutaj zakładamy, że to będzie dużo krótsza inwestycja.
1: Długie opóźnienia, szczególnie przy inwestycjach publicznych, są dość powszechnym zjawiskiem, dodaje dyrektor Bukowski.
21: Jest to oczywiście zjawisko, na którym cierpi nasza publiczność, ale które też bardzo odbija się na nas samych, ponieważ nasz i zespół aktorski, i zespół administracyjny działa w innych warunkach niż mógłby, a ponieważ historycznie od co najmniej 20-30 lat jest to jeden z chyba najważniejszych teatrów w Polsce, no to czekamy, żeby móc rozwinąć nasze skrzydła na dużej scenie.
1: Przypomnijmy, co ostatecznie zmieni się w wyniku trwającego remontu?
21: Przede wszystkim zmieni się sama scena, ponieważ będziemy mieli dwa bardzo ważne elementy mechaniki sceny. Scenę obrotową, taką, która pozwoli nam realizować najbardziej złożone projekty sceniczne, w których scenografia będzie mogła zmieniać się, obracać. To jest standard, który na największych scenach polskich funkcjonuje. Oprócz niej będziemy mieli zapadnię pneumatyczną, rodzaj windy towarowo-osobowej, która będzie mogła elementy scenografii i naszych aktorów na scenę wyławiać niczym Deus Ex Machina spod ziemi. Natomiast wszystkie, jakby całe nowe mosty oświetleniowe będą przejściem z oświetlenia żarowego, dość przestarzałego i dość energochłonnego, na oświetlenie LED-owe, które stwarza zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o reżyserię świateł i przede wszystkim jest dużo bardziej ekologiczne. Nowy system udźwiękowienia, który pozwoli lepiej nagłośnić naszą scenę. Przejdziemy też ze szczękietów sznurowych na szczękiety mechaniczne, takie, które pozwolą nam unosić różne elementy scenografii w sposób już zmechanizowany.
1: Początkowo budżet inwestycji szacowano na około 40 milionów złotych. Po półtorarocznym opóźnieniu i kolejnych niespodziankach z pewnością wzrósł, choć nie wiemy jeszcze o ile. Pozostaje trzymać kciuki, by więcej opóźnień już nie było. Jeżeli tak się stanie, to do odnowionego teatru wejdziemy z początkiem 2027 roku.
0: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A za chwilę czeka nas nie lada gratka, bo na antenie pojawią się dwie wyjątkowe osoby. Beata Korzeniowska i Hanna Szczukowska-Białys. Przybliżymy pewną literacką świeżynkę.
0: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: To jest program Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam. Czerwona Toyota przejeżdżała powoli przez Bydgoszcz, a komisarz Bondys nadal rozglądał się po swoim mieście. Rzadko to czynił, niemal w ogóle. Jednak dziś chciał zapamiętać jak najwięcej szczegółów, dlatego nie przyspieszał, sycąc oczy miejskimi krajobrazami. Nie miał pewności, czy tutaj wróci, czy zdoła rozwiązać sprawę i odkupić winy sprzed lat. Kiedy w końcu minął tabliczkę z przekreśloną nazwą miasta, zrozumiał, że zamyka za sobą pewien etap i rozpoczyna nowy, który najpewniej okaże się jednym z najtrudniejszych w jego życiu. Albo stanie się ostatnim. I to jest fragment najnowszej książki Hanny Szczukowskiej-Biały, Mary Miasta. To kolejny tom przygód komisarza Marka Bondysa. Komisarz Bondys ściga przestępców w Bydgoszczy w latach 90. Z najnowszą książką jest już ze mną autorka, bydgoszczanka, która miłość do swojego miasta przelewa na kartki swoich powieści. Czytając te książki, z jednej strony wiemy, że jej bohaterowie uwielbiają to miasto, ale z drugiej tak naprawdę to pokazuje, że to właśnie Hanna Szczukowska-Biały, autorka książek, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, po prostu kocha naszą Bydgoszcz. Właśnie ustalamy, czy na pewno tak, Mary Miasta to jest piąta część przygód komisarza Marka Bondysa, policjanta, który w latach 90. ściga przestępców w Bydgoszczy. Piąta fantastyczna książka, to od razu muszę powiedzieć. Wiem, że piszesz już szóstą. To o niej może za chwilę. Na razie to piąta, bo ona jest trochę inna niż te poprzednie.
3: Tak, jest troszeczkę inna. Starałam się bardzo przełamać schemat, który myślę, że jest zmorą autorów sięgających po cykle kryminalne i próbujących swoich sił właśnie nie w pojedynczych powieściach, tylko w seriach, zwłaszcza dłuższych niż 2-3 części. Przy piątym tomie naprawdę musiałam sobie odpowiedzieć, najpierw zadać pytania, a potem odpowiedzieć, co mam zrobić, aby czytelników jeszcze zaciekawić, czym ja mogę jeszcze zaskoczyć. Oczywiście w Bydgoszczy mam nadal dużo miejsc i historia tego miasta, mam wrażenie, że wystarczyłaby i na 100 tomów, ale czytelnicy dzisiaj są bardzo wymagający i chcą, aby autor nie tylko dawał to, co było w poprzednich tomach, ale też, aby ten tom się wyróżniał.
2: Ten tom ja przeczytałam i aż trochę jestem zła, że już mam to za sobą. Ale pojawiają się natychmiast pytania, na którym osiedlu tym razem akcja tej książki się dzieje.
3: Tak naprawdę Mary Miasta opiewają ogólnie dookoła Bydgoszczy. Bondys też wyjeżdża z Bydgoszczy, pozostali bohaterowie również. Natomiast mocno w tej części wybrzmiewa taka refleksja Bondysa na temat tęsknoty za Bydgoszczą. On trochę na nią narzeka, czasem nie zgadza się z różnymi rutynami miasta. Natomiast kiedy wyjechał i pojawiła się możliwość, że nie wie, kiedy zobaczy Bydgoszcz z powrotem, ta tęsknota i ta miłość do miasta w nim się rozlały. Jedyne, czego on pragnął, to wrócić do swojej Bydgoszczy. I myślę, że zaskoczyło to jego, ale też pozostałych bohaterów, którzy wyjechali z Bydgoszczy. Natomiast to nie jest tak, że Mary Miasta, które dzieją się poza Bydgoszczą, w innym mieście, na drugim końcu Polski, nie są opowieścią o Bydgoszczy. Tam nadal ta Bydgoszcz wybrzmiewa i jest pełnokrwistym bohaterem.
2: Mm-hmm. Powiedzieliśmy, że ta książka jest trochę inna niż poprzednie. No i właśnie, po pierwsze dlatego, że nie Bydgoszcz, ale ci nasi bohaterowie z tej Bydgoszczy wyjeżdżają. Jest też inna, bo tam też jakby w dwóch okresach czasowych dzieje się akcja. Nie dość, że ty sobie postawiłaś bardzo wysoko poprzeczkę i akcja Bondysa dzieje się w latach 90., czyli musisz bazować na wspomnieniach, nawet nie twoich, tylko bardziej rodziców albo jeszcze kogoś starszego od nas. A tam jeszcze bardziej się zagłębiamy w przeszłość do czasów milicjantów.
3: Tak. Są osie czasowe, które ja lubię. Lubię taką mozaikę i taką budowę powieści. Natomiast okres lata 70., 80., głęboka komuna, mnie akurat fascynują. Ja nie pamiętam tych czasów. Miałam 3 lata, kiedy komuna upadła. Nie pamiętam kartek. Znam to tylko z opowieści moich starszych przyjaciół, moich rodziców. Nawet mojego męża, który jest kilka lat ode mnie starszy, ale już był świadomym dzieckiem i kartki w sklepach pamięta i ocet, musztarda na półkach, ja nie.
2: A kolejki za kawą i cukrem?
3: Nie, zupełnie nie. Ja jestem dzieckiem lat 90. i trochę są te czasy dla mnie takie abstrakcyjne. Niby były niedawno, ja tak naprawdę urodziłam się w tych czasach, a nic o nich nie wiem. Wydaje mi się trochę filmem czy innym światem i lubię je zgłębiać. Natomiast samo miasto, które sobie wymyśliłam, nie chciałam robić konkurencji Bydgoszczy i wymyśliłam miasto niedaleko Szczecina, które nie istnieje, ale chciałam z niego też zrobić taką alegorię tamtego systemu, który nie miał zbyt dużo pozytywnych aspektów dla swojego społeczeństwa wtedy.
2: No i wtedy też trochę inaczej było, jeśli chodzi o sprawiedliwość, wymierzanie kary. Chociaż dzisiaj żyjemy też w takich trochę nie do końca pewnych czasach, więc oby się te historie nie powtarzały. W tej nowej książce tam jest bardzo dużo przyjaźni, tam jest bardzo dużo o tym, że nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy odludkami, albo że ten właśnie Marek Bondes, on tak lubi sam ze swoim psem i ma takie ograniczone grono przyjaciół. Okazuje się jednak, że ma tych swoich przyjaciół całkiem sporą grupę.
3: Tak, to była też powieść, w której chciałam ukazać tych bohaterów drugoplanowych, którzy oczywiście nie grają pierwszych skrzypiec. Wiadomo, że komisarz Marek Bondes jest główną postacią tego cyklu. Natomiast też są istotni, oni też budują głównego bohatera. I tak naprawdę przez pierwsze cztery części bardziej przedstawiałam tych pozostałych bohaterów oczami Marka Bondesa. W Marach Miasta mamy odwrotną sytuację. Komisarz Bondes przygląda się jak w lustrze, w

0: naprawdę w oczach przyjaciół ten obraz jego kształtuje się inaczej.
1: Warto sięgnąć po tę książkę, chociaż ja po lekturze każdej mówię, ta była najlepsza, ta była najlepsza. No i ta piąta też jest najlepsza. Ale wiem, że już pracujesz nad szóstym tomem.
0: Tak. W tej chwili wyjechałam z Inowrocławia, bo napisałam thriller o Inowrocławiu i to była taka emocjonalna przygoda, bo thrillery to przede wszystkim emocje. No i wracam do świata Bondysa, dlatego że Mary Miasta to też powieść, której dosyć dużo namieszałam. Nie miał łatwo ze mną Marek Bondys i to zakończenie jest też takie trochę pozostawiające czytelników w oczekiwaniu. No i teraz moim zadaniem jest rozplątać wszystko, co w Marach Miastach sobie zaplątałam i pogmatwałam. Nie jest to łatwe, mam pomysł, natomiast no wymaga takiej solidnej pracy ode mnie i główkowania, jak się teraz z tego wydostać razem z komisarzem.
1: Ale czytelnicy, zwłaszcza bydgoszczanie, bardzo czekają na każdą kolejną książkę i na możliwość spotkania z tobą, porozmawiania o tej książce, o poprzednich, o następnych.
0: Tak, i ja się też bardzo zawsze cieszę na spotkania z czytelnikami. To jest taki moment chyba dla każdego autora no takiej konfrontacji bezpośredniej, tych opinii, które twarzą w twarz są mi wydawane i w większości to są bardzo miłe słowa, budujące. Czasem ktoś mi zwraca na coś uwagę, na co ja zupełnie nie spojrzałam podczas pisania. Bardzo wartościowe są dla mnie spotkania autorskie zawsze. Natomiast w Bydgoszczy i okolicach myślę, że przez to, że jestem związana z tym regionem, one są takie wyjątkowe dla mnie.
1: Ale coraz częściej jesteś też gościem w innych miastach. Siedzisz przy jednym stole z pisarzami, którzy od wielu lat piszą książki nie tylko kryminalne i no, jesteście już teraz równi sobie.
0: No i jest to środowisko nie aż tak duże wbrew pozorom, więc siłą rzeczy podczas targów czy eventów, czy jakichś konwentów spotykam innych piszących. Miałam tę przyjemność i Roberta Małeckiego i Macieja Siembiedę poznać podczas kursów, to byli moi mentorzy, obydwaj panowie. Z każdym z nich nawiązałam taką nić sympatii, o dziwo oni też twierdzą, że mnie lubią i mi kibicują, za co jestem im bardzo wdzięczna, więc zawsze również miło ich spotkać, z nimi porozmawiać. Robert zresztą organizuje Gwiazdozbiór Kryminału w Toruniu, na którym też będę miała swoje spotkanie 22 kwietnia, w którym z dwa tygodnie temu Maciej Siembieda się pojawił, więc mnie zawsze cieszą imprezy kryminalne, imprezy książkowe i taka okazja do porozmawiania o kryminałach.
1: Z jednej strony jesteście trochę dla siebie konkurencją, ale z drugiej chyba nie, bo każdy też ma swoje grono wielbicieli.
0: Ja mam wrażenie, że to wygląda z boku jak konkurencja, ale do końca nią nie jest. Ludzie, którzy czytają albo słuchają audiobooków kryminałów, pochłaniają te powieści. I tak naprawdę jeden, dwoje autorów więcej na rynku to nie jest konkurencja. Oczywiście dzisiaj jest bardzo duży wybór i wybicie się, czy pokazanie, czy zaproszenie czytelnika do swojego świata wymaga faktycznie wysiłku, dobrego marketingu, wydawnictwa i tak dalej. Natomiast ja po prostu bardzo lubię kryminały. Zakochałam się w tym gatunku i mnie cieszą kryminały, które są wydawane, zwłaszcza w naszym regionie.
1: Natomiast stworzyłaś ten piękny świat Marka Bondysa. Pokazujesz Bydgoszcz sprzed lat i w każdej z tych książek tej miłości do naszego miasta jest mnóstwo. Opowiedziana trochę słowami, oczami Marka Bondysa i pozostałych bohaterów, ale to jest chyba przede wszystkim twoja miłość do tego miasta.
0: Ja myślę, że nie potrafiłam tego cyklu napisać, gdybym po pierwsze nie znała tak dobrze Bydgoszczy, bo mieszkam tutaj od urodzenia, a po drugie, gdybym nie kochała tego miasta. Ja myślę, że mam bardzo silny w sobie patriotyzm lokalny i to nie jest tak, że nie mam obiektywizmu wobec Bydgoszczy, bo też widzę rzeczy czy sytuacje, które mi przeszkadzają, których nie rozumiem albo coś, czego mi brakuje w tym mieście. Natomiast to nie zmienia faktu, że nie wyobrażam sobie przeprowadzić się gdzieś. Wyjechać z Bydgoszczy na dłużej.
1: Na chwilkę, tak.
0: Ale potem... Na chwilkę, tak. Zobaczyć, sprawdzić, zwiedzić i wrócić.
1: To dobrze, bo to znaczy...

0: Czy że nie znudzi ci się raczej ani pisanie tych książek, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ani samo miasto, ani mam nadzieję tak szybko Marek Bondys ci się nie znudzi?
1: No właśnie z Markiem Bondysem mamy już taką trudną relację.
0: Nie.
1: Więc zobaczymy, co z nami będzie, jak to nasze małżeństwo literackie się zakończy. Na pewno nigdy nie chciałabym nudzić czytelników i wpadać w taki... w taką pułapkę po pierwsze powielania swoich historii, a po drugie takiego marazmu, że te książki zaczynają być powtarzalne. Więc nie wiem, jakiego odświeżenia będziemy potrzebować z Bondysem. Zobaczymy. Na pewno różne rzeczy chodzą mi po głowie, ale Bydgoszczy nie opuszczę.
0: No to teraz jakaś pani inspektor albo pani prokurator?
1: Właśnie pani bardzo mnie zachęca od jakiegoś czasu. Tak zdałam sobie sprawę, że bardzo mało miałam kobiecych bohaterek, nawet w thrillerach, czy w tym całym cyklu z komisarzem. I tak chyba chciałabym jakąś kobiecą historię opowiedzieć i być może główną bohaterką właśnie, aby została pani.
0: No to niech tych pomysłów i tej weny nie zabraknie, a na razie zachęcamy wszystkich, by czytali i słuchali Mary Miasta, historia komisarza Marka Bondysa, Bydgoszcz w latach 90. A potem cofniemy się też trochę do tej może mniej ładnej i kolorowej przeszłości.
1: Tak jest.
0: Dziękuję
1: bardzo. Do usłyszenia,
0: bardzo.
1: Do przeczytania.
0: Dziękuję
1: wszystkiego
0: bardzo.
1: Dobrego. Dziękuję.
2: I tak dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. W kolejnych dniach ma się zrobić cieplej, więc może spotkamy się gdzieś nad Brdą. Do zobaczenia. A na antenie słyszymy się oczywiście za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Przyznam, że bardzo lubię maj, a to dlatego, że jest tuż przed moim ulubionym czerwcem. Właśnie w czerwcu stuknie mi kolejna wiosna, czerwiec kojarzy mi się też z początkiem wakacji, wspaniałą pogodą i snuciem planów. Gustaw Nowak, zapraszam. Póki jesteśmy w maju, to skupmy się na tym, co majowe. Między innymi na Dniu Bibliotekarza. Zapytamy też o zdanie na temat budowy kąpieliska miejskiego w Bydgoszczy. Przybliżę, jak najprościej potrafię do dość złożony problem związany z unijnym dotowaniem badań i rozwoju w naszym regionie. Spotkamy się też z Beatą Korzeniowską i Szymkiem Stępczyńskim oraz z młodzieżowymi radnymi sejmiku. Będzie dużo, będzie ciekawie. Zaczynajmy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: A na wstępie małe zaproszenie. Zachęcać będziemy do zgłaszania swoich kandydatów do Złotych Młynków. To wojewódzkie nagrody w dziedzinie animacji kultury, wręczane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Nabór ruszył, a o tym, kogo szukają organizatorzy konkursu, powie dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
4: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę. Bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. Kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale częstokroć rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
3: Czy można nieco odciążyć te mniej śmiałe osoby i samemu zgłosić je do nagrody?
4: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę, tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz, tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko bo rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
3: Na zgłoszenia WOAK czeka do 14 czerwca, a wręczenie nagród odbędzie się w październiku podczas 4. Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Zmieniamy temat. Zajrzyjmy do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wręczono kolejne umowy dla beneficjentów unijnych środków. Wśród nich znalazł się jeden ważny dla Bydgoszczy projekt. Chodzi o budowę Domu Niebieskich Tulipanów. Cóż to za miejsce oraz co jest w planach? O tym porozmawiałem z Justyną Szczepanek, prezeską Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów.
1: Dzisiaj spotykamy się co prawda w Toruniu, ale rozmawiamy o tym, co w Bydgoszczy na horyzoncie wyrasta. No i chyba ważny element, ważny etap przygotowań do realizacji, powiedziałbym planów, ale chyba lepiej będzie marzeń.
5: Tak, no to jest nasze miejsce marzeń rzeczywiście. Powstanie w Bydgoszczy pierwsze w tym regionie takie kompleksowe centrum terapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi. I rzeczywiście to marzenie zaczyna nam kiełkować już nie tylko w kwestii marzeń, ale w kwestii realizacji. Jesteśmy tu w Toruniu, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych na modernizację budynku, który otrzymaliśmy od miasta Bydgoszczy. Od marszałka otrzymaliśmy 7 261 800 zł, więc to jest rzeczywiście bardzo duży zastrzyk, aczkolwiek cały koszt inwestycji to jest 10 milionów, więc reszta to jest kwestia zebrania funduszy jeszcze przed nami.
1: No, sporo wam jeszcze brakuje?
5: Sporo. Brakuje ponad 2,5 miliona.
1: No a podejrzewam, że skoro dostajecie dofinansowanie, no to też się pojawia jakiś konkretny termin i już do tej mety trzeba dążyć.
5: Tak. Zgodnie z projektem, który napisaliśmy i w ramach którego otrzymaliśmy to dofinansowanie, o którym mówimy, powinniśmy ukończyć inwestycje jesienią 2028 roku. Mamy jeszcze mały zapas, ponieważ perspektywa unijna jest do 2029, więc jeśli nam się coś przesunie, no to jeszcze mamy około roku zapasu, aczkolwiek zrobimy wszystko, żeby z tego zapasu nie skorzystać i żeby zmieścić się w takim pierwszym zaplanowanym terminie.
1: No to co, wszystkie ręce na pokład teraz, żeby wam się udało.
5: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich do współpracy, do tego, aby trzymali państwo za nas kciuki. No i zachęcamy firmy do tego, aby byli razem z nami takimi partnerami społecznymi tej inwestycji. Także proszę nas śledzić i serdecznie zapraszamy.
1: Jak na co dzień można was wesprzeć? Macie konto, rozumiem, pewnie jakaś zbiórka, jedna, druga.
5: Tak, mamy zrzutkę, także zapraszamy. Na naszym Facebooku można znaleźć link do zrzutki, można znaleźć wszelkie informacje na bieżąco, to co robimy, jakie mamy akcje, kiedy można nas zobaczyć i jak można nas wspomóc. No i teraz na bieżąco mamy również taką dużą akcję dla firm. Tak jak wspomniałam, 100 firm dla tulipanów. Zapraszamy serdecznie do współpracy.
1: No to oby się udało. Fajnie takie ruszenie pospolite w Bydgoszczy zorganizować i później, no mam nadzieję, trzymam za to kciuki, wspólnie ten sukces świętować.
5: Dokładnie. Mam nadzieję, że to będzie sukces wszystkich bydgoszczan i nie tylko, ale także urzędów naszych bydgoskich, naszych radnych, naszych urzędników, naszego prezydenta. Myślimy, że to będzie nasz wspólny sukces.
1: A jak wymyśliłyście sobie ten plan, to jakie były na początku emocje? Czy to więcej obaw, czy raczej od początku ten taki pozytywny start, pozytywne emocje i wiara w to, że się uda?
5: Ja muszę przyznać, że my jesteśmy ludźmi takimi pozytywnie nastawionymi. Nawet chcielibyśmy, aby nasza fundacja właśnie wyróżniała się tym, że wierzymy w sukcesy, wierzymy w realizację marzeń i tych małych, i tych dużych. To marzenie było duże, oczywiście, że budziło obawy, ale wiemy, że oprócz tego, co nas w życiu spotkało, to jeszcze mamy bardzo dużo szczęścia. I w to szczęście tutaj przy tej inwestycji również wierzymy.
1: Czyli to, że trzeba zebrać malutkie 10 milionków, to nie przeraziło.
5: Trochę przeraża, ale bardziej cieszy. Mimo wszystko bardziej cieszy plan i taka realna wizja tego, że ten plan się ziści.
1: A dlaczego Dom Niebieskich Tulipanów to miejsce Bydgoszczy potrzebne?
5: Dlatego, że mamy bardzo dużo osób z autyzmem, które wymagają naprawdę kompleksowego wsparcia. I dla dzieci takie wsparcie jest dosyć powszechne i już takie dosyć rzeczywiście mocno sformalizowane, w systemie ukorzenione. Natomiast problem jest dla osób dorosłych. Po 24 roku życia osoby dorosłe już wypadają z systemu edukacji, a te najniżej funkcjonujące, które nie mogą iść na warsztaty terapii zajęciowej, to one po prostu zostają w domu ze swoimi rodzicami, starzejącymi się rodzicami. No i tak naprawdę państwo, system nie ma na te osoby żadnego pomysłu, nie mamy żadnej pomocy i temu właśnie chcemy zaradzić.
1: Ile osób znajdzie wsparcie w tym miejscu?
5: Rocznie w tym miejscu przewinie się około 100 osób. Takie są nasze możliwości, takie są perspektywy, ale jeżeli będzie potrzeba, to będzie tych osób nawet więcej.
1: No to teraz jeszcze będziecie starać się o to, żeby było o was głośno, żeby ludzie kojarzyli, czym jest Dom Niebieskich Serc wyrastający w Bydgoszczy. Planujecie jakieś eventy, wydarzenia?
5: Tak, oczywiście. Zapraszamy państwa na wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały. Przede wszystkim mamy coroczne bale dla Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów, ale już niedługo będzie piknik organizacji pozarządowych, na którym również będziemy, na którym się pojawimy. We wrześniu na Politechnice Bydgoskiej odbędzie się event sportowy z naszym głównym udziałem jako współorganizatora, a wszystko, co jeszcze po kolei się wydarzy, będziemy oczywiście na naszych social mediach o tych państwa będziemy informować.
1: No to warto followować, tak?
5: Tak, dokładnie, zapraszamy.
3: Mówiła Justyna Szczepanek. Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów składam jak najlepsze życzenia i trzymam kciuki za powodzenie ambitnych planów. A teraz na antenę zapraszam znaną i lubianą Beatę Korzeniowską, która przybliży jej zdaniem najciekawsze i najważniejsze wydarzenia.
6: Na początek odrobina polityki, choć tak naprawdę to temat bardzo społeczny. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzja prezydium klubu ma związek z zabiegiem syna senatora, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Tomasz Lenz przestaje też być członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jakbym grał w komedii Barei, powiedział z kolei dyrektor szpitala w Aleksandrowie Mariusz Trojanowski o tym, że też został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. A to wszystko o pokłosie opisanych przez Wirtualną Polskę nieprawidłowości w lecznicy. Po zabiegu syna senatora przeprowadzonym poza kolejnością NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych. W aleksandrowskiej lecznicy trwa też postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. W poniedziałek rozpocznie się proces w sprawie zabójstwa w Myślęcinku. Oskarżony Łukasz K. w czerwcu ubiegłego roku zastrzelił mężczyznę, który pomieszkiwał w lesie na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Ofiara była przypadkowa, ale samo dokonanie zbrodni zabójca miał planować od dłuższego czasu. 27-letni Łukasz K. przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Bydgoska prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie Tomasza P. podejrzanego o kontaktowanie się z 10-latkami i przesyłanie dziewczynkom materiałów pornograficznych. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, śledczy wystąpili o pomoc prawną, m.in. do organów ścigania w Ukrainie, bo stamtąd pochodzą dziewczynki, z którymi mężczyzna się kontaktował. Przypomnę, Tomasz P., były dyrektor finansowy szpitala w Tucholi, został zatrzymany w ubiegłym roku, po tym jak prokurator postawił mu zarzuty, został zwolniony. P. wcześniej był naczelnikiem w bydgoskim ZUS-ie, a potem szefem w kujawsko-pomorskim NFZ. 113 km na godzinę pędzi ulicą Toruńską, także pod prąd. Kierujący Audi, 37-letni bydgoszczanin, za wszelką cenę próbował uniknąć kontroli drogowej. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Okazało się bowiem, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, ba, był poszukiwany przez sąd do odbycia kary. Był też pod wpływem narkotyków, a ich zapas miał w samochodzie. Bydgoszczanin odpowie też za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i szereg wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych w trakcie ucieczki. W Parku Przemysłowym jeszcze w tym roku powstanie nowa droga rowerowa. Drogowcy podpisali umowę na półkilometrowy odcinek drogi wzdłuż ulicy P. Petersona. Inwestycja pozwoli na połączenie istniejącej trasy w parku przemysłowym z tą, która powstanie w ramach budowy S10.
3: Przegląd wydarzeń przygotowała i zaprezentowała nie kto inny jak Beata Korzeniowska. Dziękuję. Czas odkurzyć rower. A za chwilę wezmę pod lupę fundusze na kujawsko-pomorskie badania.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Jest spore zamieszanie w sferze kujawsko-pomorskiego szkolnictwa wyższego. Chodzi o unijne środki, do których uczelniom z regionu utrudnia się dostęp. Sprawa jest zawiła i wielowątkowa, ale postaram się ją opisać jak najdokładniej i jak najbardziej zrozumiale, bo chodzi o grube miliony złotych na badania i rozwój. Gustaw Nowak, zapraszam, ale zanim wszystko nakreślę i rozrysuję, proszę wysłuchać tego, co miał mi do powiedzenia rzecznik prasowy UMK, Patryk Tomaszewski.
7: Stoimy na stanowisku, że potrzebny jest dialog. Nie uważamy, że pomysł Urzędu Marszałkowskiego z Instytutem Czochrackiego jest jedynym i najlepszym dla wszystkich uczelni w naszym województwie, więc chcielibyśmy przedyskutować przynajmniej zmianę jakąś częściową formę, czyli dojść do jakiegoś konsensusu, spotkać się w połowie drogi z panem marszałkiem, ale przede wszystkim dialog, to jest jedna sprawa. Druga rzecz, szykuje się spotkanie, nie ma jeszcze daty podanej, ale między rektorami największych uczelni w naszym województwie, czyli UMK, UKW i Politechnika Bydgoska. I będą to rozmowy przede wszystkim właśnie o badaniach, także komercjalizacji, nastawione już na przyszłą perspektywę unijną, bo tutaj za chwilę te środki się kończą w 2027 roku, a musimy myśleć już perspektywicznie na kolejne rozdanie, jak to się mówi, środków unijnych.
1: To, żeby 40% wartości tych projektów wykładały uczelnie, to jest nie do przyjęcia, nie do zrealizowania.
7: Nie do zrealizowania przy dzisiejszej małości środków finansowych w uczelniach, a przede wszystkim nie w sytuacji, bo my mówimy o tej perspektywie, że uczelnie dowiadują się półtora roku przed zakończeniem projektu, czyli generalnie, że środki finansowe, które potencjalnie moglibyśmy złożyć, musimy do jeszcze swoje środki budżetowe dołożyć, gdzie rok temu powiedzmy nie wiedzieliśmy o tym. No, planujemy działania często na 3-4 lata do przodu, no i wydać je zgodnie z przepisami, które są dobrze, ale one są bardzo ścisłe do 27 roku. Do końca 27 to jest tak naprawdę nierealne.
3: Spokojnie, jest jak w dobrym filmie. Na początku możemy tego i owego nie rozumieć, ale za chwilę wszystko stanie się jasne. Wypowiedź rzecznika UMK jest obecnie głosem, jak sądzę, trzech uczelni, bo przeciwko zmianom w dostępie do unijnych środków wypowiedziały się także UKW i Politechnika Bydgoska. Skąd ta zmiana się wzięła i dlaczego uczelnie, dotąd mogące liczyć na ledwie 15% wkładu własnego, muszą teraz mierzyć się z wkładem na poziomie 40%? Za chwilę wszystko będzie jasne. Dla podkreślenia istoty sprawy nadmienię tylko, że ma ona być tematem Rady Dialogu Społecznego. Decyzję o jej zwołaniu podjął wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Taką formułę spotkania odrzuca jednak marszałek Piotr Całbecki, na którego właśnie wypowiedzi oprę całe przybliżanie tego tematu.
8: Pan wojewoda na wniosek różnych organizacji, które współtworzą prezydium naszej rady, złożył do mnie pytanie, abym wyznaczył termin mi dogodny, aby uczestniczyć w posiedzeniu nadzwyczajnym, plenarnym Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego, aby dyskutować o rzekomym konflikcie, który zaistniał między zarządem województwa a wyższymi uczelniami. Słusznie są zaniepokojeni pracodawcy, przede wszystkim związkowcy, tą sytuacją, no bo tyle się mówi o innowacjach, biznes rozwija się lepiej, szybciej, kiedy innowacje rzeczywiście są wdrażane do biznesu, wówczas gospodarka jest bardziej konkurencyjną, za to nie ma konfliktu. Rada Dialogu, jeszcze zwołana w systemie plenarnego, nadzwyczajnego posiedzenia, to jest naprawdę sytuacja, w której coś się pali. Są zwolnienia masowe, na bruk idzie 300-500 osób i nie wiadomo, co dalej robić.
3: Skoro nie ma konfliktu, to dopytajmy, co tak właściwie jest.
8: W tej sytuacji mówimy o pewnym sporze i procedurze, która w tym sporze jest dzisiaj już zastosowana, czyli procedurze unijnej, ponieważ mówimy o innym spojrzeniu po iluś latach na koncepcję wydatkowania środków w ramach naszego funduszu, środków unijnych, którym dysponuje województwo kujawsko-pomorskie w ramach naszego programu operacyjnego. Nie ma konfliktu, mało tego, nie wyobrażam sobie dzisiaj rozmawiać na temat procedur unijnych w kontekście sporu, no i przedstawiać wnioski do Komisji Europejskiej, które będą wnioskami nieuprawnionych środowisk. Ta dyskusja jest nam absolutnie już nie niepotrzebna. My wiemy, czego uniwersytety oczekują. Stanowiska UMK, UKW oraz Politechniki są mi znane. Zarządowi są znane. Potrafimy czytać, słuchać. Wyciągamy wnioski. Przedstawiliśmy te wnioski zgodne z oczekiwaniami uniwersytetów, które jedno, jeszcze raz chcę powtórzyć, zmieniły zdanie na temat sposobu realizacji badań i wdrożeń w naszej wódce. Kierujemy te wnioski do Komisji Europejskiej, bo to jest miejsce, aby mogły one być dalej wdrożone w życie, niezbędne do tego, aby zostały one zaakceptowane.
3: Kontekst jest jednak szerszy, bo nie chodzi tylko o unijne środki na badania. Kością niezgody jest też Instytut Czochralskiego, czyli marszałkowska instytucja z siedzibą w Toruniu, która zdaniem władz uczelni, ale też związków zawodowych, pozbawia możliwości ubiegania się o środki kujawsko-pomorskie uczelnie. Do tej kwestii również marszałek Całbecki postanowił się odnieść, a jak mówi, nie jest ona tak prosta, jak może to z wierzchu wyglądać. Warto wziąć coś do pisania, postarajmy się to sobie rozrysować.
8: Mówimy o rozwoju i środkach na wzmocnienie rozwoju w oparciu o B plus R, czyli badania i rozwój. Jak wygląda w tej chwili mapa rozwoju w naszym kraju? Ona to obrazuje, są to dane Komisji Europejskiej, wiarygodne, na nich bazujemy. Posługujemy się tą samą metodologią, tymi samymi danymi, jeśli chodzi o pracę Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji zarządzającej, Zarządu Województwa, instytucji zarządzającej programem, jak i Komisja Europejska. Polska w Europie według Komisji Europejskiej najnowszych danych zajmuje wśród 27 krajów członkowskich 27 miejsce, jeśli chodzi o innowacje. Gorsze są tylko Bułgaria, Rumunia i Słowacja. Nasze województwo osiągamy poziom 59% średniej unijnej. Najlepszym województwem jest województwo warszawskie, stołeczne, osiąga 90% tego poziomu. Najlepszy region w Europie, czyli Sztokholm, to przeszło 50% średniej unijnej. Więc wszystkie nasze województwa, nawet stołeczne, Warszawa, są poniżej średniej. No a gdzie jesteśmy my, to Państwo już widzą na tle pozostałych województw.
3: Wiemy już, że z tymi wskaźnikami innowacyjności jest u nas, co tu dużo mówić, słabo. Stworzono zatem plan mający na celu poprawę sytuacji. W 2021 roku uzgadniano szczegóły nowej, dziś trwającej perspektywy unijnej w naszym województwie. Rozmowy odbyły się wówczas również z Komisją Europejską i Ministerstwem Rozwoju, a w naszym regionalnym budżecie na badania i rozwój zarezerwowano 245 milionów złotych. Chociaż w euro, więc ta wartość może się nieco wahać. Z tej kwoty około 130 milionów miało trafić na infrastrukturę badawczą i projekty związane z komercjalizacją nauki, ale miała to być działka Instytutu Czochralskiego. Co z resztą środków? Kontynuuje marszałek.
8: 115 milionów złotych przeznaczyliśmy na granty dla firm, na prace badawcze i rozwojowe i działania sieciujące. Jeśli chodzi o granty, to jest kwota 97 milionów złotych i te pieniądze są już ulokowane w funduszu pożyczkowym i są udzielane podmiotom gospodarczym, czyli małym i średnim przedsiębiorcom, w kwotach do 200 tysięcy euro. Każda firma, która przejdzie kwalifikacje, może uzyskać takie wsparcie na badania. To te badania wykonują je pracownicy uniwersytetów, naukowcy, instytuty badawczo-wdrożeniowe. Więc jest to kwota na prace badawcze, ale z których mają korzystać bezpośrednio już same przedsiębiorstwa. Nie jest to łatwe znalezienie takich beneficjentów, którzy przychodzą z projektem badawczym, wiedzą, do czego on służy i jak ma wpłynąć na rozwój firmy. Pozostała kwota, czyli 16 milionów złotych, została przeznaczona na tak zwane sieciowanie. To jest projekt, który realizuje Instytut Czochralskiego. Instytut Czochralskiego powołaliśmy do życia 2,5 roku temu. On pomimo tego, że nie ma jeszcze zorganizowanej, stałej, dobrej siedziby, jest już funkcjonującą instytucją. Realizuje również projekt sieciujący. Naszymi partnerami, no między innymi, miały być wszystkie oczywiście uniwersytety i uczelnie wyższe publiczne.
3: Miały być, ale trzy główne uczelnie, czyli UMK, UKW i Politechnika Bydgoska, wycofały się z projektu. Dlaczego? Tu marszałek Całbecki stawia hipotezę, że uczelnie odrzuciły propozycję sieciowania się poprzez Instytut Czochralskiego, ponieważ uzyskały pozyskały środki na ten sam lub podobny cel, czyli sieciowanie, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
8: Uzyskały grant na ten sam zakres działań związanych z sieciowaniem, czyli finansowanie pracy brokerów innowacyjności w instytucjach na terenie uniwersytetów. Dotacje, no, z ich punktu widzenia korzystniejsze, więc z tego względu głównie już nie chcieli z nami współpracować w zakresie finansowym. Miałem jednak nadzieję, mam wciąż nadzieję, że ci brokerzy, którzy dzisiaj działają na terenie uniwersytetów, będą również współpracować z innym podmiotem, który też przecież wspólnie kiedyś wymyśliliśmy, chcieliśmy go zrealizować, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imieniem Czochralskiego. Pierwotnie miał być jeden sieciowy, duży projekt i poprzez ten instytut również na te zadania mieliśmy realizować zakupy, przekazując sprzęt do dyspozycji uczelniom, po prostu projekt partnerski. Na tym to miało polegać, że jedno miejsce koordynujące, tak aby sprzęt się nie dublował, żebyśmy kupowali mądrze, żeby on był skoordynowany, a przede wszystkim odpowiadał zapotrzebowaniu badawczo-rozwojowemu.
3: Innymi słowy, plan był taki. Uczelnie współpracują z Instytutem Czochralskiego i tam biorą udział w działaniach sieciujących, dofinansowanych ze środków unijnych. Z tych środków zostaje zakupiony sprzęt, następnie użyczany uczelniom. Nie byłyby one zatem w posiadaniu aparatury, bo ta byłaby własnością Instytutu Czochralskiego, który miał i wciąż ma dbać o komercjalizację nauki. I tu pojawia się też odpowiedź na pytanie, dlaczego unijne dofinansowanie projektów związanych z badaniami i rozwojem wynosi tylko 60, a nie 85%. Właśnie dlatego, że przy planowaniu perspektywy unijnej postawiono na komercjalizację nauki, a miał zająć się tym Instytut Czochralskiego, z którym uczelnie nie chcą dziś współpracować, ponieważ realizują podobny projekt z NCBR-em. Jeżeli pomoc publiczna byłaby wyższa niż 60%, nie można by komercjalizować nauki.
8: Dzisiaj oczekiwaniem uniwersytetów jest zmiana tej koncepcji. Uniwersytety nie chcą 60% dofinansowania, ale chcą 85%, czyli tak naprawdę pozbawią się w dużej mierze możliwości wykorzystania tego sprzętu na prace komercjalizacyjne. Będzie on musiał pracować w systemie otwartej nauki, czyli badań podstawowych. Owszem, 20% będzie mogło być wykorzystane tego sprzętu, czasu pracy tego sprzętu na badania komercyjne, ale to jest tylko 20%.
3: Oczywiście z tym komercyjnym wykorzystaniem sprzętu zakupionego z unijnych środków jest tak, że obowiązuje okres trwałości, w trakcie którego rzeczywiście nałożone są pewne ograniczenia. Po upływie tego czasu ograniczenia znikają i tak na przykład zakupiony przy budowie interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK trójteslowy rezonans magnetyczny przez 5 lat służył tylko badaniom naukowym. Dopiero po tym czasie uczelnia zaczęła oferować usługę wykonania zdjęcia osobom prywatnym. Przy zakupie sprzętu przez Instytut Czochralskiego nie trzeba byłoby czekać tych kilku lat. Nie należałby on jednak do uczelni, a do instytutu, co wzbudziło wątpliwości i było jednym z powodów, dla których uczelnie z instytutem postanowiły nie współpracować. Dawne ustalenia dotyczące wysokości unijnego wsparcia dla projektów związanych z badaniami i rozwojem pozostały jednak w mocy i uczelnie, nawet nie wiążąc się formalnie z Instytutem Czochralskiego, łapią się na nie. Muszą dopłacać 40% wartości projektu zamiast 15%.
8: Doszliśmy do takiej sytuacji, że musimy dzisiaj zweryfikować projekt KPCNT. Musimy ten cały projekt przebudować, ponieważ to, co mieliśmy przekazać do uniwersytetów, no jest już nieaktualne w tym projekcie. No ponieważ nie chcą z nami uniwersytety współpracować, musimy sobie radzić sami.
3: Zamiast 130 milionów złotych planowanych na budowę nowoczesnej siedziby Instytutu Czochralskiego w Toruniu, zaplanowano modernizację obecnej siedziby mieszczącej się w dawnym szpitalu zakaźnym. Szybkie obliczenia i koniec końców w budżecie województwa pozostaje niezagospodarowanych 90 milionów złotych na badania i rozwój. Czas na ich alokację mamy do końca przyszłego roku. Jeżeli uczelnie nie sięgną po te środki, to pozostaje jeszcze plan B, kontynuuje marszałek Całbecki.
8: To nie jest mała kwota. Na szczęście możemy przesunąć te pieniądze wtedy już bardzo prostym ruchem jako zasilenie funduszu badań i rozwoju.
3: Tego funduszu, z którego skorzystać mogą nie uczelnie, a już firmy. Myślę, że o tej dość zawiłej, ale jednak bardzo ważnej sprawie będzie się jeszcze mówić, zwłaszcza, że na horyzoncie już maluje się kolejna perspektywa unijna i kolejne olbrzymie środki. W planach są też kolejne spotkania, a to między rektorami Akademii Kujawsko-Pomorskich Uczelni, a to Rada Dialogu Społecznego. Być może obecne zamieszanie przybliży nas do przyszłego porozumienia. Oby. Za chwilę kolejne tematy.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nowak. Pogoda nie rozpieszcza. Ci, którzy czekali na wczesne lato, zawiedli się, a z powodu suszy rolnicy i sadownicy liczą straty. Być może zatem budowa kąpieliska miejskiego nie wzbudza takiego entuzjazmu, jakby to było przy 30-stopniowym upale. Zresztą sprawdźmy, co mieszkańcy myślą o tej inwestycji, a na badanie opinii publicznej wyruszyły w teren Agata i Julka.
9: Słyszała pani, że ma być kąpielisko wybudowane za łuczniczką?
10: Tak, już od ponad roku słyszałem o tym.
11: Tak, ale mnie to nie dotyczy, moich wnuków, nie, i dzieciaków, bo ja nie mogę się po prostu kąpać, nie?
12: Nie. Moje dzieci już wyrosły, myśmy mieli kąpielisko, basen tu na Kossaka. Przepadło i duże, i małe.
13: No słyszałam, tak, ale ja się nie będę kąpać, dlatego że ja się boję.
14: Słyszałem.
9: A myśli pan, że to jest dobry pomysł?
14: Pewnie, że dobry, dlatego, że musi być jak najwięcej tych rzeczy w Bydgoszczy, bo nie ma takich kąpielisk otwartych.
15: Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, bo mało jest miejsc w Bydgoszczy, żeby tak, nie wiem, gdzieś się wybrać na spacer przy okazji, nie wiem, nogi pomoczyć. Co my mamy? Tylko Wyspę Młyńską i te wodospady, prawda?
16: To znaczy, nie wiem, jak to się sprawdzi na takie duże miasto jak my. Może uda nam się tam wejść, jakby to powiedzieć, a w ogóle jaki rezultat będzie tego nad Brdą, tak?
17: No tak, dla waszego pokolenia to jest potrzebne. Mnie już to tak słoneczko pod parasolem potrzebne, ze względu na wiek.
18: Sądzę, że tak, jak jest ładna pogoda, poprzednie lata były tak upalne, że kwestia tylko zachowania czystości tej wody, a tak to... No fakt, że mamy dużo kąpielisk w pobliżu, typu Borówno, Chmielniki, Piecki, nie wiem, nawet Zalew Koronowski. Sądzę, że tak. Sądzę, że dużo młodzi, przecież kiedyś tu nawet na balaton się chodziło, nasz bydgoski.
19: Chyba tak, mi się wydaje. Powinno być takie coś, bo tutaj nigdzie takiego czegoś nie ma, ewentualnie jest Astoria.
20: No, będzie już gorące powietrze, słońce, to wtedy człowiek musi się w wodzie spróbować, bo inaczej to po prostu będzie gorący za bardzo.
21: Nie? No wie pani, moim zdaniem to mogło coś być, bo jak miałam wnuka, to też na Astorię często z nim jeździłam, bo tak tu kiedyś jak się wprowadziłam, to jeszcze było na Kossaka, nie? A teraz tu tak blisko nigdzie nie ma. Ja już chodzić nie będę, a jakieś coś by się przydało, żeby tutaj te dzieci mogły gdzieś chodzić na te baseny, bo tak nic nie ma, jedynie przy szkołach, nie?
22: Potrzebne, tylko czy to będzie zadbany teren? Przede wszystkim brakuje w regionie dobrego aquaparku. W regionie nie ma nigdzie żadnego fajnego, dużego aquaparku, tym bardziej, że Bydgoszcz jest jednym z większych miast w naszym regionie. No, przydałoby się coś takiego.
23: A uważa pani, że lokalizacja jest dobra?
15: No tam chyba będzie kiepsko z parkingiem, coś mi się wydaje. No ale jest jeszcze przecież komunikacja miejska. No w sumie jak nie mają innego miejsca?
17: W Śródmieściu jest ciężko, bo kto dojedzie, gdzie samochód postawić, a tam jest więcej miejsc parkingowych. Bo jeżeli popatrząc tutaj w Śródmieście, przy Królowej Jadwigi, czy gdzieś przy Astorii, to jest mniej miejsc parkingowych. Mi się wydaje, że tam więcej, więc...
24: Bardzo dobra jest.
23: A szansa tak uważa?
24: Bo tam jest torby, wszystko razem jest. I blisko jest tramwaj, jest, tam jest, jest pętla, tam sklep, market jest.
16: Znaczy ogółem lokalizacja jest fajna, ale bardziej bym wolała jakiś wielki aquapark. Czyli zewnętrzne i wewnętrzne baseny.
3: Aquaparku niestety nie uświadczymy ani w Bydgoszczy, ani w Toruniu, ani co chyba byłoby najciekawszym rozwiązaniem pomiędzy stolicami województwa. Trzeba korzystać z basenów i kąpielisk, a na większe wodne szaleństwa wybierać się w nieco dalsze podróże.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Można też zostać na miejscu i tak jak modne są kąpiele słoneczne czy kąpiele leśne, tak warto zainteresować się też kąpielami książkowymi. Dobrych tytułów nie brakuje, a miejsc do sięgania po nie również jest sporo. Tak się składa, że niedawno świętowaliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, a jego wojewódzkim obchodom towarzyszyło wręczenie nagród dla osób zasłużonych promocji czytelnictwa. Jedną z takich szanownych person jest Joanna Kasprowicz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy z filii numer 10 na Kapuściskach. Udało mi się z nią krótko porozmawiać. Zapraszam.
0: No i co tam robicie na kapuściskach? Na co dzień czym się zajmujecie? Bo chyba nie tylko książkami.
1: Zdecydowanie nie tylko książkami. Szereg warsztatów, spotkań różnorodnych dla dzieci, dla dorosłych.
0: Macie już takie stałe grono bywalców?
1: Oczywiście, dwa kluby. Klub Optymistycznych Czytelników oraz Dyskusyjny Klub Książki. To są dwa nasze takie kluby czołowe dla dorosłych.
0: No to dzieje się u was, trzeba przyznać.
1: Bardzo dużo się dzieje.
0: I jeszcze jesteście otwarci na kolejne współprace?
1: Oczywiście, że tak. Myślimy o nowych planach, programach. Teraz wakacje przed nami, więc już są nowe pomysły. Mamy nadzieję, że będą realizowane.
0: A panią osobiście zapytam jeszcze, dlaczego akurat padło na bibliotekę? No i jak się pani czuje w tej pracy?
1: Osobiście to mogę powiedzieć, że od dziecka kochałam książki. Dlaczego biblioteka? Ponieważ wędrując do miejskiej biblioteki, urzekła mnie bibliotekarka i powstała taka myśl, że tak, to jest rola, którą bym chciała w życiu odegrać, więc po maturze udałam się na studia właśnie z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. No i jestem i po studiach od razu zaczęłam pracę w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece, także i do dzisiejszego dnia tam pracuję i myślę, że jeżeli Bóg da zdrowie, to do emerytury będę pracowała.
0: A dopytam jeszcze, bo biblioteki stają się coraz nowocześniejszymi miejscami i ta cyfryzacja też postępuje. Pani podoba się to, czy jednak woli pani tę tradycyjną bibliotekę z kartkami?
1: Oczywiście, że nie ma rozwoju bez zmian, więc jak najbardziej jestem również za postępem. W naszej bibliotece również postawiliśmy na rozwój. W naszej bibliotece również można korzystać podczas zajęć z takiej technologii wysokiej jak roboty fotony. Mamy również konsolę Xbox, wielki projektor, telewizor, na którym można prezentacje, prelekcje różne prowadzić. Także.
0: Wow, wow, iła. Nic tylko przychodzić. Do zobaczenia w takim razie.
1: Dziękuję bardzo.
3: W bibliotekach dzieje się sporo, ale jeśli szukacie jeszcze więcej wrażeń, to wysłuchajcie propozycji, które zebrał dla was Szymon Stępczyński. Na pewno znajdziecie coś dla siebie.
2: Co jest grane w Bydgoszczy?
4: Przyszły tydzień rozpocznie się od 15 edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Literobrazki. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami osiedlowymi zamienią się w przestrzeń pełną ilustracji, opowieści i dziecięcej wyobraźni. W programie znajdą się warsztaty z artystami, spotkania z twórcami, spektakle i interaktywne zabawy dla dzieci. Kulminacją wydarzenia będzie finał 23 maja w Bibliotece Głównej przy Starym Rynku. Będzie to całodniowe wydarzenie z dodatkowymi atrakcjami. Przyszły tydzień to także mnóstwo propozycji z Akademii Muzycznej. Poniedziałek będzie okazją do wzięcia udziału w koncercie dla seniorów Dlaczego Nowowiejski. Wydarzenie połączy muzykę churalną z opowieścią o życiu i twórczości tytułowego artysty oraz jego powiązaniach z Bydgoszczą. Podczas koncertu wystąpi zespół Conduttoria Amici, prezentując repertuar o zróżnicowanym charakterze i stylistyce. Od utworów refleksyjnych po bardziej dynamiczne kompozycje. We wtorek 19 maja natomiast miejsce mieć będzie koncert Śpiewające Kujawy, organizowany w ramach programu Śpiewająca Polska. Wydarzenie poświęcone będzie churalistyce dziecięcej i muzycznym tradycjom regionu kujawsko-pomorskiego. Na scenie wystąpią chóry dziecięce z regionu, którym towarzyszyć będą instrumentaliści grający m.in. na skrzypcach, klarnecie, akordeonie i kontrabasie. Program obejmie utwory ludowe w opracowaniu Mateusza Szwankowskiego oraz kompozycje inspirowane folklorem i edukacją muzyczną. Całość poprowadzi Katarzyna Szewczyk. A czwartek 21 maja będzie czasem na recital organowy Szymona Olszańskiego. Program koncertu połączy muzykę dawną i współczesną, pokazując bogactwo brzmienia oraz możliwości organów jako instrumentu solowego. W repertuarze znajdą się utwory m.in. Francisco Correy de Raxo, José de Nebrego, Johanna Sebastiana Bacha, François Couperina i wielu innych. Szczególne miejsce zajmie monumentalne preludium i fuga S-dur Bacha, a także współczesne kompozycje inspirowane hiszpańską i francuską tradycją organową. Do tego warto wspomnieć o jubileuszu z okazji 40-lecia chóru kameralnego Akademii Muzycznej. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu i będzie podsumowaniem 4 dekad działalności jednego z najważniejszych zespołów churalnych uczelni. Chór, tworzony przez studentów i absolwentów Akademii, od lat znany jest z wysokiego poziomu wykonawczego, różnorodnego repertuaru i licznych koncertów w kraju oraz za granicą. Jubileuszowy program pokaże zarówno symfoniczno-churalny rozmach, jak i kameralne możliwości zespołu. A wszystko to z udziałem obecnych, jak i dawnych członków chóru, pod dyrekcją Janusza Staneckiego, założyciela zespołu. Weekend rozpocznie się od Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Całość potrwa do 29 maja. Tego dnia również w Kinoteatrze Adria odbędzie się spektakl Następnego dnia rano, reżyserii Eweliny Pietrowiak. To lekka, dynamiczna komedia pełna pomyłek, ciętych dialogów i absurdalnych sytuacji. Kelly i Thomas budzą się razem po imprezie, kompletnie nie pamiętając poprzedniego wieczoru. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy w mieszkaniu pojawiają się kolejni członkowie rodziny i znajomi, a seria nieporozumień zaczyna nabierać coraz bardziej zwariowanego tempa. Wystąpią m.in. Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk czy Piotr Gawron Jedlikowski. Tydzień zamkniemy niedzielnym 26. Ogólnopolskim Festiwalem Interpretacji Piosenki Aktorskiej. Wydarzenie to poświęcone jest młodym wykonawcom piosenki literackiej i aktorskiej z całej Polski. W konkursie wystąpi około 20 uczestników, m.in. z Warszawy, Poznania, Katowic, Torunia i Bydgoszczy. Ich występy oceni jury złożone z muzyków i pedagogów. W programie dodatkowo przewidziano koncerty i obecność zaproszonych gości, w tym m.in. Roberta Rozmusa.
3: O tym, co przed nami, mówił Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Z kolei już za nami jest pierwsze bydgoskie forum uczestników warsztatów terapii zajęciowej Samodzielność Poproszę. Wydarzenie poświęcone wzmacnianiu niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prelekcje, dyskusje i prezentacje. Skrót z tego, co się działo, przygotowała dla Państwa Karolina Marcisz.
5: Cieszę się bardzo, bardzo mocno z tego faktu, że jesteśmy, że możemy to dzisiejsze pierwsze forum przeżyć. Samodzielność Poproszę. Uważamy pierwsze forum za otwarte. Dziękuję bardzo.
6: Aleksandra Gieraj, dyrektor oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Czy to ważne wydarzenie, uważa Pani? Po co takie wydarzenie się organizuje i o czym warto pamiętać?
6: Każde wydarzenie, które będzie mówić o sprawach osób z niepełnosprawnościami, jest fundamentalne i kluczowe dla życia tych osób, dla ich integracji ze społeczeństwem, dla dochodzenia do niezależności i samodzielności. I myślę, że w dniu dzisiejszym jesteśmy po to, żeby bezpośrednio od osób z niepełnosprawnościami usłyszeć, jakie mają potrzeby, czego oczekują od wspierających osób, aby właśnie osiągnęły samodzielność, niezależność i mogły stanowić o sobie.
8: Sylwia Ankowiak, instruktor terapii zajęciowej w WTZ Wiatrak przy Caritas Diecezji Bydgoskiej.
7: Dzisiaj widzimy się na pierwszym forum dla osób z niepełnosprawnościami. Po co, dlaczego i co się będzie działo?
8: Tak naprawdę, zgodnie z tym hasłem naszym, po samodzielność. Żeby zdobyć samodzielność, trzeba mieć świadomość, że się jej poszukuje. Trzeba zrobić ten pierwszy krok. Mamy nadzieję, że te właśnie dzisiaj trzy kroki robimy pierwsze i mamy nadzieję, że następnym razem będziemy się mogli podzielić z owoców tych kroków.
7: I jakie to kroki?
8: Pierwsze, mieć marzenie. Co ja chcę móc zrobić, potrafić zrobić albo gdzie pójść, żeby byli świadomi, czego na dziś potrzebują. Drugie, jakie mam z tym trudności, czego tak naprawdę nie potrafię, dlaczego po to nie sięgam. I trzecie, jakich narzędzi potrzebuję, żeby to osiągnąć.
7: Magdalena Staszak. Czy jest jakieś takie pole, gdzie potrzebuje Pani pomocy, chciałaby się Pani czegoś nauczyć?
10: W warsztacie, gotowania.
7: Czy jest to konkretna umiejętność? Już coś Pani gotuje, czy chciałaby to rozwijać właśnie?
10: Chciała to rozwijać.
7: Takie dzisiejsze wydarzenia cieszą? Jakie emocje towarzyszą dzisiejszego dnia?
10: No bardzo się cieszę, że jestem tutaj.
7: I jakie Pani ma dzisiaj zadania? Bo widzę, że tak naprawdę jakaś odpowiedzialność jest.
10: Ja z Wojtkiem będziemy ciasto rozdawać.
7: Podczas pierwszego bydgoskiego forum uczestników WTZ Samodzielność Poproszę uczestnicy brali udział w prelekcjach, dyskusjach w grupach tematycznych oraz prezentacjach dotyczących różnych aspektów samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wniosków i występami artystycznymi, które pokazały efekty działań wspierających aktywizację i niezależność uczestników.
3: A na pierwszym bydgoskim forum uczestników warsztatów terapii zajęciowej była Karolina Marcisz. Dziękujemy. Za chwilę spotkamy się z młodzieżowymi radnymi sejmiku.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Gustaw Nawag, zapraszam. Tym razem reprezentant młodzieży, czyli oczywiście ja, będzie mówić o swoich młodszych o już kilkanaście lat rówieśnikach. No tak, bo ramy tej tak lubianej młodości są bardzo szerokie. Z tą jednak różnicą, że osoby, które za chwilę przedstawię, mogą wejść w skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a ja pomału mogę szykować kampanię w wyborach na prezydenta RP. Spokojnie, nie zamierzam. Dobrze mi tu, gdzie jestem, a jestem w pięknym województwie, w którym życie w garść chwytają ambitne i zdolne osoby. I tak, część z nich już w wieku licealnym odważnie wkracza w praktyczne stanowienie państwa obywatelskiego. Zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie po raz ostatni zebrała się Młodzieżowa Rada Sejmiku drugiej kadencji. Stanowiły ją osoby z całego regionu, chcące sprawdzić, jak to jest zasiadać w poważnych sejmikowych ławach. Przy okazji mogły się sporo nauczyć, poznać ciekawe osoby i przetestować, czy ta cała polityka jest dla nich. Co miały mi do powiedzenia? Sprawdzimy za chwilę. Wcześniej jednak na antenę zapraszam Elżbietę Piniewską, przewodniczącą dorosłego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i inicjatorkę powstania sejmiku młodzieżowego.
9: Jeżeli chodzi o współpracę z młodymi ludźmi, to nigdy ona nie jest prosta, dlatego też nie prosto będzie odpowiedzieć na to pytanie. Duża determinacja, konsekwencja w działaniu, a czasami niekonsekwencja, więc mogę powiedzieć, że ta współpraca była naturalna, normalna i, że tak powiem, swoim torem się działa, z obopólną korzyścią, bo podkreślam, że mam nadzieję, że nie tylko młodzi ludzie się czegoś nauczyli, ale również my, samorządowcy, jak z młodymi ludźmi współpracować.
3: A czego dorośli radni uczą się od swoich młodszych koleżanek i kolegów?
9: To znaczy przede wszystkim tego, że musimy być rozliczani przez młodych ludzi z deklaracji, które często dajemy zbyt łatwo. Może odwołam się do czegoś konkretnego, żeby nie zbanalizować tematu. Mogę również przyznać się do tego, że sama nieco odwodziłam ich od pomysłu, by rok 2026 był rokiem dzieci i młodzieży, bo równocześnie był rokiem ludzi nauki. I wydawało mi się, jako przewodniczącej sejmiku, że wystarczy, jeżeli rok jest poświęcony jednemu zagadnieniu. Sugerowałam, żeby to był rok młodzieżowego sejmiku, ogłoszony przez Młodzieżowy Sejmik. I właśnie wtedy spotkałam się z ich dużą, tak jak powiedziałam, determinacją i konsekwencją w działaniu. Doprowadzili do swego. I z czasem mogę powiedzieć, że to był jeden z najbardziej udanych roków w kadencji mojej jako przewodniczącej, bo rzeczywiście udało nam się bardzo wiele rzeczy zrobić i okazało się, że można połączyć rok dzieci i młodzieży z rokiem ludzi nauki.
0: Rozmawialiśmy tutaj z młodzieżowymi radnymi, oni mówią, że po pierwsze sporo się tutaj nauczyli, po drugie sporo relacji zawiązali, a po trzecie, że też ugruntowała im się jakaś taka ścieżka zawodowa na przyszłość. Czy to dla pani jest jakaś satysfakcja, jako dla prowodyrki tego zamieszania?
9: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o pierwszą kadencję, to dwóch radnych mamy dorosłych. Myślę, że również i ci, którzy pracowali w Młodzieżowym Sejmiku w drugiej kadencji, zaistnieją gdzieś w samorządach, a samorządy trzeba odmłodzić, albo rzeczywiście będą traktowali to jako trampolinę do kariery, na przykład społecznej, niekoniecznie zawodowej.
3: Pora oddać antenę radnym Młodzieżowego Sejmiku naszego województwa. Dla niektórych był to debiut, dla innych już druga kadencja. Czego nauczyli się w jej trakcie? Co uważają za sukces? Jakie są ich plany na przyszłość? Posłuchajmy.
11: Nazywam się Martyna Makowska, jestem sekretarzem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przede wszystkim bardzo owocna i chciałabym tutaj podkreślić fakt tego, że poznałam wielu naprawdę wspaniałych ludzi i to głównie za nimi będę tęsknić i ich wspominać, bo wiadomo, zorganizowaliśmy wiele naprawdę też cudownych i kongresów i ogólnie wydarzeń, aczkolwiek to ci ludzie sprawili, że ten sejmik był taki spójny i działał razem i naprawdę chciało się tutaj przychodzić i działać.
3: Jakie były sukcesy młodzieżowego sejmiku drugiej kadencji?
12: Myślę, że było ich kilka. Przede wszystkim były to kongresy, które robiliśmy dla młodzieżowych rad, bo spinaliśmy, że tak powiem, wszystkie rady z całego województwa. Przyjeżdżały delegacje do nas, mogliśmy wspólnie robić różne działania, wypracowywać różne projekty, więc to nas przede wszystkim bardzo budowało i pokazywało, że możemy robić jakieś działania na rzecz drugiego człowieka. Też bardzo fajna była konferencja, która była na samym początku w ogóle naszej kadencji. Konferencja Współczesna rola kobiet w polityce. Ona też była bardzo owocna. Zebraliśmy na niej naprawdę wiele młodzieży. Czy okrągły stół uczniowski, to tutaj też wiele uczniów przyjechało z całego województwa. Wszyscy byli zadowoleni, feedback był naprawdę wspaniały, więc to też nas budowało i chcieliśmy działać więcej. Ja jestem z małej miejscowości Ustronie, więc też miałam okazję reprezentować tą taką mniejszą część naszego województwa, że tak powiem. Też tutaj w tym sejmiku mamy i osoby z dużych miast i właśnie tak jak ja z małych miejscowości, więc ta różnorodność też była wspaniała, bo ja reprezentowałam swój malutki region, ktoś reprezentował swój większy, więc też te problemy przede wszystkim i nasze działania, gdzieś decyzje, też nasze zdania były bardzo mocno zróżnicowane właśnie ze względu na to, skąd pochodzimy i kogo tak naprawdę reprezentujemy.
0: I udało Ci się przepchnąć jakieś własne pomysły? Na czym się skupiłaś jako radna?
12: Ja głównie, że tak powiem, grałam takie boczne skrzypce bardzo wspierające. Jeżeli ktoś wpadł na jakiś pomysł, to ja zawsze gdzieś tam wsparłam i to, na ile mogłam pomóc, to pomogłam. Jeżeli chodzi o mój własny pomysł, miałam go, chciałam zrealizować, ale z powodów troszkę ode mnie niezależnych to nie poszło dalej. Aczkolwiek myślę, że jak mi się uda być w kolejnej kadencji, to może się uda, kto wie.
3: A czego doświadczona już pani radna życzy osobom, które pójdą jej śladami?
12: Wytrwałości i takiej emocji, żeby się nie poddawali i żeby pomimo wszystko parli do przodu, bo dzisiaj możemy być smutni, możemy mieć gorszy dzień, a jutro wstaniemy i może być zupełnie inaczej i może się po prostu wszystko udać.
3: Czego można się nauczyć w młodzieżowym sejmiku? Podnoszenie swoich

0: Związku Pomorskiego drugiej kadencji. Myślę, że bez dwóch zdań najważniejszym osiągnięciem będzie wprowadzenie roku 2025 jako rok dzieci i młodzieży, bo tak naprawdę jako organ opiniodawczy i doradczy doradziliśmy dorosłemu sejmikowi, on nas wysłuchał. Myślę, że to nie jest jedyny sukces, bo mieliśmy dwa kongresy młodzieżowych rad, okrągły stół uczniowski, mieliśmy forum aktywności młodych w Tłuchowie, także to były wydarzenia, które zgromadziło naprawdę dużo osób. Myślę, że moglibyśmy liczyć w tysiącach.
1: Jak już słyszeliśmy, młodzieżowy sejmik województwa w trakcie drugiej kadencji zorganizował kongresy młodzieżowych rad, z czego dumy nie ukrywa pan przewodniczący.
0: Wydaje mi się, że to na pewno był jakiś taki zastrzyk energii, bo pokazaliśmy, co można, jak się da. Zrobiliśmy też szkolenia podczas między innymi kongresów. W tym roku było dodatkowo szkolenie dla starostw, które chcą otworzyć młodzieżową radę. Także myślę, że to na pewno był jakiś czynnik taki, trochę może zapalnik takich jakichś dobrych zmian.
1: A jaka była ta druga kadencja i co w jej trakcie było najistotniejsze?
0: Ja zawsze jak gdzieś działam, mówię, że najważniejsi są ludzie. I tak naprawdę ja nadal tego zdania nie zmieniłem. Nie zawsze było łatwo. Czasem trzeba było troszeczkę iść pod górę, ale ja miałem ludzi, którzy szli ze mną pod tą górę. Także może nie szliśmy szybko, ale szliśmy daleko.
1: Dopytajmy jeszcze o plany na przyszłość.
0: Co teraz przede mną? Zostaje mi, nadal jestem członkiem Rady Młodzieży przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, także na pewno będę się tam realizował. Mam też w planach założenie jakiejś tam fundacji, także mam plany związane z takim społeczeństwem obywatelskim, z patriotyzmem, z przedsiębiorczością, także ja się z tego świata działacza absolutnie nie usuwam.
1: Czy współpraca między sejmikiem młodzieżowym a tym dorosłym istnieje? Jak można ją ocenić?
0: Myślę, że jak podsumować teraz, jak się patrzy na to względem czasu, to zawsze się patrzy trochę łaskawiej niż w sytuacjach i wydaje mi się, że byliśmy wysłuchiwani. Wiadomo, nie zawsze wszystko było tak, jak chcieliśmy, ale myślę, że my i tak dość mocno stawialiśmy na swoim, także to jest pewnego rodzaju sukces nasz.
2: To dopiero druga kadencja przed nami, pewnie kolejne 20 i 200, miejmy nadzieję. Co byś powiedział osobom, które się zastanawiają, czy może pójść do tego sejmiku, może się czegoś nauczę, czy to jest dobra decyzja?
0: Ja myślę, że przede wszystkim powiedziałbym, że warto iść i zobaczyć, jacy wspaniali ludzie tutaj są. Można z nimi współpracować, tworzyć projekty naprawdę wielkie, bo w trakcie kadencji wychodzą projekty, o których na początku się nawet nie myśli. Także ja bym powiedział przede wszystkim, że można nabyć kompetencje, a po drugie najważniejsze, czyli poznać znajomych, ludzi, nawiązać jakieś wartościowe relacje, które zostają pewnie na całe życie. Może nie na 200 lat, jak ten sejmik, ale na całe życie.
3: Tymoteusz Sobczak, na Akwę nad Nefesią. To był na pewno bardzo rozwijająca kadencja, cała, te dwa lata. Dla mnie kolejne dwa lata pracy, bardzo wytężonej pracy, przede wszystkim dwa kongresy młodzieżowych rad Województwa Kujawsko-Pomorskiego, druga i trzecia edycja, które miałem przyjemność być koordynatorem. To były spotkania, które z roku na rok się rozwijają. Mamy coraz więcej gości, coraz więcej młodzieżowych radnych oraz widać efekty przez to, że się tworzą kolejne młodzieżowe rady właśnie po tych spotkaniach.
1: Co pan radny wyniósł z drugiej kadencji młodzieżowego sejmiku?
3: Myślę, że osobiście to są zawsze relacje, to są zawsze kontakty i czas spędzony z ludźmi. No bardzo się cieszę, że mogłem poznać tyle aktywnych osób z naszego województwa i że dalej będziemy mogli działać już po zakończeniu kadencji w tych obszarach, w których działaliśmy dalej.
1: Jakieś dobre rady dla przyszłych radnych? Co może się przydać?
3: Dużo otwartości, żeby od razu rozpoczynać działalność, nie czekać, tylko od pierwszych dni już pracować, spotykać się, komunikować to, co chcemy zrealizować i później realizować.
1: Z sejmiku młodzieżowego można sporo wynieść. A co udało się do niego wnieść?
3: Myślę, że zwróciłem uwagę na wiele rzeczy związanych z kulturą albo ze sportem, gdzie poruszaliśmy te tematy, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy to, co dla nas jest ważne. Zauważyliśmy problemy, jakie ma młodzież. Właśnie też to komunikowałem z tym zdrowiem fizycznym, ze sportem, który jest coraz bardziej ograniczany i gdzie potrzebujemy zmian.
2: Paweł Minikowski, radny młodzieżowego sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jaka to była kadencja dla ciebie osobiście?
4: Oj, to były moje pierwsze przeżycia tutaj. Tutaj zacząłem swoją działalność w sumie społeczną na takim szerszym obszarze niż własny region, więc było wybuchowo, było fajnie. Sądzę, że rozwiało to moje wszelkie jakieś wątpliwości, wszelkie jakieś realizacje moich pomysłów. Dodało trochę skrzydeł, bo dzięki temu też zainicjowałem aktywizację swoich ludzi w moim regionie, w powiecie świeckim. No i tak mogę to właśnie podsumować.
2: No właśnie, tam na miejscu lokalnie też działasz?
4: Oczywiście działam. Jestem asystentem posłanki Iwony Karolewskiej oraz powołuję razem ze starostą Pawłem Knapikiem Młodzieżową Radę Powiatu, więc stwarzam przestrzeń po prostu dla młodszych, żeby mogli sobie działać w tym moim regionie.
2: I tych młodszych też pewnie zachęcasz do tego, żeby się radą zainteresowali.
4: Oczywiście, że

0: Tak, działam po to, żeby aktywizować, żeby pokazać, że są możliwości i że to jest po prostu fajne.
1: Prawdopodobnie w gronie byłych już radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa jest sporo osób, które w przyszłości będą aktywnie działać w polityce, trzecim sektorze, w biznesie, edukacji lub po prostu społecznie. Pierwsze doświadczenie już zostało zebrane, a kolejne wyzwania na horyzoncie. Oczywiście trzymam kciuki za dalszy rozwój. Nabór do Młodzieżowego Sejmiku trzeciej kadencji już się zakończył. W jego skład wejdą osoby w wieku 16-21 lat z różnych stron naszego województwa. Kadencja potrwa 2 lata. Gdybym miał trochę mniej lat, pewnie bez wahania bym spróbował, bo przecież co szkodzi. Ze swoim PESEL-em pozostaje mi jednak przyglądać się działalności Młodzieżowego Sejmiku i cieszyć się, że taki organ u nas wreszcie sprawnie funkcjonuje.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: I to wszystko na dziś. Oczywiście warto zostać z nami. Ja pojawię się na antenie za tydzień. Póki co życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
6: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
8: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
7: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
9: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
7: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
10: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
7: Mówił Mateusz Bień. Z Warty mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu.
12: Radio Złote Przeboje.
6: Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Lądy i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja wczoraj za nami. Już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje, a teraz w związku z wczorajszą Eurowizją...
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Céline Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Céline, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne partez pas sans moi. Po tym sukcesie Céline wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dzień dobry, weekend.
5: Dzień dobry.
4: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa, a potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy, bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia, czyli młodzi nie jedzą.

Google Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00 w wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: Oh.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
9: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
10: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
9: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
11: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
12: A Kancelaria Premiera, bo?
11: Interesujemy się polityką.
12: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
11: Byłby super, byłby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
13: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
9: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie?
15: Radio Złote Przeboje.
8: Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
16: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na 4. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo 5-krotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już 6. raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. To jest pora.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z Eurowizyjną Nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem 1 punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Reklama.
4: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, Ottawan za nami, a jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma. Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska, 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioło.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wyjściówki na Hello Roxette, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę, ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: wieżyczką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.
6: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.
7: Bolo!

0: Ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: A teraz zapraszamy na prognozę Przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
17: Dzień mamy, wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
19: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: Reklama.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Kaoma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie, niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, jak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakiej to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boreliozę.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie.

0: koperty.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przewozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. To czas na wiadomości. Proszę bardzo.
12: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
13: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
12: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
13: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
12: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
14: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia, 5 miesięcy presji i się udało.
12: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
15: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
12: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.

No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce. Ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs. Radio Złote Przeboje. I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie. Największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Roxette w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Roxette. Halo, halo, halo. Czy ty jesteś wielką fanką Roxette, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
1: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
1: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
1: It must to be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Roxette, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: Jam i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami. Piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: ta promocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media
13: Expert. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
18: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego między innymi dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię! Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
5: Reklama. W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
6: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
7: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
6: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
8: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
9: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
10: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
6: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
11: Pogoda.
5: Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
12: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
13: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
5: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w Radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: To Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy Witam. Tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwa o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak,
2: to było. Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: to jest
2: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i to się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, bo tak się śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma wody na pustyni, nie wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No, więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli Modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę tej piosenki. To miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś ją tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet to mi się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Przygotowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z byłym moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
2: Wspomnieniem i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
1: Nic tam nie pasowało.
2: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kocham cię na koncertach, to wszyscy mi to już szaleją.
1: No, prawda? I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
2: No to całe szczęście, zostało kocham cię na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
2: Albo może razem.
1: No dobra.
2: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
2: Jeszcze, też. Nie, to... 3, 4.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny, na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Kto się przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały, takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No, nie zamarzłeś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine, mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wcześniej.

0: Ta niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70%.

0: 10% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk!
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości Radia Złote Przeboje. Zapraszam.
7: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
8: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
7: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziratem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
9: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
7: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
10: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
7: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10. Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo Was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu. Jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych. Bardzo ciężkie.
1: No bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, tak, malutka. Tak. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem w Dokach, w tym klubie, gdzie oni grywali.
2: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił. Wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
1: Zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam Noc po ciężkim dniu.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie.
2: Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, wodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja Józka już nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
4: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Reklama.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być chłopcem, bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec,
2: będzie
1: naprawdę.
2: Chłopiec. Mama
1: cała
2: wybrała, no Przemek, no, Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krnąbrna i powiedziała, nie, ja urodzę to dziecko. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu na dzień dobry.
1: To było prorocze.
2: I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, podobno powiedziała, ale się wydziera. I mówi, szybko, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniknęło do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety, minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12.30.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Jeśli chcesz, to...

0: Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
4: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
5: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
4: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
6: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
4: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
5: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani i czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
4: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
3: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel Sushi Garden, oferujący sushi z dostawą. www.sushigarden.pl.
0: Pogoda.
2: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
7: Sponsorem programu był właściciel restauracji Sushi Garden w Bydgoszczy i w Niemczu. www.sushigarden.pl.
2: 3 minuty po godzinie 14:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. nagrywała czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze scen i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Reklama.

Zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Chap Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15. To teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
1: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Kochana, zaraz dzień mamy.
6: Znowu?
5: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
6: Ja zamówiłam odlot.
5: Hola, hola, w twoim wieku?
6: No odlot, każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. MaxFly, tunel aerodynamiczny. Szczegóły na www.tunel.aero.
7: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Co to? Co się dzieje?
13: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
12: Ale kim jesteś?
13: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.

żeby dorobić do kieszonkowego, śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje, do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaran w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio, no i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną. To Classics Nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
4: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
6: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
19: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można

0: patrzeć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
1: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
0: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20, a to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
2: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
0: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Pogodne niebo mamy na północy kraju, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19. Minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia. Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gip to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15, to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

0: reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kochana, zaraz dzień mamy.
11: Znowu?
10: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
11: Ja zamówiłam odlot.
10: Hola, hola, w twoim wieku?
11: Na odlot każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. MaxFly, tunel aerodynamiczny. Szczegóły na www.tunel.aero.
12: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Twój ogród budzi się do życia? Nie prześpij tego. Ruszaj do nowego działu z narzędziami ogrodowymi Domitech. Pracuj wygodnie i wydajnie dzięki jakości Makita i innych wiodących marek. W ofercie wszystko do nawadniania, utrzymywania porządku i opieki nad zielenią. Ciesz się doskonałym wyborem i niskimi cenami Makita. Zapraszamy do Domitech, Górzyskowo 2A w Bydgoszczy i na www.domitech.pl.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. Chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

0: człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
12: Dwa razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
11: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym.

0: Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
1: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
0: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą, wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
4: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
4: 3 minuty po godzinie 16:00 to niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: jak co ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z filmu Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie, wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. No, w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza. W niektórych zakątkach Polski dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł Summer Jam już teraz.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo EOBUWIE, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Kto zwalcza ból?
19: Voltaren!
18: Kto?
19: Voltaren! Voltaren!
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
22: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

To ikona ery disco końca lat 70. i początku lat 80. John Paul Young w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No a teraz zabieram was do roku 1985 roku. To była noc z 24 na 25 stycznia, kiedy to prawie 40 amerykańskich muzyków nagrało słynną piosenkę, a wśród nich były takie gwiazdy jak Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Ray Charles, Bruce Springsteen, Diana Ross. No i mógłbym tak jeszcze długo, długo wymieniać. A mowa o tej właśnie cudownej piosence USA for Africa, no i słynne We Are The World już teraz wybrzmi nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, bo takie numery tylko u nas przez całą dobę. There

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
11: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Och, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Strymaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak tak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na Piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: człowiek, który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue czy też Dua Lipą. A więc Elton John, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. I też obiecuję, że po 17 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
15: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
14: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
15: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
14: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
16: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%.

0: 50%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilianskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy Roxette.

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 dwójki, 4 czwórki i 3 zera. Więc czekam i gram, bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
11: Co to? Co się dzieje?
12: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
11: Ale kim jesteś?
12: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a już teraz lekcja francuskiego. Voyage, voyage.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: System TouchBuild aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić TouchBuild. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko TouchBuild.
2: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką TouchBuild.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake Me Up Before You Go Go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Rockset w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Rockset, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Rockset lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę. Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin,
0: okay,
1: ale już mówi, że z Górki, także...
0: No to trzymam kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę, to trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Rockset w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się, hej, hej.
1: Hey.

0: Postulat w Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?
1: Radio Złote Przeboje.

0: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, MaxFly, tunel aerodynamiczny. Więcej na www.tunel.aero.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, wieczór, niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
9: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
8: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
10: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
8: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi

o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji, trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Radio Złote Przeboje, lekcja francuskiego Alize Rzepa Weton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w trzech kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem granym we wszystkich stacjach radiowych, także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności, jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, on to tak się zdarza
2: tak,
1: często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I no, z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Sun of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie zabije nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radio Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje. W Radio Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze dwa lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

Co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszgoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszgoni, Czy ten pan i pani. Już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i

0: klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Przyznam, że bardzo lubię maj, a to dlatego, że jest tuż przed moim ulubionym czerwcem. Właśnie w czerwcu stuknie mi kolejna wiosna, czerwiec kojarzy mi się też z początkiem wakacji, wspaniałą pogodą i snuciem planów. Gustaw Nowak, zapraszam. Póki jesteśmy w maju, to skupmy się na tym, co majowe. Między innymi na Dniu Bibliotekarza. Zapytamy też o zdanie na temat budowy kąpieliska miejskiego w Bydgoszczy. Przybliżę, jak najprościej potrafię dość złożony problem związany z unijnym dotowaniem badań i rozwoju w naszym regionie. Spotkamy się też z Beatą Korzeniowską i Szymkiem Stępczyńskim oraz z młodzieżowymi radnymi sejmiku. Będzie dużo, będzie ciekawie. Zaczynajmy.
6: Tydzień w Bydgoszczy.
7: A na wstępie małe zaproszenie. Zachęcać będziemy do zgłaszania swoich kandydatów do Złotych Młynków. To wojewódzkie nagrody w dziedzinie animacji kultury, wręczane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Nabór ruszył, a o tym, kogo szukają organizatorzy konkursu, powie dyrektor WOAK-u Łukasz Wudarski.
8: Szukamy podobnie jak w zeszłym roku zarówno młodych animatorów, zaczynam od młodych, czyli osób do 35 roku życia, którzy pracują w kulturze szeroko rozumianej i w jakiś sposób animują życie lokalne swojej społeczności i wpływają na społeczną zmianę. Bo taka jest główna idea i takich osób szukamy. Szukamy młodych animatorów, szukamy animatorów, czyli osób, tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Szukamy wreszcie menedżerów kultury, bo to jest też kategoria, czyli osoby, które prowadzą fundacje, ale instytucje, jakieś działania kulturalne i mogą o sobie powiedzieć, że zarządzają jakimś zasobem ludzkim, czyli są menadżerami kultury i szukamy zespołów. Kogo szukamy, zespołów, czyli osób, które wspólnie pracują nad jakimiś projektami, nad działaniami, które w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, mogą wpłynąć na zmiany społeczne, jak kultura może wpływać na zmiany społeczne. My w to głęboko wierzymy, że działania kulturalne zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i chcemy takich ludzi nagradzać, chcemy ich wydobywać trochę gdzieś tam z czasami z tego, że oni się chowają za swoimi wydarzeniami, bo to jest bardzo często tak, że robią fantastyczne rzeczy i to nie tylko mogą być festiwale i te takie duże realizacje, ale częstokroć rzeczy, które są dla mnie znacznie trudniejsze, czyli jakieś procesy długotrwałe, czyli nawet warsztaty, które się regularnie prowadzi, ale te warsztaty zmieniają podejście młodych ludzi, sprawiają na przykład, że po przejściu takich warsztatów ktoś decyduje się zmienić swoje życie, że z takiego przysłowiowego rozrabiaki staje się świadomym uczestnikiem życia społecznego. Albo jeszcze idąc dalej, znam też takie przypadki, że osoby, które były bardzo nieśmiałe, introwertyczne, dzięki zajęciom, warsztatom teatralnym odżyły, potrafiły wyjść na scenę, potrafiły stać się bardziej otwarte i nabrały na przykład większej pewności siebie. I takich też osób szukamy. Szukamy właśnie ludzi, którzy działają na rzecz społecznej zmiany.
7: Czy można nieco odciążyć te mniej śmiałe osoby i samemu zgłosić je do nagrody?
8: Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić,

0: opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to, i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę w tych kategoriach, o których powiedziałem, do tego, żeby wypełnić formularz. Tam trochę trzeba napisać o tej osobie, bo trzeba ją umotywować, dlaczego taka osoba zasługuje na tego typu wyróżnienie. Komisja, która potem się zbiera, czyta to, sprawdza, no i podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to, co zostało opisane, po pierwsze zgadza się z prawdą, bo to też czasem wahadło wychyla się w drugą stronę, rzadko, ale zdarzają się takie sytuacje, a po drugie też sprawdza, czy rzeczywiście jest to zgodne z tą ideą społecznej zmiany, że to nie są tylko zwykłe po prostu działania kulturalne, takie etatowe, ale że to jest wykroczenie poza to, co zazwyczaj domy kultury robią.
1: Na zgłoszenia WOAK czeka do 14 czerwca, a wręczenie nagród odbędzie się w październiku podczas 4. Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Kultury.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. Zajrzyjmy do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wręczono kolejne umowy dla beneficjentów unijnych środków. Wśród nich znalazł się jeden ważny dla Bydgoszczy projekt. Chodzi o budowę Domu Niebieskich Tulipanów. Cóż to za miejsce oraz co jest w planach? O tym porozmawiałem z Justyną Szczepanek, prezeską Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów.
3: Dzisiaj spotykamy się co prawda w Toruniu, ale rozmawiamy o tym, co w Bydgoszczy na horyzoncie wyrasta. No i chyba ważny element, ważny etap przygotowań do realizacji, powiedziałbym, planów, ale chyba lepiej będzie marzeń.
4: Tak, no to jest nasze miejsce marzeń rzeczywiście. Powstanie w Bydgoszczy pierwsze w tym regionie takie kompleksowe centrum terapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami wraz z mieszkaniami wytchnieniowymi. I rzeczywiście to marzenie zaczyna nam kiełkować już nie tylko w kwestii marzeń, ale w kwestii realizacji. Jesteśmy tu w Toruniu, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy unijnych na modernizację budynku, który otrzymaliśmy od miasta Bydgoszczy. Od marszałka otrzymaliśmy 7 261 800 zł, więc to jest rzeczywiście bardzo duży zastrzyk, aczkolwiek cały koszt inwestycji to jest 10 milionów, więc reszta to jest kwestia zebrania funduszy jeszcze przed nami.
3: No, sporo wam jeszcze brakuje?
4: Sporo. Brakuje ponad 2,5 miliona.
3: No a podejrzewam, że skoro dostajecie dofinansowanie, no to też się pojawia jakiś konkretny termin i już do tej mety trzeba dążyć.
4: Tak. Zgodnie z projektem, który napisaliśmy i w ramach którego otrzymaliśmy to dofinansowanie, o którym mówimy, powinniśmy ukończyć inwestycje jesienią 2028 roku. Mamy jeszcze mały zapas, ponieważ perspektywa unijna jest do 2029, więc jeśli nam się coś przesunie, no to jeszcze mamy około roku zapasu, aczkolwiek zrobimy wszystko, żeby z tego zapasu nie skorzystać i żeby zmieścić się w takim pierwszym zaplanowanym terminie.
3: No to co, wszystkie ręce na pokład teraz, żeby wam się udało.
4: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich do współpracy, do tego, aby trzymali państwo za nas kciuki. No i zachęcamy firmy do tego, aby byli razem z nami takimi partnerami społecznymi tej inwestycji. Także proszę nas śledzić i serdecznie zapraszamy.
3: Jak na co dzień można was wesprzeć? Macie konto, rozumiem, pewnie jakaś zbiórka, jedna, druga.
4: Tak, mamy zrzutkę, także zapraszamy. Na naszym Facebooku można znaleźć link do zrzutki, można znaleźć wszelkie informacje na bieżąco, to co robimy, jakie mamy akcje, kiedy można nas zobaczyć i jak można nas wspomóc. No i teraz na bieżąco mamy również taką dużą akcję dla firm. Tak jak wspomniałam, 100 firm dla tulipanów. Zapraszamy serdecznie do współpracy.
3: No to oby się udało. Fajnie takie ruszenie pospolite w Bydgoszczy zorganizować i później, no mam nadzieję, trzymam za to kciuki, wspólnie ten sukces świętować.
4: Dokładnie, mam nadzieję, że to będzie sukces wszystkich bydgoszczan i nie tylko, ale także urzędów naszych bydgoskich, naszych radnych, naszych urzędników, naszego prezydenta. Myślimy, że to będzie nasz wspólny sukces.
3: A jak wymyśliłyście sobie ten plan, to jakie były na początku emocje? Czy to więcej obaw, czy raczej od początku ten taki pozytywny start, pozytywne emocje i wiara w to, że się uda?
4: Ja muszę przyznać, że my jesteśmy ludźmi takimi pozytywnie nastawionymi. Nawet chcielibyśmy, aby nasza fundacja właśnie wyróżniała się tym, że wierzymy w sukcesy, wierzymy w realizację marzeń i tych małych, i tych dużych. To marzenie było duże, oczywiście, że budziło obawy, ale wiemy, że oprócz tego, co nas w życiu spotkało, to jeszcze mamy bardzo dużo szczęścia. I w to szczęście tutaj przy tej inwestycji również wierzymy.
3: Czyli to, że trzeba zebrać malutkie 10 milionków, to nie przeraziło.
4: Trochę przeraża, ale bardziej cieszy. Mimo wszystko bardziej cieszy plan i taka realna wizja tego, że ten plan się ziści.
3: A dlaczego Dom Niebieskich Tulipanów to miejsce Bydgoszczy potrzebne?
4: Dlatego, że mamy bardzo dużo osób z autyzmem, które wymagają naprawdę kompleksowego wsparcia. I dla dzieci takie wsparcie jest dosyć powszechne i już takie dosyć rzeczywiście mocno sformalizowane, w systemie ukorzenione. Natomiast problem jest dla osób dorosłych. Po 24 roku życia osoby dorosłe już wypadają z systemu edukacji, a te najniżej funkcjonujące, które nie mogą iść na warsztaty terapii zajęciowej, to one po prostu zostają w domu ze swoimi rodzicami, starzejącymi się rodzicami. No i tak naprawdę państwo, system nie ma na te osoby żadnego pomysłu, nie mamy żadnej pomocy i temu właśnie chcemy zaradzić.
3: Ile osób znajdzie wsparcie w tym miejscu?
4: Rocznie w tym miejscu przewinie się około 100 osób. Takie są nasze możliwości, takie są perspektywy, ale jeżeli będzie potrzeba, to będzie tych osób nawet więcej.
3: No to teraz jeszcze będziecie starać się o to, żeby było o was głośno, żeby ludzie kojarzyli, czym jest Dom Niebieskich Serc wyrastający w Bydgoszczy. Planujecie jakieś eventy, wydarzenia?
4: Tak, oczywiście. Zapraszamy państwa na wszystkie wydarzenia, które będą się odbywały. Przede wszystkim mamy coroczne bale dla Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów, ale już niedługo będzie piknik organizacji pozarządowych, na którym się pojawimy. We wrześniu na Politechnice Bydgoskiej odbędzie się event sportowy z naszym głównym udziałem jako współorganizatora, a wszystko, co jeszcze po kolei się wydarzy, będziemy oczywiście w naszych social mediach o tych państwa będziemy informować.
3: No to warto followować, tak?
4: Tak, dokładnie, zapraszamy.
1: Mówiła Justyna Szczepanek. Fundacji Dom Niebieskich Tulipanów składam jak najlepsze życzenia i trzymam kciuki za powodzenie ambitnych planów. A teraz na antenę zapraszam znaną i lubianą Beatę Korzeniowską, która przybliży jej zdaniem najciekawsze i najważniejsze wydarzenia.
5: Na początek odrobina polityki, choć tak naprawdę to temat bardzo społeczny. Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Decyzja prezydium klubu ma związek z zabiegiem syna senatora, który został wykonany poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Tomasz Lenz przestaje też być członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jakbym grał w komedii Barei, powiedział z kolei dyrektor szpitala w Aleksandrowie Mariusz Trojanowski o tym, że też został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. A to wszystko o pokłosie opisanych przez Wirtualną Polskę nieprawidłowości w lecznicy. Po zabiegu syna senatora przeprowadzonym poza kolejnością NFZ nałożył na szpital karę w wysokości 134 tysięcy złotych. W aleksandrowskiej lecznicy trwa też postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. W poniedziałek rozpocznie się proces w sprawie zabójstwa w Myślęcinku. Oskarżony Łukasz K. w czerwcu ubiegłego roku zastrzelił mężczyznę, który pomieszkiwał w lesie na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Ofiara była przypadkowa, ale samo dokonanie zbrodni zabójca miał planować od dłuższego czasu. 27-letni Łukasz K. przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Bydgoska prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie Tomasza P. podejrzanego o kontaktowanie się z 10-latkami i przesyłanie dziewczynkom materiałów pornograficznych. Jak ustalił Ekspres Bydgoski, rosyjskiej śledczy wystąpili o pomoc prawną m.in. do organów ścigania w Ukrainie, bo stamtąd pochodzą dziewczynki, z którymi mężczyzna się kontaktował. Przypomnę, Tomasz P., były dyrektor finansowy szpitala w Tucholi, został zatrzymany w ubiegłym roku, po tym jak prokurator postawił mu zarzuty, został zwolniony. P. wcześniej był naczelnikiem w bydgoskim ZUS-ie, a potem szefem w kujawsko-pomorskim NFZ. 113 km na godzinę pędzi ulicą Toruńską, także pod prąd, kierujący Audi. 37-letni bydgoszczanin za wszelką cenę próbował uniknąć kontroli drogowej. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Okazało się bowiem, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, ba, był poszukiwany przez sąd do odbycia kary. Był też pod wpływem narkotyków, a ich zapas miał w samochodzie. Bydgoszczanin odpowie też za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i szereg wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych w trakcie ucieczki. W Parku Przemysłowym jeszcze w tym roku powstanie nowa droga rowerowa. Drogowcy podpisali umowę na półkilometrowy odcinek drogi wzdłuż ulicy Petersona. Inwestycja pozwoli na połączenie istniejącej trasy w Parku Przemysłowym z tą, która powstanie w ramach budowy S10.
1: Przegląd wydarzeń przygotowała i zaprezentowała nie kto inny jak Beata Korzeniowska. Dziękuję. Czas odkurzyć rower. A za chwilę wezmę pod lupę fundusze na kujawsko-pomorskie badania.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Jest spore zamieszanie w sferze kujawsko-pomorskiego szkolnictwa wyższego. Chodzi o unijne środki, do których uczelniom z regionu utrudnia się dostęp. Sprawa jest zawiła i wielowątkowa, ale postaram się ją opisać jak najdokładniej i jak najbardziej zrozumiale, bo chodzi o grube miliony złotych na badania i rozwój. Gustaw Nowak, zapraszam, ale zanim wszystko nakreślę i rozrysuję, proszę wysłuchać tego, co miał mi do powiedzenia rzecznik prasowy UMK, Patryk Tomaszewski.
6: Stoimy na stanowisku, że potrzebny jest dialog. Nie uważamy, że pomysł Urzędu Marszałkowskiego z Instytutem Czochrackiego jest jedynym i najlepszym dla wszystkich uczelni w naszym województwie, więc chcielibyśmy przedyskutować przynajmniej zmianę jakąś częściową formę, czyli dojść do jakiegoś konsensusu, spotkać się w połowie drogi z panem marszałkiem, ale przede wszystkim dialog, to jest jedna sprawa. Druga rzecz, szykuje się spotkanie, nie ma jeszcze daty podanej, ale między rektorami największych uczelni w naszym województwie, czyli UMK, UKW i Politechnika Bydgoska. I będą to rozmowy przede wszystkim właśnie o badaniach, także komercjalizacji, nastawione już na przyszłą perspektywę unijną, bo tutaj za chwilę te środki się kończą w 2027 roku, a musimy myśleć już perspektywicznie na kolejne rozdanie, jak to się mówi, środków unijnych.
3: To, żeby 40% wartości tych projektów wykładały uczelnie, to jest nie do przyjęcia, nie do zrealizowania.
6: Nie do zrealizowania przy dzisiejszej małości środków finansowych w uczelniach, a przede wszystkim nie w sytuacji, bo my mówimy o tej perspektywie, że uczelnie dowiadują się półtora roku przed zakończeniem projektu, czyli generalnie, że środki finansowe, które potencjalnie moglibyśmy złożyć, musimy do jeszcze swoje środki budżetowe dołożyć, gdzie rok temu powiedzmy nie wiedzieliśmy o tym. No, planujemy działania często na 3-4 lata do przodu, no i wydać je zgodnie z przepisami, które są dobrze, ale one są bardzo ścisłe do 27 roku. Do końca 27 to jest tak naprawdę nierealne.
1: Spokojnie, jest jak w dobrym filmie. Na początku możemy tego i owego nie rozumieć, ale za chwilę wszystko stanie się jasne. Wypowiedź rzecznika UMK jest obecnie głosem, jak sądzę, trzech uczelni, bo przeciwko zmianom w dostępie do unijnych środków wypowiedziały się także UKW i Politechnika Bydgoska. Skąd ta zmiana się wzięła i dlaczego uczelnie, dotąd mogące liczyć na ledwie 15% wkładu własnego, muszą teraz mierzyć się z wkładem na poziomie 40%. Za chwilę wszystko będzie jasne. Dla podkreślenia istoty sprawy nadmienię tylko, że ma ona być tematem Rady Dialogu Społecznego. Decyzję o jej zwołaniu podjął wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Taką formułę spotkania odrzuca jednak marszałek Piotr Całbecki, na którego właśnie wypowiedzi oprę całe przybliżanie tego tematu.
7: Pan wojewoda na wniosek różnych organizacji, które współtworzą prezydium naszej Rady, złożył do mnie pytanie, abym wyznaczył termin mi dogodny, aby uczestniczyć w posiedzeniu nadzwyczajnym, plenarnym Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego, aby dyskutować o rzekomym konflikcie, który zaistniał między zarządem województwa a wyższymi uczelniami. Słusznie są zaniepokojeni pracodawcy, przede wszystkim związkowcy, tą sytuacją, no bo tyle się mówi o innowacjach, biznes rozwija się lepiej, szybciej, kiedy innowacje rzeczywiście rzeczywiście są wdrażane do biznesu, wówczas gospodarka jest bardziej konkurencyjną, za to nie ma konfliktu. Rada Dialogu, jeszcze zwołana w systemie plenarnego, nadzwyczajnego posiedzenia, to jest naprawdę sytuacja, w której coś się pali. Są zwolnienia masowe, na bruk idzie 300-500 osób i nie wiadomo, co dalej robić.
1: Skoro nie ma konfliktu, to dopytajmy, co tak właściwie jest.
7: W tej sytuacji mówimy o pewnym sporze i procedurze, która w tym sporze jest dzisiaj już zastosowana, czyli procedurze unijnej, ponieważ mówimy o innym spojrzeniu po iluś latach na koncepcję wydatkowania środków w ramach naszego funduszu, środków unijnych, którym dysponuje Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach naszego programu operacyjnego. Nie ma konfliktu, mało tego, nie wyobrażam sobie dzisiaj rozmawiać na temat procedur unijnych w kontekście sporu, no i przedstawiać wnioski do Komisji Europejskiej, które będą wnioskami nieuprawnionych środowisk. Ta dyskusja jest nam absolutnie już niepotrzebna. My wiemy, czego uniwersytety oczekują. Stanowiska UMK, UKW oraz Politechniki są mi znane. Zarządowi są znane. Potrafimy czytać, słuchać. Wyciągamy wnioski. Przedstawiliśmy te wnioski zgodne z oczekiwaniami uniwersytetów, które jedno, jeszcze raz chcę powtórzyć, zmieniły zdanie na temat sposobu realizacji badań i wdrożeń w naszym wódce. Kierujemy te wnioski do Komisji Europejskiej, bo to jest miejsce, aby mogły one być dalej wdrożone w życie. Niezbędne do tego, aby zostały one zaakceptowane.
1: Kontekst jest jednak szerszy, bo nie chodzi tylko o unijne środki na badania. Kością niezgody jest też Instytut Czochralskiego, czyli marszałkowska instytucja z siedzibą w Toruniu, która zdaniem władz uczelni, ale też związków zawodowych, pozbawia możliwości ubiegania się o środki kujawsko-pomorskie uczelnie. Do tej kwestii również marszałek Całbecki postanowił się odnieść, a jak mówi, nie jest ona tak prosta, jak może to z wierzchu wyglądać. Warto wziąć coś do pisania, postarajmy się to sobie rozrysować.
7: Mówimy o rozwoju i środkach na wzmocnienie rozwoju w oparciu o B plus R, czyli badania i rozwój. Jak wygląda w tej chwili mapa rozwoju w naszym kraju? Ona to obrazuje, są to dane Komisji Europejskiej, wiarygodne, na nich bazujemy. Posługujemy się tą samą metodologią, tymi samymi danymi, jeśli chodzi o pracę Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji zarządzającej, Zarządu Województwa, instytucji zarządzającej programem, jak i Komisja Europejska. Polska w Europie według Komisji Europejskiej najnowszych danych zajmuje wśród 27 krajów członkowskich 27 miejsce, jeśli chodzi o innowacje. Gorsze są tylko Bułgaria, Rumunia i Słowacja. Nasze województwo osiągamy poziom 59% średniej unijnej. Najlepszym województwem jest województwo warszawskie, stołeczne, osiąga 90% tego poziomu. Najlepszy region w Europie, czyli Sztokholm, to przeszło 50% średniej unijnej. Więc wszystkie nasze województwa, nawet stołeczne, Warszawa, są poniżej średniej. No a gdzie jesteśmy my, to Państwo już widzą na tle pozostałych województw.
1: Wiemy już, że z tymi wskaźnikami innowacyjności jest u nas, co tu dużo mówić, słabo. Stworzono zatem plan mający na celu poprawę sytuacji. W 2021 roku uzgadniano szczegóły nowej, dziś trwającej perspektywy unijnej w naszym województwie. Rozmowy odbyły się wówczas również z Komisją Europejską i Ministerstwem Rozwoju, a w naszym regionalnym budżecie na badania i rozwój zarezerwowano 245 milionów złotych. Chociaż w euro, więc ta wartość może się nieco wahać. Z tej kwoty około 130 milionów miało trafić na infrastrukturę badawczą i projekty związane z komercjalizacją nauki, ale miała to być działka Instytutu Czochralskiego. Co z resztą środków? Kontynuuje marszałek.
7: 115 milionów złotych przeznaczyliśmy na granty dla firm, na prace badawcze i rozwojowe i działania sieciujące. Jeśli chodzi o granty, to jest kwota 97 milionów złotych i te pieniądze są już ulokowane w funduszu pożyczkowym i są udzielane podmiotom gospodarczym, czyli małym i średnim przedsiębiorcom, w kwotach do 200 tysięcy euro. Każda firma, która przejdzie kwalifikacje, może uzyskać takie wsparcie na badania. To te badania wykonuje, wykonują je pracownicy uniwersytetów, naukowcy, instytuty badawcze. badawczo-wdrożeniowy. Więc jest to kwota na prace badawcze, ale z których mają korzystać bezpośrednio już same przedsiębiorstwa. Nie jest to łatwe znalezienie takich beneficjentów, którzy przychodzą z projektem badawczym, wiedzą do czego on służy i jak ma wpłynąć na rozwój firmy. Pozostała kwota, czyli 16 milionów złotych, została przeznaczona na tak zwane sieciowanie. To jest projekt, który realizuje Instytut Czochrowskiego. Instytut Czochrowskiego powołaliśmy do życia 2,5 roku temu. On pomimo tego, że nie ma jeszcze zorganizowanej stałej dobrej siedziby, jest już funkcjonującą instytucją. Realizuje również projekt sieciujący. Naszymi partnerami, no między innymi, miały być wszystkie oczywiście uniwersytety i uczelnie wyższe publiczne.
1: Miały być, ale trzy główne uczelnie, czyli UMK, UKW i Politechnika Bydgoska, wycofały się z projektu. Dlaczego? Tu marszałek Całbecki stawia hipotezę, że uczelnie odrzuciły propozycję sieciowania się poprzez Instytut Czochralskiego, ponieważ uzyskały środki na ten sam lub podobny cel, czyli sieciowanie, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
7: Uzyskały grant na ten sam zakres działań związanych z sieciowaniem, czyli finansowanie pracy brokerów innowacyjności w instytucjach na terenie uniwersytetów. Dotacje, no, z ich punktu widzenia korzystniejszą, więc z tego względu głównie już nie chcieli z nami współpracować w zakresie finansowym. Miałem jednak nadzieję, mam wciąż nadzieję, że ci brokerzy, którzy dzisiaj działają na terenie uniwersytetów, będą również współpracować z innym podmiotem, który też przecież wspólnie kiedyś wymyśliliśmy. Chcieliśmy go zrealizować, czyli Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne imieniem Czochrowskiego. Pierwotnie miał być jeden sieciowy, duży projekt i poprzez ten instytut również na te zadania mieliśmy realizować zakupy, przekazując sprzęt do dyspozycji uczelniom. Po prostu projekt partnerski. Na tym to miało polegać, że jedno miejsce koordynujące, tak aby sprzęt się nie dublował, żebyśmy kupowali mądrze, żeby on był skoordynowany, a przede wszystkim odpowiadał zapotrzebowaniu badawczo-rozwojowemu.
1: Innymi słowy, plan był taki. Uczelnie współpracują z Instytutem Czochralskiego i tam biorą udział w działaniach sieciujących, dofinansowanych ze środków unijnych. Z tych środków zostaje zakupiony sprzęt, następnie użyczany uczelniom. Nie byłyby one zatem w posiadaniu aparatury, bo ta byłaby własnością Instytutu Czochralskiego, który miał i wciąż ma dbać o komercjalizację nauki. I tu pojawia się też odpowiedź na pytanie, dlaczego unijne dofinansowanie projektów związanych z badaniami i rozwojem wynosi tylko 60, a nie 85%. Właśnie dlatego, że przy planowaniu perspektywy unijnej postawiono na komercjalizację nauki, a miał zająć się tym Instytut Czochralskiego, z którym uczelnie nie chcą dziś współpracować, ponieważ realizują podobny projekt z NCBR-em. Jeżeli pomoc publiczna byłaby wyższa niż 60%, nie można by komercjalizować nauki.
7: Dzisiaj oczekiwaniem uniwersytetów jest zmiana tej koncepcji. Uniwersytety nie chcą 60% dofinansowania, ale chcą 85%, czyli tak naprawdę pozbawią się w dużej mierze możliwości wykorzystania tego sprzętu na prace komercjalizacyjne. Będzie on musiał pracować w systemie otwartej nauki, czyli badań podstawowych. Owszem, 20% będzie mogło być wykorzystane tego sprzętu, czasu pracy tego sprzętu na badania komercyjne, ale to jest tylko 20%.
1: Oczywiście z tym komercyjnym wykorzystaniem sprzętu zakupionego z unijnych środków jest tak, że obowiązuje okres trwałości, w trakcie którego rzeczywiście nałożone są pewne ograniczenia. Po upływie tego czasu ograniczenia znikają i tak na przykład zakupiony przy budowie interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK trójteslowy rezonans magnetyczny przez 5 lat służył tylko badaniom naukowym. Dopiero po tym czasie uczelnia zaczęła oferować usługę wykonania zdjęcia osobom prywatnym. Przy zakupie sprzętu przez Instytut Czochralskiego nie trzeba byłoby czekać tych kilku lat. Nie należałby on jednak do uczelni, a do instytutu, co wzbudziło wątpliwości i było jednym z powodów, dla których uczelnie z instytutem postanowiły nie współpracować. Dawne ustalenia dotyczące wysokości unijnego wsparcia dla projektów związanych z badaniami i rozwojem pozostały jednak w mocy i uczelnie, nawet nie wiążąc się formalnie z Instytutem Czochralskiego, łapią się na nie. Muszą dopłacać 40% wartości projektu zamiast 15%.
7: Doszliśmy do takiej sytuacji, że musimy dzisiaj zweryfikować projekt KPCMT. Musimy ten cały projekt przebudować, ponieważ to, co mieliśmy przekazać do uniwersytetów, no jest już nieaktualne w tym projekcie, no ponieważ nie chcą z nami uniwersytety współpracować. Musimy sobie radzić sami.
1: Zamiast 130 milionów złotych planowanych na budowę nowoczesnej siedziby Instytutu Czochralskiego w Toruniu, zaplanowano modernizację obecnej siedziby mieszczącej się w dawnym szpitalu zakaźnym. Szybkie obliczenia i koniec końców w budżecie województwa pozostaje niezagospodarowanych 90 milionów złotych na badania i rozwój. Czas na ich alokację mamy do końca przyszłego roku. Jeżeli uczelnie nie sięgną po te środki, to pozostaje jeszcze plan B, kontynuuje marszałek Całbecki.
7: To nie jest mała kwota. Na szczęście możemy przesunąć te pieniądze wtedy już bardzo prostym ruchem jako zasilenie funduszu badań wdrożeń.
1: Tego funduszu, z którego skorzystać mogą nie uczelnie, a już firmy. Myślę, że o tej dość zawiłej, ale jednak bardzo ważnej sprawie będzie się jeszcze mówić, zwłaszcza, że na horyzoncie już maluje się kolejna perspektywa unijna i kolejne olbrzymie środki. W planach są też kolejne spotkania, a to między rektorami kujawsko-pomorskich uczelni, a to Rada Dialogu Społecznego. Być może obecne zamieszanie przybliży nas do przyszłego porozumienia. Oby. Za chwilę kolejne tematy.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nawak. Pogoda nie rozpieszcza. Ci, którzy czekali na wczesne lato, zawiedli się, a z powodu suszy rolnicy i sadownicy liczą straty. Być może zatem budowa kąpieliska miejskiego nie wzbudza takiego entuzjazmu, jakby to było przy 30-stopniowym upale. Zresztą sprawdźmy, co mieszkańcy myślą o tej inwestycji, a na badanie opinii publicznej wyruszyły w teren Agata i Julka.
8: Słyszała pani, że ma być kąpieliska wybudowane? Łuczniczką.
9: Tak, już od ponad roku słyszałem o tym.
10: Tak, ale mnie to nie dotyczy, moich wnuków, nie? I dzieciaków, bo ja nie mogę się po prostu kąpać, nie?
11: Nie. Moje dzieci już wyrosły, myśmy mieli kąpielisko, basen tu na Kossaka. Przepadło i duże, i małe.
12: No słyszałam, tak, ale ja się nie będę kąpać, dlatego że ja się boję.
13: Słyszałem.
8: A myśli pan, że to jest dobry pomysł?
13: Pewnie, że dobry, dlatego, że musi być jak najwięcej tych rzeczy w Bydgoszczy, bo nie ma takich kąpielisk otwartych.
14: Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł, bo mało jest miejsc w Bydgoszczy, żeby tak, nie wiem, gdzieś się wybrać na spacer przy okazji, nie wiem, nogi pomoczyć. Co my mamy? Tylko Wyspę Młyńską i te wodospady, prawda?
15: To znaczy, nie wiem, jak to się sprawdzi na takie duże miasto jak my. Może uda nam się tam wejść, jakby to powiedzieć, a w ogóle jaki rezultat będzie tego nad Brdą, tak?
16: No tak, dla waszego pokolenia to jest potrzebne. Mnie już to tak słoneczko pod parasolem potrzebne, ze względu na wiek.
17: Sądzę, że tak, jak jest ładna pogoda, poprzednie lata były tak upalne, że kwestia tylko zachowania czystości tej wody, a tak to... No fakt, że mamy dużo kąpielisk w pobliżu, typu Borówno, Chmielniki, Piecki, nie wiem, nawet Zalew Koronowski. Sądzę, że tak. Sądzę, że dużo młodzież, wiesz, kiedyś tu nawet na balaton się chodziło, nasz bydgoski.
18: Chyba tak, mi się wydaje. Powinno być takie coś, bo tutaj nigdzie takiego czegoś nie ma, ewentualnie jest Astoria.
19: No, będzie już gorące powietrze, słońce, to wtedy człowiek musi się w wodzie spróbować, bo inaczej to po prostu będzie gorący za bardzo.
20: Nie? No wie pani, moim zdaniem to mogło coś być, bo jak miałam wnuka, to też na Astorię często z nim jeździłam, bo tak tu kiedyś, jak się wprowadziłam, to jeszcze było na Kossaka, nie? A teraz tu tak blisko nigdzie nie ma. Ja już chodzić nie będę, a jakie coś by się przydało, żeby tutaj te dzieci mogły gdzieś chodzić na te baseny, bo tak nic nie ma, jedynie przy szkołach, nie?
21: Potrzebne, tylko czy to będzie zadbany teren? Przede wszystkim brakuje w regionie dobrego aquaparku. W regionie nie ma nigdzie żadnego fajnego, dużego aquaparku, tym bardziej, że Bydgoszcz jest jednym z większych miast w naszym regionie. No, przydałoby się coś takiego.
22: A uważa pani, że lokalizacja jest dobra?
14: No tam chyba będzie kiepsko z parkingiem, coś mi się wydaje. No ale jest jeszcze przecież komunikacja miejska. No w sumie jak nie mają innego miejsca?
16: W Śródmieściu jest ciężko, bo kto dojedzie, gdzie samochód postawić, a tam jest więcej miejsc parkingowych. Bo jeżeli popatrząc tutaj w Śródmieście, przy Królowej Jadwigi, czy gdzieś przy Astorii, to jest mniej miejsc parkingowych. Mi się wydaje, że tam więcej, więc...
23: Bardzo dobra jest.
22: A szansa tak uważa?
23: Bo tam jest torby, wszystko razem jest. I blisko jest tramwaj, jest, tam jest, nie, pętla, tam sklep, market jest.
15: Znaczy ogółem lokalizacja jest fajna, ale bardziej bym wolała jakiś wielki aquapark. Czyli zewnętrzne i wewnętrzne baseny.
1: Aquaparku niestety nie uświadczymy ani w Bydgoszczy, ani w Toruniu, ani, co chyba byłoby najciekawszym rozwiązaniem, pomiędzy stolicami województwa. Trzeba korzystać z basenów i kąpielisk, a na większe wodne szaleństwa wybierać się w nieco dalsze podróże.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Można też zostać na miejscu i tak jak modne są kąpiele słoneczne czy kąpiele leśne, tak warto zainteresować się też kąpielami książkowymi. Dobrych tytułów nie brakuje, a miejsc do sięgania po nie również jest sporo. Tak się składa, że niedawno świętowaliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, a jego wojewódzkim obchodom towarzyszyło wręczenie nagród dla osób zasłużonych promocji czytelnictwa. Jedną z takich szanownych person jest Joanna Kasprowicz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy z filii numer 10 na Kapuściskach. Udało mi się z nią krótko porozmawiać. Zapraszam.
0: No i co tam robicie na Kapuściskach? Na co dzień czym się zajmujecie? Bo chyba nie tylko książkami.
3: Zdecydowanie nie tylko książkami. Szereg warsztatów, spotkań różnorodnych dla dzieci, dla dorosłych.
0: Macie już takie stałe grono bywalców?
3: Oczywiście, dwa kluby. Klub Optymistycznych Czytelników oraz Dyskusyjny Klub Książki. To są dwa nasze takie kluby czołowe dla dorosłych.
0: No to dzieje się u was, trzeba przyznać.
3: Bardzo dużo się dzieje.
0: I jeszcze jesteście otwarci na kolejne współprace?
3: Oczywiście, że tak. Myślimy o nowych planach, programach. Teraz wakacje przed nami, więc już są nowe pomysły. Mamy nadzieję, że będą realizowane.
0: A panią osobiście zapytam jeszcze, dlaczego akurat padło na bibliotekę? No i jak się pani czuje w tej pracy?
3: Osobiście to mogę powiedzieć, że od dziecka kochałam książki. Dlaczego biblioteka? Ponieważ wędrując do miejskiej biblioteki, urzekła mnie bibliotekarka i powstała taka myśl, że tak, to jest rola, którą bym chciała w życiu odegrać, więc po maturze udałam się na studia właśnie z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. No i jestem i po studiach od razu zaczęłam pracę w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece, także i do dzisiejszego dnia tam pracuję i myślę, że jeżeli Bóg da zdrowie, to do emerytury będę pracowała.
0: A dopytam jeszcze, bo biblioteki stają się coraz nowocześniejszymi miejscami i ta cyfryzacja też postępuje. Pani podoba się to, czy jednak woli pani tę tradycyjną bibliotekę z kartkami?
3: Oczywiście, że nie ma rozwoju bez zmian, więc jak najbardziej jestem również za postępem. W naszej bibliotece również postawiliśmy na rozwój. W naszej bibliotece również można korzystać podczas zajęć z takiej technologii wysokiej jak roboty fotony. Mamy również konsolę Xbox, wielki projektor, telewizor, na którym można prezentacje, prelekcje różne prowadzić. Także.
0: Wow, wow, iła. Nic tylko przychodzić. Do zobaczenia w takim razie.
3: Dziękuję bardzo.
1: W bibliotekach dzieje się sporo, ale jeśli szukacie jeszcze więcej wrażeń, to wysłuchajcie propozycji, które zebrał dla was Szymon Stępczyński. Na pewno znajdziecie coś dla siebie.
2: Co jest grane w Bydgoszczy?
4: Przyszły tydzień rozpocznie się od 15 edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Literobrazki. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami osiedlowymi zamienią się w przestrzeń pełną ilustracji, opowieści i dziecięcej wyobraźni. W programie znajdą się warsztaty z artystami, spotkania z twórcami, spektakle i interaktywne zabawy dla dzieci. Kulminacją wydarzenia będzie finał 23 maja w Bibliotece Głównej przy Starym Rynku. Będzie to całodniowe wydarzenie z dodatkowymi atrakcjami. Przyszły tydzień to także mnóstwo propozycji z Akademii Muzycznej. Poniedziałek będzie okazją do wzięcia udziału w koncercie dla seniorów Dlaczego Nowowiejski. Wydarzenie połączy muzykę churalną z opowieścią o życiu i twórczości tytułowego artysty oraz jego powiązaniach z Bydgoszczą. Podczas koncertu wystąpi zespół Conduttoria Amici, prezentując repertuar o zróżnicowanym charakterze i stylistyce. Od utworów refleksyjnych po bardziej dynamiczne kompozycje. We wtorek 19 maja natomiast miejsce mieć będzie koncert Śpiewające Kujawy, organizowany w ramach programu Śpiewająca Polska. Wydarzenie poświęcone będzie churalistyce dziecięcej i muzycznym tradycjom regionu kujawsko-pomorskiego. Na scenie wystąpią chóry dziecięce z regionu, którym towarzyszyć będą instrumentaliści grający m.in. na skrzypcach, klarnecie, akordeonie i kontrabasie. Program obejmie utwory ludowe w opracowaniu Mateusza Szwankowskiego oraz kompozycje inspirowane folklorem i edukacją muzyczną. Całość poprowadzi Katarzyna Szewczyk. a czwartek 21 maja będzie czasem na recital organowy Szymona Olszańskiego. Program koncertu połączy muzykę dawną i współczesną, pokazując bogactwo brzmienia oraz możliwości organów jako instrumentu solowego. W repertuarze znajdą się utwory m.in. Francisco Correy de Raxo, José de Nebrego, Johanna Sebastiana Bacha, François Couperina i wielu innych. Szczególne miejsce zajmie monumentalne preludium i fuga S-dur Bacha, a także współczesne kompozycje inspirowane hiszpańską i francuską tradycją organową. Do tego warto wspomnieć o jubileuszu z okazji 40-lecia chóru kameralnego Akademii Muzycznej. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu i będzie podsumowaniem 4 dekad działalności jednego z najważniejszych zespołów chóralnych uczelni. Chór, tworzony przez studentów i absolwentów Akademii, od lat znany jest z wysokiego poziomu wykonawczego, różnorodnego repertuaru i licznych koncertów w kraju oraz za granicą. Jubileuszowy program pokaże zarówno symfoniczno-chóralny rozmach, jak i kameralne możliwości zespołu. A wszystko to z udziałem obecnych, jak i dawnych członków chóru, pod dyrekcją Janusza Staneckiego, założyciela zespołu. Weekend rozpocznie się od Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Całość potrwa do 29 maja. Tego dnia również w Kinoteatrze Adria odbędzie się spektakl Następnego dnia rano, reżyserii Eweliny Pietrowiak. To lekka, dynamiczna komedia pełna pomyłek, ciętych dialogów i absurdalnych sytuacji. Kelly i Thomas budzą się razem po imprezie, kompletnie nie pamiętając poprzedniego wieczoru. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy w mieszkaniu pojawiają się kolejni członkowie rodziny i znajomi, a seria nieporozumień zaczyna nabierać coraz bardziej zwariowanego tempa. Wystąpią m.in. Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk czy Piotr Gawron Jedlikowski. Tydzień zamkniemy niedzielnym 26. Ogólnopolskim Festiwalem Interpretacji Piosenki Aktorskiej. Wydarzenie to poświęcone jest młodym wykonawcom piosenki literackiej i aktorskiej z całej Polski. W konkursie wystąpi około 20 uczestników, m.in. z Warszawy, Poznania, Katowic, Torunia i Bydgoszczy. Ich występy oceni jury złożone z muzyków i pedagogów. W programie dodatkowo przewidziano koncerty i obecność zaproszonych gości, w tym m.in. Roberta Rozmusa.
1: O tym, co przed nami, mówił Szymon Stępczyński. Dziękujemy. Z kolei już za nami jest pierwsze bydgoskie forum uczestników warsztatów terapii zajęciowej Samodzielność Poproszę. Wydarzenie poświęcone wzmacnianiu niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prelekcje, dyskusje i prezentacje. Skrót z tego, co się działo, przygotowała dla Państwa Karolina Marcisz.
5: Cieszę się bardzo, bardzo mocno z tego faktu, że jesteśmy, że możemy to dzisiejsze pierwsze forum przeżyć. Samodzielność Poproszę. Uważamy pierwsze forum za otwarte. Dziękuję bardzo.
6: Aleksandra Gieraj, dyrektor oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Czy to ważne wydarzenie, uważa Pani? Po co takie wydarzenie się organizuje i o czym warto pamiętać?
6: Każde wydarzenie, które będzie mówić o sprawach osób z niepełnosprawnościami, jest fundamentalne i kluczowe dla życia tych osób, dla ich integracji ze społeczeństwem, dla dochodzenia do niezależności i samodzielności. I myślę, że w dniu dzisiejszym jesteśmy po to, żeby bezpośrednio od osób z niepełnosprawnościami usłyszeć, jakie mają potrzeby, czego oczekują od wspierających osób, aby właśnie osiągnęły samodzielność, niezależność i mogły stanowić o sobie.
9: Sylwia Jankowiak, instruktor terapii zajęciowej w WTZ Wiatrak przy Caritas Diecezji Bydgoskiej.
7: Dzisiaj widzimy się na pierwszym forum dla osób z niepełnosprawnościami. Po co, dlaczego i co się będzie działo?
9: Tak naprawdę, zgodnie z tym hasłem naszym, po samodzielność. Żeby zdobyć samodzielność, trzeba mieć świadomość, że się jej poszukuje. Trzeba zrobić ten pierwszy krok. Mamy nadzieję, że te właśnie dzisiaj trzy kroki robimy pierwsze i mamy nadzieję, że następnym razem będziemy się mogli podzielić z owoców tych kroków.
7: I jakie to kroki?
9: Pierwsze, mieć marzenie. Co ja chcę móc zrobić, potrafić zrobić albo gdzie pójść, żeby byli świadomi, czego na dziś potrzebują. Drugie, jakie mam z tym trudności, czego tak naprawdę nie potrafię. potrafię, dlaczego po to nie sięgam. I trzecie, jakich narzędzi potrzebuję, żeby to osiągnąć.
8: Magdalena Staszak.
10: Czy jest jakieś takie pole, gdzie potrzebuje Pani pomocy, chciałaby się Pani czegoś nauczyć?
8: Warsztacie, gotowania.
10: Czy jest to konkretna umiejętność? Już coś Pani gotuje, czy chciałaby to rozwijać właśnie?
8: Chciała to rozwijać.
10: Takie dzisiejsze wydarzenia cieszą? Jakie emocje towarzyszą dzisiejszego dnia?
8: No bardzo się cieszę, że jestem tutaj.
10: I jakie Pani ma dzisiaj zadania? Bo widzę, że tak naprawdę jakaś odpowiedzialność jest.
8: Ja z Wojtkiem będziemy ciasto rozdawać.
11: Podczas pierwszego bydgoskiego forum uczestników WTZ Samodzielność Poproszę uczestnicy brali udział w prelekcjach, dyskusjach w grupach tematycznych oraz prezentacjach dotyczących różnych aspektów samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem wniosków i występami artystycznymi, które pokazały efekty działań wspierających aktywizację i niezależność uczestników.
1: A na pierwszym bydgoskim forum uczestników warsztatów terapii zajęciowej była Karolina Marcisz. Dziękujemy. Za chwilę spotkamy się z młodzieżowymi radnymi sejmiku.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nawag, zapraszam. Tym razem reprezentant młodzieży, czyli oczywiście ja, będzie mówić o swoich młodszych o już kilkanaście lat rówieśnikach. No tak, bo ramy tej tak lubianej młodości są bardzo szerokie. Z tą jednak różnicą, że osoby, które za chwilę przedstawię, mogą wejść w skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a ja pomału mogę szykować kampanię w wyborach na prezydenta RP. Spokojnie, nie zamierzam. Dobrze mi tu, gdzie jestem, a jestem w pięknym województwie, w którym życie w garść chwytają ambitne i zdolne osoby. I tak, część z nich już w wieku licealnym odważnie wkracza w praktyczne stanowienie państwa obywatelskiego. Zapraszam do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie po raz ostatni zebrała się Młodzieżowa Rada Sejmiku drugiej kadencji. Stanowiły ją osoby z całego regionu, chcące sprawdzić, jak to jest zasiadać w poważnych sejmikowych ławach. Przy okazji mogły się sporo nauczyć, poznać ciekawe osoby i przetestować, czy ta cała polityka jest dla nich. Co miały mi do powiedzenia? Sprawdzimy za chwilę. Wcześniej jednak na antenę zapraszam Elżbietę Piniewską, przewodniczącą dorosłego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego i inicjatorkę powstania sejmiku młodzieżowego.
12: Jeżeli chodzi o współpracę z młodymi ludźmi, to nigdy ona nie jest prosta. Dlatego też nie prosto będzie odpowiedzieć na to pytanie. Duża determinacja, konsekwencja w działaniu, a czasami niekonsekwencja, więc mogę powiedzieć, że ta współpraca była naturalna, normalna i, że tak powiem, swoim torem się działa, z obopólną korzyścią, bo podkreślam, że mam nadzieję, że nie tylko młodzi ludzie się czegoś nauczyli, ale również my, samorządowcy, jak z młodymi ludźmi współpracować.
1: A czego dorośli radni uczą się od swoich młodszych koleżanek i kolegów?
12: To znaczy przede wszystkim tego, że musimy być rozliczani przez młodych ludzi z deklaracji, które często dajemy zbyt łatwo. Może odwołam się do czegoś konkretnego, żeby nie zbanalizować tematu. Mogę również przyznać się do tego, że sama nieco odwodziłam ich od pomysłu, by rok 2026 był rokiem dzieci i młodzieży, bo równocześnie był rokiem ludzi nauki. I wydawało mi się, jako przewodniczącej sejmiku, że wystarczy, jeżeli rok jest poświęcony jednemu zagadnieniu. Sugerowałam, żeby to był rok młodzieżowego sejmiku, ogłoszony przez Młodzieżowy Sejmik. I właśnie wtedy spotkałam się z ich dużą, tak jak powiedziałam, determinacją i konsekwencją w działaniu, doprowadzili do swego. I z czasem mogę powiedzieć, że to był jeden z najbardziej udanych roków w kadencji mojej jako przewodniczącej, bo rzeczywiście udało nam się bardzo wiele rzeczy zrobić i okazało się, że można połączyć rok dzieci i młodzieży z rokiem ludzi nauki.
0: Rozmawialiśmy tutaj z młodzieżowymi radnymi, oni mówią, że po pierwsze sporo się tutaj nauczyli, nauczyli, po drugie sporo relacji zawiązali, a po trzecie, że też ugruntowała im się jakaś taka ścieżka zawodowa na przyszłość. Czy to dla pani jest jakaś satysfakcja, jako dla prowodyrki tego zamieszania?
13: Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o pierwszą kadencję, to dwóch radnych mamy dorosłych. Myślę, że również i ci, którzy pracowali w Młodzieżowym Sejmiku w drugiej kadencji, zaistnieją gdzieś w samorządach, a samorządy trzeba odmłodzić, albo rzeczywiście będą traktowali to jako trampolinę do kariery, na przykład społecznej, niekoniecznie zawodowej.
1: Pora oddać antenę radnym Młodzieżowego Sejmiku naszego województwa. Dla niektórych był to debiut, dla innych już druga kadencja. Czego nauczyli się w jej trakcie? Co uważają za sukces? Jakie są ich plany na przyszłość? Posłuchajmy.
17: Nazywam się Martyna Makowska, jestem sekretarzem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przede wszystkim bardzo owocna i chciałabym tutaj podkreślić fakt tego, że poznałam wielu naprawdę wspaniałych ludzi i to głównie za nimi będę tęsknić i ich wspominać, bo wiadomo, zorganizowaliśmy wiele naprawdę też cudownych i kongresów, i ogólnie wydarzeń, aczkolwiek to ci ludzie sprawili, że ten sejmik był taki spójny i działał razem i naprawdę chciało się tutaj przychodzić i działać.
1: Jakie były sukcesy Młodzieżowego Sejmiku drugiej kadencji?
17: Myślę, że było ich kilka. Przede wszystkim były to kongresy, które robiliśmy dla Młodzieżowych Rad, bo spinaliśmy, że tak powiem, wszystkie rady z całego województwa. Przyjeżdżały delegacje do nas, mogliśmy wspólnie robić różne działania, wypracowywać różne projekty, więc to nas przede wszystkim bardzo budowało i pokazywało, że możemy robić jakieś działania na rzecz drugiego człowieka. Też bardzo fajna była konferencja, która była na samym początku w ogóle naszej kadencji. Konferencja Współczesna rola kobiet w polityce. Ona też była bardzo owocna. Zebraliśmy na niej naprawdę wiele młodzieży. Czy okrągły stół uczniowski, to tutaj też wiele uczniów przyjechało z całego województwa. Wszyscy byli zadowoleni. Feedback był naprawdę wspaniały, więc to też nas budowało i chcieliśmy działać więcej. Ja jestem z małej miejscowości Ustronie, więc też miałam okazję reprezentować tą taką mniejszą część naszego województwa, że tak powiem. Też tutaj w tym sejmiku mamy i osoby z dużych miast i właśnie tak jak ja z małych miejscowości, więc ta różnorodność też była wspaniała, bo ja reprezentowałam swój malutki region, ktoś reprezentował swój większy, więc też te problemy przede wszystkim i nasze działania, gdzieś decyzje, też nasze zdania były bardzo mocno zróżnicowane właśnie ze względu na to, skąd pochodzimy i kogo tak naprawdę reprezentujemy.
0: I udało ci się przepchnąć jakieś własne pomysły? Na czym się skupiłaś jako radna?
17: Ja głównie, że tak powiem, grałam takie boczne skrzypce bardzo wspierające. Jeżeli ktoś wpadł na jakiś pomysł, to ja zawsze gdzieś tam wsparłam i to, na ile mogłam pomóc, to pomogłam. Jeżeli chodzi o mój własny pomysł, miałam go, chciałam zrealizować, ale z powodów troszkę ode mnie niezależnych to nie poszło dalej. Aczkolwiek myślę, że jak mi się uda być w kolejnej kadencji, to może się uda, kto wie.
1: A czego doświadczona już pani radna życzy osobom, które pójdą jej śladami?
17: Wytrwałości i takiej emocji, żeby się nie poddawali i żeby pomimo wszystko parli do przodu, bo dzisiaj możemy być smutni, możemy mieć gorszy dzień, a jutro wstaniemy i może być zupełnie inaczej i może się po prostu wszystko udać.
1: Czego można się nauczyć w Młodzieżowym Sejmiku? Podnoszenie swoich kompetencji to przecież coś bardzo istotnego.
17: Myślę, że przede wszystkim taka komunikacyjność bardzo, bo jak wcześniej, ja się w ogóle wywodzę z środowiska debatanckiego, więc jak ogólnie przemawianie nie było mi, powiedzmy, straszne, no to gdzieś tam zawieranie takich kontaktów i w ogóle komunikacja z drugim człowiekiem była raczej utrudniona, po prostu nie miałam takiej umiejętności. Dzięki sejmikowi wręcz byłam zmuszona troszkę do tego, by to zrobić, ale wyszło mi to na dobre i teraz nie mam problemu, żeby podejść, się przywitać, powiedzieć dzień dobry, więc tak, to na pewno na duży plus.
18: Gracjan Szuwała, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego drugiej kadencji. Myślę, że bez dwóch zdań najważniejszym osiągnięciem będzie wprowadzenie roku 2025 jako Rok Dzieci i Młodzieży. dobrze, bo tak naprawdę jako organ opiniodawczy i doradczy doradziliśmy dorosłemu sejmikowi, on nas wysłuchał. Myślę, że to nie jest jedyny sukces, bo mieliśmy dwa kongresy młodzieżowych rad, okrągły stół uczniowski, mieliśmy forum aktywności młodych w Tłuchowie, także to były wydarzenia, które zgromadziło naprawdę dużo osób. Myślę, że moglibyśmy liczyć w tysiącach.
1: Jak już słyszeliśmy, młodzieżowy sejmik województwa w trakcie drugiej kadencji zorganizował kongresy młodzieżowych rad, z czego dumy nie ukrywa pan przewodniczący.
18: Wydaje mi się, że to na pewno był jakiś taki zastrzyk energii, bo pokazaliśmy, co można, jak się da. Zrobiliśmy też szkolenia podczas między innymi kongresów. W tym roku było dodatkowo szkolenie dla starostw, które chcą otworzyć młodzieżową radę. Także myślę, że to na pewno był jakiś czynnik taki, trochę może zapalnik takich jakichś dobrych zmian.
1: A jaka była ta druga kadencja i co w jej trakcie było najistotniejsze?
18: Ja zawsze jak gdzieś działam, mówię, że najważniejsi są ludzie. I tak naprawdę ja nadal tego zdania nie zmieniłem. Nie zawsze było łatwo. Czasem trzeba było troszeczkę iść pod górę, ale ja miałem ludzi, którzy szli ze mną pod tą górę, także może nie szliśmy szybko, ale szliśmy daleko.
1: Dopytajmy jeszcze o plany na przyszłość.
18: Co teraz przede mną? Zostaje mi, nadal jestem członkiem Rady Młodzieży przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, także na pewno będę się tam realizował. Mam też w planach założenie jakiejś tam fundacji, także mam plany związane z takim społeczeństwem obywatelskim, z patriotyzmem, z przedsiębiorczością, także ja się z tego świata działacza absolutnie nie usuwam.
1: Czy współpraca między sejmikiem młodzieżowym a tym dorosłym istnieje? Jak można ją ocenić?
18: Myślę, że jak podsumować teraz, jak się patrzy na to względem czasu, to zawsze się patrzy trochę łaskawiej niż w sytuacjach i wydaje mi się, że byliśmy wysłuchiwani. Wiadomo, nie zawsze wszystko było tak, jak chcieliśmy, ale myślę, że my i tak dość mocno stawialiśmy na swoim, także to jest pewnego rodzaju sukces nasz.
0: To dopiero druga kadencja przed nami, pewnie kolejne 20 i 200, miejmy nadzieję. Co byś powiedział osobom, które się zastanawiają, czy może pójść do tego sejmiku, może się czegoś nauczę, czy to jest dobra decyzja?
18: Ja myślę, że przede wszystkim powiedziałbym, że warto iść i zobaczyć, jacy wspaniali ludzie tutaj są. Można z nimi współpracować, tworzyć projekty naprawdę wielkie, bo w trakcie kadencji wychodzą projekty, o których na początku się nawet nie myśli. Także ja bym powiedział przede wszystkim, że można nabyć kompetencje, a po drugie najważniejsze, czyli poznać znajomych, ludzi, nawiązać jakieś wartościowe relacje, które zostają pewnie na całe życie. Może nie na 200 lat, jak ten sejmik, ale na całe życie.
14: Tymoteusz Sobczak, na akurat na Odlotecie. To był na pewno bardzo rozwijająca kadencja, cała, te dwa lata. Dla mnie kolejne dwa lata pracy, bardzo wytężonej pracy, przede wszystkim dwa kongresy młodzieżowych rad województwa kujawsko-pomorskiego, druga i trzecia edycja, które miałem przyjemność być koordynatorem. To były spotkania, które z roku na rok się rozwijają, mamy coraz więcej gości, coraz więcej młodzieżowych radnych oraz widać efekty przez to, że się tworzą kolejne młodzieżowe rady właśnie po tych spotkaniach.
1: Co pan radny wyniósł z drugiej kadencji młodzieżowego sejmiku?
14: Myślę, że osobiście to są zawsze relacje, to są zawsze kontakty i czas spędzony z ludźmi. No bardzo się cieszę, że mogłem poznać tyle aktywnych osób z naszego województwa i że dalej będziemy mogli działać już po zakończeniu kadencji w tych obszarach, w których działaliśmy dalej.
1: Jakieś dobre rady dla przyszłych radnych? Co może się przydać?
14: Dużo otwartości, żeby od razu rozpoczynać działalność, nie czekać, tylko od pierwszych dni już pracować, spotykać się, komunikować to, co chcemy zrealizować i później realizować.
1: Z sejmiku młodzieżowego można sporo wynieść. A co udało się do niego wnieść?
14: Myślę, że zwróciłem uwagę na wiele rzeczy związanych z kulturą albo ze sportem, gdzie poruszaliśmy te tematy, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy to, co dla nas jest ważne. Zauważyliśmy problemy, jakie ma młodzież. Właśnie też to komunikowałem z tym zdrowiem fizycznym, ze sportem, który jest coraz bardziej ograniczany i gdzie potrzebujemy zmian.
19: Paweł Minikowski, radny młodzieżowego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Jaka to była kadencja dla ciebie osobiście?
19: Oj, to były moje pierwsze przeżycia tutaj. Tutaj zacząłem swoją działalność w sumie społeczną na takim szerszym obszarze niż własny region, więc było wybuchowo, było fajnie. Sądzę, że rozwiało to moje wszelkie jakieś wątpliwości, wszelkie jakieś realizacje moich pomysłów. Dodało trochę skrzydeł, bo dzięki temu też zainicjowałem aktywizację swoich ludzi w moim regionie, w powiecie świeckim. I tak mogę to właśnie podsumować.
0: No właśnie, tam na miejscu lokalnie też działasz?
19: Oczywiście działam. Jestem asystentem posłanki Iwony Karolewskiej oraz powołuję razem ze starostą Pawłem Knapikiem Młodzieżową Radę Powiatu, więc stwarzam przestrzeń po prostu dla młodszych, żeby mogli sobie działać w tym moim regionie.
0: I tych młodszych też pewnie zachęcasz do tego, żeby się radą zainteresowali.
19: Oczywiście, że tak. Działam po to, żeby aktywizować zainteresować, żeby pokazać, że są możliwości i że to jest po prostu fajne.
1: Prawdopodobnie w gronie byłych już radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa jest sporo osób, które w przyszłości będą aktywnie działać w polityce, trzecim sektorze, w biznesie, edukacji lub po prostu społecznie. Pierwsze doświadczenie już zostało zebrane, a kolejne wyzwania na horyzoncie. Oczywiście trzymam kciuki za dalszy rozwój. Nabór do Młodzieżowego Sejmiku trzeciej kadencji już się zakończył. W jego skład wejdą osoby w wieku 16-21 lat z różnych stron naszego województwa. Kadencja potrwa 2 lata. Gdybym miał trochę mniej lat, pewnie bez wahania bym spróbował, bo przecież co szkodzi. Ze swoim PESEL-em pozostaje mi jednak przyglądać się działalności Młodzieżowego Sejmiku i cieszyć się, że taki organ u nas wreszcie sprawnie funkcjonuje.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: I to wszystko na dziś. Oczywiście warto zostać z nami. Ja pojawię się na antenie za tydzień. Póki co życzę wszystkiego dobrego. Gustaw Nowak, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92 i 1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
16: Radio Złote Przewoje.
20: Złote Przewoje.
2: To jest Radio Złote Przewoje.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
3: Film nakręcony w Bydgoszczy miał swoją prapremierę w Toruniu. Skandal, co nie? No nic, zaczekamy na bydgoski pokaz, a ten ma być wyjątkowy i naprawdę duży. Gustaw Nowak, zapraszam. Dziś powiem, no właśnie, nieco o morderstwie w Filharmonii, czyli filmie stworzonym nad Brdą. Będzie też o zdolnej młodzieży z bydgoskich szkół oraz o tym, czym jest realizowany właśnie w szkołach program Aktywna Przerwa. Rzucimy też okiem na bezpieczeństwo drogowe oraz na kulturę. Będą zaproszenia od Szymona Stępczyńskiego, a także literacka rozmowa Beaty Korzeniowskiej. Zapowiada się ciekawie, co nie? No to ruszajmy.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
3: Czy wiecie, że w Bydgoszczy działa jedno z najlepszych techników w Polsce? A nieopodal, w Toruniu, jedno z najlepszych liceów ogólnokształcących. To wynika z tegorocznych rankingów miesięcznika Perspektywy. Niedawno odbyła się Kujawsko-Pomorska Gala podsumowująca tegoroczne zestawienie. Oto co o kondycji szkół z regionu powiedziała na nim Anna Wdowińska z Perspektyw.
4: Anna Wdowińska, Perspektywy. Region wypada bardzo dobrze. Liceum uniwersyteckie jest właściwie od zawsze w pierwszej dziesiątce najlepszych liceów w kraju. Również Technikum z Bydgoszczy, to imienia Wojska Polskiego, jest w czołówce. A to nie jest takie oczywiste, dlatego że ranking ogólnopolski jest w pewnym sensie zdominowany przez szkoły warszawskie. To dlatego, że ranking liceów warszawskich był robiony na samym początku i te szkoły już nauczyły się dużo wcześniej brać, znaczy jakby uczestniczyć wiedzą, co jest w tym rankingu ważne. Ale to nie znaczy, że szkoły się dopasowują do rankingu. Tak naprawdę to te kryteria rankingowe są absolutnie obiektywne i sprawdzalne. Łącznie z tym, że my prosimy szkoły o to, żeby sprawdziły tabele rankingowe i gdyby zdarzyło się, że na przykład nie uwzględniliśmy jakiegoś olimpijczyka, czy cokolwiek innego przez czyjeś niedopatrzenie nie zostało uwzględnione, to natychmiast to poprawiamy. To bardzo rzadko się zdarza, dlatego że korzystamy wyłącznie z wiarygodnych źródeł zewnętrznych, to znaczy z danych na temat egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz z bazy placówek edukacyjnych, która jest prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. No zatem chyba, że coś jest nie w porządku w tych właśnie danych, ale to, tak jak mówię, są to absolutne wyjątki. Natomiast no, naszą zasadą jest, że każdy może sprawdzić, czy został w tym rankingu dobrze uplasowany i te dane są ogólnodostępne. Kluczem do sukcesu w przypadku liceów są wyniki egzaminu maturalnego oraz sukcesy uczniów w olimpiadach. Natomiast w przypadku techników jest jeszcze jedno kryterium, to są wyniki egzaminów zawodowych. Zatem tak naprawdę technika mają trochę trudniej, tak jak uczniowie techników mają trochę trudniej, bo zdają w jednym roku egzamin zawodowy i egzamin maturalny, ale w każdym razie to są te klucze do sukcesu. Nie ma żadnych tam elementarnych, żadnych subiektywnych ocen. To są po prostu twarde, sprawdzalne dane.
3: Dodam, że w pierwszej dziesiątce kujawsko-pomorskiego rankingu liceów ogólnokształcących są trzy szkoły z Bydgoszczy. Najwyżej na drugim miejscu plasuje się bydgoska szóstka. Z całym rankingiem można zapoznać się oczywiście online. A teraz na antenę zapraszam Szymona Stępczyńskiego, który ma dla nas porcję kulturalnych zaproszeń.
2: Co jest grane w Bydgoszczy?
5: Przyszły tydzień rozpocznie się od 15. edycji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Literobrazki. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami osiedlowymi zamienią się w przestrzeń pełną ilustracji, opowieści i dziecięcej wyobraźni. W programie znajdą się warsztaty.

0: Warsztaty z artystami, spotkania z twórcami, spektakle i interaktywne zabawy dla dzieci. Kulminacją wydarzenia będzie finał 23 maja w Bibliotece Głównej przy Starym Rynku. Będzie to całodniowe wydarzenie z dodatkowymi atrakcjami. Przyszły tydzień to także mnóstwo propozycji z Akademii Muzycznej. Poniedziałek będzie okazją do wzięcia udziału w koncercie dla seniorów Dlaczego Nowowiejski. Wydarzenie połączy muzykę churalną z opowieścią o życiu i twórczości tytułowego artysty oraz jego powiązaniach z Bydgoszczą. Podczas koncertu wystąpi zespół Conduttori e Amici, prezentując repertuar o zróżnicowanym charakterze i stylistyce. Od utworów refleksyjnych po bardziej dynamiczne kompozycje. We wtorek 19 maja natomiast miejsce mieć będzie koncert Śpiewające Kujawy, organizowany w ramach programu Śpiewająca Polska. Wydarzenie poświęcone będzie churalistyce dziecięcej i muzycznym tradycjom regionu kujawsko-pomorskiego. Na scenie wystąpią chóry dziecięce z regionu, którym towarzyszyć będą instrumentaliści grający m.in. na skrzypcach, klarnecie, akordeonie i kontrabasie. Program obejmie utwory ludowe w opracowaniu Mateusza Szwankowskiego oraz kompozycje inspirowane folklorem i edukacją muzyczną. Całość poprowadzi Katarzyna Szewczyk. A czwartek 21 maja będzie czasem na recital organowy Szymona Olszańskiego. Program koncertu połączy muzykę dawną i współczesną, pokazując bogactwo brzmienia oraz możliwości organów jako instrumentu solowego. W repertuarze znajdą się utwory m.in. Francisco Correy de Raxo, José de Nebrego, Johanna Sebastiana Bacha, François Couperina i wielu innych. Szczególne miejsce zajmie monumentalne preludium i fuga S-dur Bacha, a także współczesne kompozycje inspirowane hiszpańską i francuską tradycją organową. Do tego warto wspomnieć o jubileuszu z okazji 40-lecia chóru kameralnego Akademii Muzycznej. Koncert odbędzie się w sali symfonicznej kampusu i będzie podsumowaniem 4 dekad działalności jednego z najważniejszych zespołów chóralnych uczelni. Chór, tworzony przez studentów i absolwentów Akademii, od lat znany jest z wysokiego poziomu wykonawczego, różnorodnego repertuaru i licznych koncertów w kraju oraz za granicą. Jubileuszowy program pokaże zarówno symfoniczno-churalny rozmach, jak i kameralne możliwości zespołu. A wszystko to z udziałem obecnych, jak i dawnych członków chóru, pod dyrekcją Janusza Staneckiego, założyciela zespołu. A w czwartek, 22 maja, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaprasza na czwartą akademicką senioradę kulturalną pod hasłem Łączmy pokolenia. W programie znajdą się koncerty zespołów wokalnych i chórów, prezentacje filmowe i literackie, występy teatralne, konkursy oraz quiz na filmowym szlaku Kujaw i Pomorza. Uczestnicy usłyszą także m.in. opowieść o aktorach z Bydgoszczy w polskim kinie. Na scenie uczelni pojawią się zarówno członkowie Uniwersytetów III wieku, jak i uczniowie szkół oraz studenci uniwersytetu. Weekend rozpocznie się od Międzynarodowego Festiwalu Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion 2026. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych imprez, poświęcona rytmowi, perkusji i artystom przekraczającym granice gatunków. Od jazzu i elektroniki, po rock, hip-hop i alternatywę. Organizatorzy traktują rytm jako uniwersalny język emocji i energii, obecny zarówno w muzyce, jak i codziennym życiu. Wydarzenie wyróżnia się odważnym programem oraz łączeniem różnych kultur i stylistyk. Wciąż zapowiadane będą kolejne ogłoszenia artystów oraz nowe specjalne projekty, w tym również te m.in. inspirowane muzyką Europy Południowej i Afryki. Warto zatem śledzić stronę organizatorów. Całość potrwa do 29 maja. Tego dnia również w Kinoteatrze Adria odbędzie się spektakl Następnego dnia rano reżyserii Eweliny Pietrowiak. To lekka, dynamiczna komedia pełna pomyłek, ciętych dialogów i absurdalnych sytuacji. Kelly i Thomas budzą się razem po imprezie, kompletnie nie pamiętając poprzedniego wieczoru. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, gdy w mieszkaniu pojawiają się kolejni członkowie rodziny i znajomi, a seria nieporozumień zaczyna nabierać coraz bardziej zwariowanego tempa. Wystąpią m.in. Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk czy Piotr Gawron Jedlikowski. Tydzień zamkniemy niedzielnym 26. Ogólnopolskim Festiwalem Interpretacji Piosenki Aktorskiej. Wydarzenie to poświęcone jest młodym wykonawcom piosenki literackiej i aktorskiej z całej Polski. W konkursie wystąpi około 20 uczestników, m.in. z Warszawy, Poznania, Katowic, Torunia i Bydgoszczy. Ich występy oceni jury złożone z muzyków i pedagogów. W programie dodatkowo przewidziano koncerty i obecność zaproszonych gości, w tym m.in. Roberta Rozmusa.
1: Myślę, że jest tyle tego, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki, Szymon.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: W Bydgoszczy realizowany jest program Aktywna Przerwa, który ma zachęcić uczniów szkół podstawowych do ruchu i aktywnego spędzenia przerw międzylekcyjnych. Na jego realizację przeznaczono łącznie 51 tysięcy złotych, m.in. na zakup sprzętu sportowego dla szkół. O założeniach projektu i jego przebiegu opowie Magdalena Buszman, dyrektorka Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. A rozmowę przeprowadziła Karolina Marcisz.
3: Aktywna Przerwa to jest program pilotażowy, który ruszył w 19 placówkach w Bydgoszczy. Na czym dokładnie polega ten program?
4: Szkoły podstawowe same się zgłaszały. Mają rozruszać z jednej strony dzieci, czyli pokazać, jak można fantastycznie spędzić czas, niekoniecznie stojąc pod ścianą i gapiąc się w komórkę, jeżeli jest używana, ale także pozwalają na jeszcze mocniej nawiązać relacje takie koleżeńskie, ponieważ współpraca kilku podmiotów, samych uczniów, którzy biorą udział w tych, ale samorząd uczniowski, który tak naprawdę jest głównym koordynatorem w szkole. Wolontariusze, uczniowie starszych klas pomagają młodszym, tłumaczą gry, razem się bawią. Uczy młodzież wspólnie pracować, bo to już trzeba pracować zespołowo. Do tego jeszcze dochodzą nauczyciele, wolontariusze, którzy włączają się w tą akcję. W zależności od tego, jakie działania, czy też jakie formy aktywności dana szkoła wybierze, to może czasami być tak, że też jeszcze będą poproszeni o udział na przykład rodzice czy dziadkowie. Więc tutaj jest ta bardzo taka forma rozbudowana.
3: A tu bym chciała jeszcze doprecyzować, bo jak nazwa mówi, aktywna przerwa, czyli rozumiem, że te aktywności fizyczne dzieją się podczas, jak zakładam, pewnie tych dużych przerw. I jeśli tak, to jakie to są te aktywności?
4: W tym okresie do czerwca należy zrealizować 6 tygodni takiej aktywności. W każdym tygodniu jest inny temat do realizacji, czyli inna forma aktywności. Uważały panie, że głównie ten program może zainteresować dzieci młodsze, czyli klasy 1-3, ewentualnie 4-5. Uczniowie będą koordynować, będą właśnie opiekować się młodszymi. Tematy zostały przez zaproponowane, ale ostateczna decyzja należy do danej szkoły i szkoła może zupełnie inny wymyśleć program.
3: Jakie przykładowe aktywności podczas tych przerw w bydgoskich szkołach?
4: Muzyczna przerwa, przerwa retro, czyli skakanka, guma, kręconka, czyli te takie klasy tradycyjne. Potem tydzień sportów rakietowych, no bo generalnie tego dość dużo w szkole jest. Kredo na asfalcie na przykład. To były te pomysły, z tym, że tak jak mówię, mogą być również inne, bo na przykład ktoś mówił gry zręcznościowe, może być gry zespołowe, fitness, nawet jakiś tydzień sportów z różnych stron świata.
3: Tak jak wspominamy, jest to program pilotażowy. Czy państwo mają już przewidziane jakąś ewaluację, jakieś mierniki? W jaki sposób będziecie sprawdzać, czy to działa?
4: Zakładamy podsumowanie i zbadanie, jak to wygląda. Szkoła po zakończeniu tego tygodnia powinna przysłać szkoła sprawozdanie wraz z zdjęciami do nas, żebyśmy mogli zobaczyć, ilu uczniów wzięło udział i jak to wyglądało. Potem zakładamy, to już MOEN i pani metodyk zrobią na pewno jakieś spotkanie z wszystkimi szkołami, które w tym brały udział i swoje spostrzeżenia, swoje uwagi. Na pewno będzie można to wypowiedzieć i wtedy zobaczymy, w jakim kierunku to będzie ewaluowało w przyszłym roku.
3: Właśnie teraz mówiliśmy, że teraz jest aktualnie 19 szkół, a ile pani dyrektor życzyłaby sobie i jakie są też możliwości miasta, żeby ile szkół w takim programie w przyszłości wesprzeć?
4: Życzyłabym sobie wszystkie szkoły podstawowe, bo ruch przemyślany to zdrowie. Po drugie, ta relacje rówieśnicze, one są nie do przecenienia. Ta forma uczenia się współpracy. Rodzice też muszą mieć świadomość, że dzieci mogą się trochę zmęczyć, trochę spocić. Może być czasami jakaś mała dziurka w rajstopach, no bo się przecież można czasami przewrócić, ale to jest najlepszy moment, żeby tego wszystkiego się uczyć i tego wszystkiego takiego doświadczyć. Dzieci klas 1-3.
1: Tematem zajęła się Karolina Marcisz. Dziękujemy, a za chwilę przybliżę kolejne sprawy, na przykład pewną bydgoską produkcję filmową.
2: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, zapraszam. Teraz zrobi się nieco filmowo, ale też o zgrozo, nieco strasznie. Pod lupę weźmiemy przecież Morderstwo w Filharmonii, czyli produkcję kinową zrealizowaną przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego. Całość nakręcono w Bydgoszczy, ale pierwszy publiczny pokaz odbył się z jakiegoś powodu w Toruniu. Być może ze względu na bliskość Urzędu Marszałkowskiego, tak tylko strzelam. No nic, premierowy pokaz bydgoski jest jeszcze w planach. Póki co jednak skupmy się na tym, co działo się w Grodzie Kopernika i jak to na czas jakiś Bydgoszcz zawładnęła Jordankami. Na wstępie zapraszam do wysłuchania Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałek województwa. Przy okazji prapremiery Morderstwa w Filharmonii przybliżył i przypomniał, czym jest Kujawsko-Pomorski Fundusz Filmowy.
5: Ja się bardzo cieszę, że to już jest druga prezentacja z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Filmowego w tym roku, a szczególnie się cieszę z tego powodu, że będzie to prezentacja Morderstwa w Filharmonii. Sam tytuł pokazuje, że była to bardzo, powiedziałbym, przejmująca produkcja, dająca dużo do myślenia. Rzeczy się cały czas dzieją. Bardzo się cieszę. Uważam, że Fundusz Filmowy Kujaw i Pomorza działa znakomicie. W ubiegłym roku mieliśmy 5 premier. W tym roku mamy już 2 pokazy nowych filmów. Pokazaliśmy Państwu Good Boya, a w tej chwili Morderstwo w Filharmonii. Nie będę za dużo mówił, bo morderstwo to morderstwo.
1: Mówił Zbigniew Ostrowski, a teraz wysłuchajmy reżysera Morderstwa w Filharmonii, Macieja Hydra.
6: Jestem sprawcą tego całego zamieszania. Spotykamy się na pierwszym pokazie kinowym. Różne rzeczy się dzisiaj, że tak powiem, mogą dziać. Zobaczymy ten film wspólnie. No i będę bardzo ciekawy, jakie Państwo macie opinie, uwagi. I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować tutaj panu marszałkowi i Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Filmowego. Bez udziału tych Państwa ten film by nie powstał, więc mam nadzieję, że będzie to film, który w sensie frekwencyjnym odniesie jakiś tam dobry wynik. Życzę Państwu miłego oglądania. Akcja filmu umownie dzieje się w roku 1979. Scenariusz powstawał dosyć długo, ponieważ dosyć długo było takich kwestii technicznych, zarówno jeśli chodzi o samą filharmonię, jak również jeśli chodzi o sam kryminał, który jest zbudowany według tam określonych schematów, tak? To był trudny film pod względem technicznym. Mieliśmy na szczęście wsparcie Filharmonii Pomorskiej, która ma w tej chwili budynek, który jest przed remontem, ale który się świetnie wpisał w nasz klimat, więc ograliśmy go ze wszystkich stron, znaleźliśmy fantastyczne pomieszczenia. No i przede wszystkim ogrom sali widowiskowej pozwolił nam na swobodne przekręceniu zdjęć, tak? No, w największym 31 marca mieliśmy na scenie całą orkiestrę, mieliśmy cały chór, mieliśmy dwie ekipy filmowe, mieliśmy statystów, no, mieliśmy dział administracyjny.
7: Aktorów też.
6: No tak, tak, tak, mieliśmy aktorów i mało tego, to był taki szalony dzień, on był bardzo drogi i z racji tego, że mieliśmy aktorów, orkiestrę i chór, to musieliśmy nagrać tego jednego dnia wszystkie sceny z filmu z udziałem orkiestry, chóru. Nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy. Look filmu jest rzeczywiście takim stylem retro. Co do samej konwencji, ciężko tak po prostu, w tej chwili rozmawiam z dystrybutorem po prostu, jak nazwać nasz film po prostu, czy to jest komedio-dramat, czy dramat z elementami komedii, no toczą się po prostu szalone dyskusje. No zobaczymy, jaki ostatecznie przydomek ten film dostanie, ale ja pisałem to z zamysłem, że jest to kryminał z elementami komedii, tak? Ale to jest tak, że jeden film się pisze, drugi film się kręci, a film po montażu jest jeszcze inny, więc w tej chwili to jest 19 wersja montażowa. Tak, on ewoluował bardzo, bardzo mocno. Cały czas robiliśmy dokrętki, cały czas nam przychodziły fajne pomysły do głowy, było bardzo dużo tych dni zdjęciowych, no ale jesteśmy zadowoleni. Takim bezpośrednim bodźcem był fakt, że norweski kontrabasista zastrzelił swoją żonę, pianistkę, tylko dlatego, że była bardziej popularna od niego, tak? Również też jak gdyby morderstwo Andrzeja Zauchy było takim, który został zastrzelony notabene przez reżysera, tak? Więc to też był taki po prostu fakt, że tak powiem, z artystami się nie zajmował. zadziera.
1: Przypomnę, że wypowiedzi, które przybliżam, pochodzą z Torunia, z Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. Tym bardziej ciekawi, ile pochlebnych słów padło tam o Bydgoszczy.
6: Bydgoszcz, negocjujemy w tej chwili ogromny pokaz filmów w Bydgoszczy. Bydgoszczy będzie ten pokaz przed samym wejściem do sieci ogólnopolskich kin. Bydgoszcz mnie zauroczyła. Bydgoszcz po prostu jest takim miastem, gdzie można nakręcić właściwie każdy film. I też logistyka w Bydgoszczy, tak? Udało nam się znaleźć takie lokacje jak Filharmonia Pomorska, Burmistrza Słowackiego. No to są wszystko rzeczy, które były blisko siebie, co spowodowało, że mogliśmy robić zdjęcia dosyć szybko, nie tracąc czasu na przerzuty. Jak też udało nam się uzyskać w tym filmie pewną taką zwartość koncepcyjną miasta. Więc mamy też okolice rzeki Brdy, mamy Spiszę, tak? No, Bydgoszcz jest pokazana solidnie.
1: Jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów, którzy wzięli udział w kręceniu morderstwa w Filharmonii, był Jarosław Boberek. On również pojawił się na prapremierowym pokazie.
7: Ja wystąpiłem w tym filmie w charakterze aktora, który odtwarza rolę kapitana milicji Mirosława Wróbla, który prowadzi śledztwo. No, wyleje dziecko z kąpielą. Powiem państwu, że dopiął swego i doprowadził to śledztwo do szczęśliwego końca. A jak do tego doszło, no to zobaczycie państwo sami za moment. Sam jestem bardzo ciekaw. Kapitan Wróbel jest starym wróblem i doskonale zna się na swojej robocie. No nie bez powodu to on prowadzi to śledztwo. No myślę, że jest, zawsze był skuteczny w tej robocie. No tak myślałem o tej postaci. Ma on swego rodzaju charyzmę, siłę, no i jak już mówiłem, doświadczenie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, gdzie jestem, że jestem w Toruniu, ale Bydgoszcz już od dawna polubiłem, jeszcze przed tą pracą. Bydgoszcz się zmieniła diametralnie. I cały potencjał, który był w tym mieście, jest naprawdę bardzo interesujący, fajny sposób wykorzystany. No i my, pracując przy tej produkcji, tylko z tego korzystaliśmy. I ja myślę, że będę lubił wracać do Bydgoszczy, tak jak lubię wracać do Torunia. A Bydgoszcz jest jakimś takim moim nowym odkryciem.
1: Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie film trafi do kin. Wiadomo jednak, że planowany jest jeszcze duży pokaz prapremierowy w Bydgoszczy. A przypomnę, że w morderstwie w Filharmonii obok Jarosława Boberka zobaczymy też m.in. Piotra Głowackiego czy Aleksandrę Hamkało. Zmieniamy temat, ale tylko nieznacznie, bo ze świata filmu i z Filharmonii przenosimy się do teatru. Otóż pod koniec marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. W związku z tym już w kwietniu władze województwa wręczyły nagrody dla ludzi tworzących kujawsko-pomorskie teatry. Wśród nagrodzonych byli pracownicy placówek z Grudziądza, Włocławka, Bydgoszczy czy Torunia, ale można powiedzieć, że choć jako osobne szkiełka, to tworzą oni jeden piękny witraż. O to, co czują do swojej profesji, zapytałem w trakcie uroczystego wręczenia nagród. Najpierw jednak króciutko wicemarszałek Ostrowski.
8: To są bardzo ważne nagrody, dlatego że my jesteśmy województwem, które jest bardzo obdarzone w różnego rodzaju instytucje kulturalne. Teatry są perłami wśród tych instytucji. Mamy ich kilka. Ta nagroda, czy te nagrody są wyjątkowo demokratyczne, bo zauważamy ludzi ważnych dla teatru nie tylko w naszych instytucjach, a mamy tych instytucji, no dwie przynajmniej, ale także zauważamy ludzi, którzy godni są tych nagród z instytucji naszych partnerów. No i te nagrody, które dzisiaj wręczymy, trafiają i do ludzi bezpośrednio ze sceny, czyli aktorów, ale także do tych, bez których funkcjonowanie każdego teatru czy każdej instytucji byłoby niemożliwe, a więc zaplecze, administracja, służby techniczne.
1: Czas zaprosić na antenę osoby wyróżnione marszałkowskimi nagrodami.
9: Jakubowski Michał, pracuję w Teatrze Pożycy w Toruniu i jestem akustykiem. No jest to bardzo ciekawe zajęcie, często kreatywne, bardzo fajne środowisko pracy. No robię to, co kocham, bo kocham pracować z dźwiękiem, zawsze chciałem to robić. Od spektaklu do spektaklu, w zasadzie od wykonu do wykonu, rzeczy się zmieniają, no wszystko się zmienia.
10: Który spektakl był największym wyzwaniem do tej pory?
9: Klątwa Uspieńskiego. No zastosowaliśmy tam bardzo zaawansowany system dźwiękowy i rozwiązania, które tam mieliśmy, to jak ten dźwięk się porusza po sali, jak jest zaprogramowany, no zapraszam obejrzeć, jest to bardzo ciekawy spektakl.
10: Jak długo pracujesz w Teatrze Chorzyce?
9: 2 lata.
10: I jakie to były 2 lata?
9: Bardzo ciekawe, wymagające czasami, no trzeba dużo czasu poświęcić, teatr trochę staje się twoim życiem i wszystko dookoła kręci, całe życie kręci się wokół teatru, ale jest to fajne miejsce do pracy.
11: Marianna Gitner-Sawistowska, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, jestem plastykiem. Sceną z teatru teatrem z Centrum Kultury w Grudziądzu pracuję od 24 lat, więc w tej instytucji zdążyłam się już niestety zestarzeć. Niemniej jednak jest to praca, która jest moją pasją, satysfakcjonuje mnie i każdego dnia odkrywam na nowo ten zawód, bo to jest zawód pełen magii. Plastyka to jest dziedzina sztuki, więc kierunek, w którym się wyuczyłam, który studiowałam, więc spełniam swoje marzenia i myślę, że jestem wielką szczęściarą, że robię to, co lubię i lubię to, co robię. Wyzwanie jest każdego dnia, bo nie tylko scenografii, nie tylko scenografię koncertów noworocznych, ale to są też takie bieżące działania, to są plakaty, afisze, cała strona wizualna Centrum Kultury spływa na moje barki i jest to odpowiedzialność, wyzwanie, ale niemniej jednak mam nadzieję, że to się wszystko podoba. To, co te działania, które gdzieś cały czas są w moim DNA artystycznym, więc mam nadzieję, że to wszystko jest dobrze odbierane i angażuję się też w wiele pomysłów, które istnieją w przestrzeni miejskiej. To są instalacje w Grudziądzu, takie właśnie artystyczne, więc naprawdę moje pole działań wykracza daleko poza Centrum Kultury Teatr, ale wpisuje się w taką nutkę artyzmu, która gdzieś we mnie cały czas od dziecka drzemie.
12: Arkadiusz Kotarski, Teatr Polski w Bydgoszczy, dział komunikacji, tutaj Gasfier, ogólnie marketing. Już parę lat tutaj pracuję, no tak poszukiwałem wcześniej pracy, bo akurat kierunkowa to jest praca moja, bo skończyłem kulturoznawstwo, też turystykę i tak właśnie chciałem w tym kierunku iść, więc jakoś tak znalazło się tą pracę w teatrze w Bydgoszczy. Bardzo ciekawa praca ogólnie, pewna wyzwań, no i dużo też się dzieje zawsze, czy przed spektaklem, czy w trakcie właśnie, także naprawdę jest ciekawa. Wyzwaniem zadowolenie chyba widza tutaj. Właśnie to jest takie wyzwanie głównie.
13: Już się sala zapełni, to czuje pan satysfakcję?
12: Tak, tak, jest wtedy satysfakcja, że się udało, dobrą pracę się zrobiło.
14: Dzień dobry, Niga Tarnowska, Teatr Chorzycy w Toruniu. Jestem grafikiem, plastykiem tutaj w tej instytucji. No, powiem szczerze, że bywa bardzo dużym wyzwaniem, aczkolwiek ja naprawdę bardzo lubię tą pracę, bo ona się... Dużo się dzieje. O, może tak. Jakby nie ma... Nie jest tak, że... Nie ma nudy. O, tak, zdecydowanie. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. To zależy od wielu czynników. Ale no, akurat ja lubię właśnie to, że tu się dużo zmienia i dużo się dzieje. Boże, ja się teraz obawiam, że 7 samotności to będzie bardzo duże wyzwanie, ponieważ to jest nasza koprodukcja, więc jest też dużo osób, które decydują o różnych rzeczach. Tych plastycznych, graficznych i w ogóle o całej realizacji, więc no, to będzie ciekawe przedsięwzięcie.
13: A zapytam troszkę inaczej, jak osobie wykonującej pani zawód ogląda się spektakle w innych teatrach? Są jakieś zboczenia zawodowe?
14: Oj, są, bo ja uwielbiam po prostu patrzeć na scenografię, na światła i mam często tak, że nawet się mniej skupiam na treści, a bardziej właśnie na oprawie graficznej spektakli. Więc to myślę, że każdy, który się zajmuje się swoim zawodem, to ma jakieś swoje takie lekkie zboczenia.
15: Dzień dobry Państwu, Jacek Pysiak, aktor, animator, żeby nie powiedzieć lalkarz w Teatrze Bajkomorskim od lat 30. Tak. To wyróżnienie to już chyba drugie w moim życiu. Bardzo czekamy na te nagrody i marszałkowskie, i prezydenckie, bo one, co by tu nie mówić, są po prostu zastrzykiem finansowym, a w tej naszej biedzie lalkarskiej to cenna nagroda. Jest taka rotacyjność w tych nagrodach, więc raz w roku ta łaska prezydencka i marszałkowska dociera do teatrów, z czego się cieszymy. No, mamy nadzieję, że to jest znak tego, że władza jednak myśli o swoich artystach lokalnych. Cóż powiedzieć więcej? Staramy się zarazić taką myślą, której niestety żaden prezydent dotychczasowy nie podjął, mianowicie, żeby Baj Pomorski stał się na przykład instytucją ministerialną albo marszałkowską, wtedy lalkarzom w Toruniu byłoby trochę lżej, no ale na razie jest to apel bez odpowiedzi. Ta nagroda jest po prostu kontynuacją życiorysu i jakby tą rotacyjnością, na którą czekamy. Każdy ją dostaje z automatu, po prostu dlatego może, że jest wierny temu miejscu, dlatego, że dobrze pracuje, ale to nie jest za bardzo związane z jakimiś osiągnięciami artystycznymi, jak sądzę, tylko po prostu to jest nagroda za to, że przeżyliśmy w tym miejscu tyle na swoim warsztacie pracy. Jestem już dojrzałym mężczyzną po wieku poproduktywnym, bo 54 lata. Jak patrzę na te wszystkie unijne granty, to właśnie one dotyczą takich osób 50+ i z trwogą zaczynam myśleć, że to dotyczy już mnie niestety. Natomiast jest we mnie taka pazerność na to, co robię i mam nadzieję, że jeszcze dadzą coś mi zagrać w tym teatrze albo gdziekolwiek w Polsce, żeby przyniosło mi to ogromne pieniądze i olbrzymią satysfakcję artystyczną.
1: Wszystkim nagrodzonym gratuluję i jako bywalec różnych widowni dziękuję za wasz codzienny wysiłek. A jak już tak o teatrze mówimy, to byłem niedawno na Dżumie wystawianej w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy. Spektakl zachwycił mnie i bez grama wątpliwości polecam go wszystkim. Za chwilę kolejne tematy.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, teraz skupmy się na bezpieczeństwie drogowym. No właśnie, bo czy w Bydgoszczy jest bezpiecznie? No to zależy pewnie gdzie, bo są miejsca, w których zrobiono dużo, by piesi i rowerzyści mogli czuć spokój. A są jeszcze takie, gdzie można by postarać się nieco bardziej. O tym, co już zrobiono oraz co przed nami, mówiono na specjalnej konferencji prasowej. Warto zatem posłuchać, a być może samemu zaapelować do władz miasta o zmiany w jakimś konkretnym miejscu, o ile już nie ma takich planów. Zapraszam do wysłuchania tego, co mieli do powiedzenia przedstawiciele miasta oraz służb, a zacznie pan Mirosław Kozłowicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.
16: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników naszych bydgoskich ulic to obszar, na który miasto już ponad 10 lat stawia konsekwentnie. Głównie chodzi o tych użytkowników, którzy nie są chronieni, czyli o pieszych i o rowerzystów. Stąd też w 2018 roku powstał zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, działający przy prezydencie Bydgoszczy, który realizuje zadania związane z poprawą bezpieczeństwa, który wskazuje te miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, który tworzy mapę tychże miejsc i konsekwentnie drogowcy realizują poprawę bezpieczeństwa we wskazanych miejscach. Również do zadań tego zespołu należy wskazywanie szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych. Stąd też od właśnie 2018 roku w Bydgoszczy ponad 200 przejść dla pieszych zostało doświetlonych, a w tym roku ogłosiliśmy przetarg na kolejne 35 takich miejsc. Na poprawę bezpieczeństwa tych najmniej zabezpieczonych użytkowników drogi w tym roku miasto przeznaczyło około 60 milionów złotych. Na wspomniane doświetlenie ulic około 5 milionów złotych, na budowę przystanków wiedeńskich kolejne około chyba 4 milionów złotych i główne środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój infrastruktury dla rowerzystów. Także myślimy o tych użytkownikach, którzy są najmniej bezpieczni na bydgoskich drogach i konsekwentnie wdrażamy programy poprawy tego bezpieczeństwa.
17: Może tak doszczegółowie tutaj to, co powiedział pan prezydent.
1: Wojciech Nalazek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.
17: Rzeczywiście Zarząd Dróg od wielu lat realizuje różnego typu realizacje związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej dla 35 przejść dla pieszych, doświetlenia tych przejść. To tak naprawdę jest bardzo dobry element poprawy, dlatego że każdy z kierowców widzi, jak widoczny jest pieszy na takim doświetleniu wertykalnym, a jak jest na zwykłych przejściach, szczególnie to jest widoczne podczas deszczu, opadów deszczu. Natomiast dodam tutaj jeszcze, rozszerzę tą informację, którą udzielił pan prezydent, że projektujemy obecnie zmianę oświetlenia ulic w większości na dużym obszarze miasta i również tam w każdej takiej lokalizacji zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Czyli ponad te 35 w najbliższym okresie 2-3 lat w mieście będzie doświetlonych kilkaset nowych przejść dla pieszych. I to jest taka bardzo informacja cenna, dlatego że będziemy realizowali to ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Odbudowy i są one już na etapie przygotowania dokumentacji. Dodam tutaj jeszcze, że dużym wsparciem w realizacji działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bydgoszczy są działania, które są oparte o program BBO. Tam mieszkańcy Bydgoszczy dali ponad 56 tysięcy głosów na różnego typu działania, które według nich wymagają poprawy i te działania również zostały uwzględnione w naszych inwestycjach prowadzonych przez Zarząd Dróg. Do nich należą m.in. poprawa bezpieczeństwa w strefach ograniczonej prędkości na ulicy Bocianowo, gdzie zostaną wykonane dodatkowe wyniesienia przejść dla pieszych. Oczywiście kontynuacja pętli, wielkiej pętli Fordonu. To jest taka inwestycja wieloletnia, na którą już od dłuższego czasu głosują nie tylko fordoniacy. Jest to jak gdyby całkowicie nowy ciąg rowerowy o długości prawie 23 km, który otacza największe osiedle Fordon oraz działania, które są mniejszej skali, czyli przebudowa mikroront w Fordonie, na przykład ulica Piłsudskiego Swobodna, który też również zamierzamy w tym roku zrealizować. I te wszystkie działania zarówno tutaj miasta, ale przez mieszkańców w programie BBO kłaniają do tego, że przez lata uzyskujemy coraz lepsze wyniki, jeżeli chodzi o kwestie poprawy bezpieczeństwa, czyli mniej osób poszkodowanych na drogach. Ja bym jeszcze tutaj przedstawił Państwu listę ulic, które będą doświetlone. To są głównie ulice przejścia dla pieszych, które otrzymają oświetlenie wertykalne na ulicy Gdańskiej, Chodkiewicza, Żeglarskiej, Wyzwolenia, Cmentarnej, Mińskiej, Zaświat, pojedyncze też lokalizacje na ulicy Fredry oraz ulicy Średniej. Ponadto dodam, że w ramach programu BBO również zostały zakwalifikowane doświetlenia ulic na ulicy Cmentnej i Toruńskiej. To także poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz samoutwardzenia ulic, które poprawia zarówno komfort pieszych, jak i bezpieczeństwo tych użytkowników, którzy się poruszają po nowo utwardzonych ulicach. Dodam jeszcze, Rada Miasta przyjęła jak gdyby nowy program utwardzania ulic gruntowych, który również wpłynie zdecydowanie na poprawę warunków życia mieszkańców Bydgoszczy.
1: Podinspektor Marcin Klimczak, zastępca komendanta miejskiego policji w Bydgoszczy.
18: Poprawa bezpieczeństwa na bydgoskich drogach to priorytet dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, razem wspólnie i w porozumieniu realizujemy liczne projekty, które mają temu służyć. Ja tylko dopowiem, że my jako największy podmiot realizujący przedmiotowe zagadnienie realizujemy działania, które za chwileczkę postaram się w syntetycznym stopniu wyjaśnić i powiedzieć, co zrobiliśmy w 2025 roku. Jeżeli chodzi o wypadkowość, w ubiegłym roku doszło do 164 wypadków. Przed 5 latami mieliśmy tych wypadków aż 282. Ta tendencja jest coroczna, co roku te dane, jeżeli chodzi o wypadki, ulegają poprawie. Jeżeli chodzi o 10 lat, tutaj też widać znaczące spadki, szczególnie w ilości wypadków, osób poszkodowanych, a także rannych oraz zabitych. Szanowni Państwo, ale policja jako podmiot realizuje liczne prewencyjne programy, czy to w ramach powiatowego, wojewódzkiego, czy też krajowego programu poprawy w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Szanowni Państwo, my jako bydgoska policja realizujemy i zrealizowaliśmy 16 cyklicznych takich programów. Te programy to m.in. kaskadowy pomiar prędkości, prędkość i wyprzedzanie, działania NURT, o których wspominał pan prezydent, czyli nieochroniony uczestnik ruchu drogowego. W ramach tego NURD-u bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta oraz bezpieczny motocyklista. To także Track and Bus, a także bezpieczna DK10. Mamy także program Zero Tolerancji. Ten program realizujemy przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych policji, a także za zgodą i przyzwolenia pana prezydenta, wykorzystując kamery bydgoskiego ITS-u. No ale to też liczne inne programy, bezpieczny przejazd taksi na aplikację. Prowadzimy także działania prewencyjne i edukacyjne, bezpieczne ferie, patrz na drodze i słuchaj, jednośladem bezpieczniej do celu oraz inne liczne. Szanowni Państwo, wszyscy, jak tu stoimy w trójkę, działamy na rzecz bezpieczeństwa w mieście Bydgoszczy. Liczymy na to, że udogodnienia, które są realizowane, liczne spotkania nasze w ramach powołanego zespołu przyniosą efekt jeszcze lepszy jak do tej pory, a bezpieczeństwo na drogach będzie coraz lepsze. Doświetlenie skrzyżowań, szczególnie w dzielnicy Fordon, bardzo mocno przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa. Tutaj wspólnie z panem prezydentem, z panem dyrektorem, zarządem dróg miejskich wytypowaliśmy te miejsca, które są najbardziej i były dla nas najbardziej newralgiczne i gdzie było najwięcej zdarzeń. W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że w tych miejscach, gdzie zostały te doświetlenia zrobione, jest zdecydowanie bezpieczniej. Ja tylko przywołam tak ogólnie, nie chciałem statystyk przywoływać, ale większość zdarzeń drogowych jest z winy kierujących. Doświetlenie między innymi tych przejść dla pieszych spowodowało to, że te osoby są bardziej widoczne na tych przejściach.
1: Przypomnę, że uwagi i sugestie dotyczące niebezpiecznych miejsc można zgłaszać do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Niektóre sprawy da się załatwić naprawdę prędko, inne wymagają przeanalizowania i znalezienia środków. Warto jednak informować miasto o swoich spostrzeżeniach.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. 4 lata temu rozpoczęła się przebudowa Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Początkowo miała trwać 2,5 roku. Trwa do dziś. Lista niespodzianek, które zatrzymały ekipy budowlane, okazała się długa. Od niestabilnego podłoża, przez błędy projektowe, aż po konieczność ratowania samej konstrukcji obiektu. Jak obecnie ma się sytuacja, co jeszcze trzeba zrobić i ile to wszystko potrwa? O tym tym powie Państwu Beniamin Bukowski, dyrektor teatru.
19: Jesteśmy w przededniu zakończenia pierwszego etapu modernizacji. Ten etap przedłużył się, jak wszyscy doskonale wiedzą, głównie na skutek historycznej tkanki tego budynku i dość specyficznych uwarunkowań związanych z gruntem, z tym, że w pewnym momencie inwestycji ten budynek zaczął osiadać i ze złożonością tej inwestycji. To są głównie opóźnienia, na które niestety jako dyrekcja nie mieliśmy zbyt dużego wpływu, ponieważ objąłem funkcję półtora roku temu, już na dość zaawansowanym etapie prac. Natomiast zakładamy, że jeszcze przed wakacjami ten pierwszy etap się zakończy i ogłosiliśmy przetarg na etap drugi od początku zaplanowany, który szacujemy potrwa do 6 miesięcy, obejmujący modernizację, wyposażenie już bezpośrednio samej sceny, czyli zamontowanie tam najnowszych systemów dźwiękowych, oświetleniowych, które przyniosą nasz teatr daleko, daleko w XXI wiek. I mamy takie bardzo optymistyczne założenie, że gdzieś z początkiem nowego roku widzowie w końcu powinni tą naszą główną inwestycją się cieszyć. A przy czym pamiętajmy jednocześnie, że teatr działa i to działa bardzo intensywnie. Na naszej małej scenie odbywają się regularnie spektakle, premiery, bydgoskie salony poezji i muzyki, zajęcia warsztatowe. Na przestrzeni ostatnich 2 lat zwiększyliśmy sprzedaż biletów o 3000, więc to nas bardzo cieszy. Co więcej, teatr, mimo że jeszcze tej modernizacji głównego gmachu nie skończył, to już dzięki życzliwości miasta poszerzył się jeszcze bardziej o budynek dawnego kasyna przy ulicy Gdańskiej, który, jeżeli chodzi o scenę, będziemy udostępniali bydgoskim teatrom i grupom alternatywnym. Natomiast w części biurowej również uzupełni te przestrzenie, których nam po modernizacji brakowało, żeby cała nasza administracja i twórcy się pomieścili w godnych warunkach.
1: Czy kasyno też będzie do remontu?
19: Tutaj na szczęście ta tkanka jest mniej skomplikowana, ponieważ ten budynek co prawda nie był użytkowany, ale miał najemcę przez ostatnią ponad dekadę. Wnętrza są zachowane w dobrym stanie. Oczywiście będą wymagały dostosowania do potrzeb teatralnych i administracyjnych, natomiast tutaj zakładamy, że to będzie dużo krótsza inwestycja.
1: Długie opóźnienia, szczególnie przy inwestycjach publicznych, są dość powszechnym zjawiskiem, dodaje dyrektor Bukowski.
19: Jest to oczywiście zjawisko, na którym cierpi nasza publiczność, ale które też bardzo odbija się na nas samych, ponieważ nasz i zespół aktorski, i zespół administracyjny działa w innych warunkach niż mógłby, a ponieważ historycznie od co najmniej 20-30 lat jest to jeden z chyba najważniejszych teatrów w Polsce, no to czekamy, żeby móc rozwinąć nasze skrzydła na dużej scenie.
1: Przypomnijmy, co ostatecznie zmieni się w wyniku trwającego remontu?
19: Przede wszystkim zmieni się sama scena, ponieważ będziemy mieli 2 bardzo ważne elementy mechaniki sceny. Scenę obrotową, taką, która pozwoli nam realizować najbardziej złożone projekty sceniczne, w których scenografia będzie mogła zmieniać się, obracać. To jest standard, który na największych scenach polskich funkcjonuje. Oprócz niej będziemy mieli zapadnię pneumatyczną, rodzaj windy towarowo-osobowej, która będzie mogła elementy scenografii i naszych aktorów na scenę wyławiać niczym Deus Ex Machina z podziemi. Natomiast wszystkie, jakby całe nowe mosty oświetleniowe będą przejściem z oświetlenia żarowego, dość przestarzałego i dość energochłonnego, na oświetlenie LED-owe, które stwarza zupełnie inne możliwości, jeżeli chodzi o reżyserię świateł i przede wszystkim jest dużo bardziej ekologiczne. Nowy system udźwiękowienia, który pozwoli lepiej nagłośnić naszą scenę. Przejdziemy też z zapadnie ze szczękietów sznurowych na szczękiety mechaniczne, takie, które pozwolą nam unosić różne elementy scenografii w sposób już zmechanizowany.
1: Początkowo budżet inwestycji szacowano na około 40 milionów złotych. Po półtorarocznym opóźnieniu i kolejnych niespodziankach z pewnością wzrósł, choć nie wiemy jeszcze o ile. Pozostaje trzymać kciuki, by więcej opóźnień już nie było. Jeżeli tak się stanie, to do odnowionego teatru wejdziemy z początkiem 2027 roku.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: A za chwilę czeka nas nie lada gratka, bo na antenie pojawią się 2 wyjątkowe osoby. Beata Korzeniowska i Hanna Szczukowska-Białys. Przybliżymy pewną literacką świeżynkę.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
20: To jest program Tydzień w Bydgoszczy. Beata Korzeniowska, zapraszam. Czerwona Toyota przejeżdżała powoli przez Bydgoszcz, a komisarz Bondys nadal rozglądał się po swoim mieście. Rzadko to czynił, niemal w ogóle. Jednak dziś chciał zapamiętać jak najwięcej szczegółów, dlatego nie przyspieszał, sycąc oczy miejskimi krajobrazami. Nie miał pewności, czy tutaj wróci, czy zdoła rozwiązać sprawę i odkupić winy sprzed lat. Kiedy w końcu minął tabliczkę z przekreśloną nazwą miasta, zrozumiał, że zamyka za sobą pewien etap i rozpoczyna nowy, który najpewniej okaże się jednym z najtrudniejszych w jego życiu, albo stanie się ostatnim. I to jest fragment najnowszej książki Hanny Szczukowskiej-Białys, Mary Miasta. To kolejny tom przygód komisarza Marka Bondysa. Komisarz Bondys ściga przestępców w Bydgoszczy w latach 90. Z najnowszą książką jest już ze mną autorka, bydgoszczanka, która miłość do swojego miasta przelewa na kartki swoich powieści, czytając te książki. Z jednej strony wiemy, że jej bohaterowie uwielbiają to miasto, ale z drugiej tak naprawdę to pokazuje, że to właśnie Hanna Szczukowska-Białys, autorka książek, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, po prostu kocha naszą Bydgoszcz. Właśnie ustalamy, czy na pewno tak, Mary Miasta, to jest piąta część przygód komisarza Marka Bondysa, policjanta, który w latach 90. ściga przestępców w Bydgoszczy. Piąta fantastyczna książka, to od razu muszę powiedzieć. Wiem, że piszesz już szóstą. To o niej może za chwilę, na razie ta piąta, bo ona jest trochę inna niż te poprzednie.
0: Tak, jest troszeczkę inna. Starałam się bardzo przełamać schemat, który myślę, że jest zmorą autorów sięgających po cykle kryminalne i próbujących swoich sił właśnie nie w pojedynczych powieściach, tylko w seriach, zwłaszcza dłuższych niż 2-3 części. Przy piątym tomie naprawdę musiałam sobie odpowiedzieć, najpierw zadać pytania, a potem odpowiedzieć, co mam zrobić, aby czytelników jeszcze zaciekawić, czym ja mogę jeszcze zaskoczyć. Oczywiście w Bydgoszczy mam nadal dużo miejsc i historia tego miasta, mam wrażenie, że wystarczyłaby i na 100 tomów, ale czytelnicy dzisiaj są bardzo wymagający i chcą, aby autor nie tylko dawał to, co było w poprzednich tomach, ale też, aby ten tom się wyróżniał.
20: Ten tom ja przeczytałam i aż trochę jestem zła, że już mam to za sobą. Ale pojawiają się natychmiast pytania, na którym osiedlu tym razem akcja tej książki się dzieje.
0: Tak naprawdę Mary Miasta opiewają ogólnie dookoła Bydgoszczy. Bondys też wyjeżdża z Bydgoszczy, pozostali bohaterowie również. Natomiast mocno w tej części wybrzmiewa taka refleksja Bondysa na temat tęsknoty za Bydgoszczą. On trochę na nią narzeka, czasem nie zgadza się z różnymi rutynami miasta. Natomiast kiedy wyjechał i pojawiła się możliwość, że nie wie, kiedy zobaczy Bydgoszcz z powrotem, ta tęsknota i ta miłość do miasta w nim się rozlały. Jedyne, czego on pragnął, to wrócić do swojej Bydgoszczy. I myślę, że zaskoczyło to jego, ale też pozostałych bohaterów, którzy wyjechali z Bydgoszczy. Natomiast to nie jest tak, że Mary Miasta, które dzieją się poza Bydgoszczą, w innym mieście, na drugim końcu Polski, nie są opowieścią o Bydgoszczy. Tam nadal ta Bydgoszcz wybrzmiewa i jest pełnokrwistym bohaterem.
20: Mm-hmm. Powiedzieliśmy, że ta książka jest trochę inna niż poprzednie. No i właśnie, po pierwsze dlatego, że nie Bydgoszcz, ale ci nasi bohaterowie z tej Bydgoszczy wyjeżdżają. Jest też inna, bo tam też jakby w dwóch okresach czasowych dzieje się akcja. Nie dość, że ty sobie postawiłaś bardzo wysoko poprzeczkę i akcja Bondysa dzieje się w latach 90., czyli musisz bazować na wspomnieniach, nawet nie twoich, tylko bardziej rodziców albo jeszcze kogoś starszego od nas. A tam jeszcze bardziej się zagłębiamy w przeszłość, do czasów milicjantów.
0: Tak. Są osie czasowe, które ja lubię. Lubię taką mozaikę i taką budowę powieści. Natomiast okres lata 70., 80., głęboka komuna, mnie akurat fascynują. Ja nie pamiętam tych czasów. Miałam 3 lata, kiedy komuna upadła. Nie pamiętam kartek. Znam to tylko z opowieści moich starszych przyjaciół, moich rodziców. Nawet mojego męża, który jest kilka lat ode mnie starszy, ale już był świadomym dzieckiem i kartki w sklepach pamięta. I ocet, musztarda na półkach, ja nie.
20: A kolejki za kawą i cukrem?
0: Nie, zupełnie nie. Ja jestem dzieckiem lat 90. i trochę są te czasy dla mnie takie abstrakcyjne. Niby były niedawno. Ja tak naprawdę urodziłam się w tych czasach, a nic o nich nie wiem. Wydaje mi się trochę filmem czy innym światem i lubię je zgłębiać. Natomiast samo miasto, które w sobie wymyśliłam, nie chciałam robić konkurencji Bydgoszczy i wymyśliłam miasto niedaleko Szczecina, które nie istnieje, ale chciałam z niego też zrobić taką alegorię tamtego systemu, który nie miał zbyt dużo pozytywnych aspektów dla swojego społeczeństwa wtedy.
3: No i wtedy też trochę inaczej było, jeśli chodzi o sprawiedliwość, wymierzanie kary. Chociaż dzisiaj żyjemy też w takich trochę nie do końca pewnych czasach, więc oby się te historie nie powtarzały. W tej nowej książce tam jest bardzo dużo przyjaźni. Tam jest bardzo dużo o tym, że nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy odludkami, albo że ten właśnie Marek Bondys, on tak lubi sam ze swoim psem i ma takie ograniczone grono przyjaciół. Okazuje się jednak, że ma tych swoich przyjaciół całkiem sporą grupę.
0: Tak, to była też powieść, w której chciałam ukazać tych bohaterów drugoplanowych, którzy oczywiście nie grają pierwszych skrzypiec. Wiadomo, że komisarz Marek Bondys jest główną postacią tego cyklu. Natomiast też są istotni, oni też budują głównego bohatera. I tak naprawdę przez pierwsze cztery części bardziej przedstawiałam tych pozostałych bohaterów oczami Marka Bondysa. W Marach Miasta mamy odwrotną sytuację. Komisarz Bondys przygląda się jak w lustrze w zachowaniu swoich przyjaciół. On ich po pierwsze bardzo dobrze zna, bo zna ich od lat kilkudziesięciu w większości, albo przynajmniej kilkunastu, a po drugie wie, że może na nich liczyć, a nawet jego samego zaskakuje, co są w stanie dla niego zrobić. Pokazałam też rozmowy tych osób z najbliższego otoczenia Marka Bondysa, co oni tak naprawdę o nim myślą, w jaki sposób się o nim wypowiadają. Czy on, który sam siebie postrzega jako lekkiego dziwaka, odludka, trochę takiego marudę, tak naprawdę w oczach przyjaciół ten obraz jego kształtuje się inaczej.
3: Warto sięgnąć po tę książkę, chociaż ja po lekturze każdej mówię, ta była najlepsza. No i ta piąta też jest najlepsza. Ale wiem, że już pracujesz nad szóstym tomem.
0: Tak. W tej chwili wyjechałam z Inowrocławia, bo napisałam thriller o Inowrocławiu i to była taka emocjonalna przygoda, bo thrillery to przede wszystkim emocje. No i wracam do świata Bondysa, dlatego że Mary Miasta to też powieść, której dosyć dużo namieszałam. Nie miał łatwo ze mną Marek Bondys i to zakończenie jest też takie trochę pozostawiające czytelników w oczekiwaniu. No i teraz moim zadaniem jest rozplątać wszystko, co w Marach Miastach sobie zaplątałam i pogmatwałam. Nie jest to łatwe, mam pomysł, natomiast no wymaga takiej solidnej pracy ode mnie i główkowania, jak się teraz z tego wydostać razem z komisarzem.
3: Ale czytelnicy, zwłaszcza bydgoszczanie, bardzo czekają na każdą kolejną książkę i na możliwość spotkania z tobą, porozmawiania o tej książce, o poprzednich, o następnych.
0: Tak, i ja się też bardzo zawsze cieszę na spotkania z czytelnikami. To jest taki moment chyba dla każdego autora takiej konfrontacji bezpośredniej, tych opinii, które twarzą w twarz są mi wydawane i w większości to są bardzo miłe słowa, budujące. Czasem ktoś mi zwraca na coś uwagę, na co ja zupełnie nie spojrzałam podczas pisania. Bardzo wartościowe są dla mnie spotkania autorskie zawsze. Natomiast w Bydgoszczy i okolicach myślę, że przez to, że jestem związana z tym regionem, one są takie wyjątkowe dla mnie.
3: Ale coraz częściej jesteś też gościem w innych miastach. Siedzisz przy jednym stole z pisarzami, którzy od wielu lat piszą książki nie tylko kryminalne i no, jesteście już teraz równi sobie.
0: No i jest to środowisko nie aż tak duże wbrew pozorom, więc siłą rzeczy podczas targów czy eventów, czy jakichś konwentów spotykam innych piszących. Miałam tę przyjemność i Roberta Małeckiego i Macieja Siembiedę poznać podczas kursów, to byli moi mentorzy, obydwaj panowie. Z każdym z nich nawiązałam taką nić sympatii, o dziwo oni też twierdzą, że mnie lubią i mi kibicują, za co jestem im bardzo wdzięczna, więc zawsze również miło ich spotkać z nimi, porozmawiać. Robert zresztą organizuje Gwiazdozbiór Kryminałów w Toruniu, na którym też będę miała swoje spotkanie 22 kwietnia, w którym z 2 tygodnie temu Maciej Siembieda się pojawił. Więc mnie zawsze cieszą imprezy kryminalne, imprezy książkowe i taka okazja do porozmawiania o kryminałach.
3: Z jednej strony jesteście trochę dla siebie konkurencją, ale z drugiej chyba nie, bo każdy też ma swoje grono wielbicieli.
0: Ja mam wrażenie, że to wygląda z boku jak konkurencja, ale do końca nią nie jest. Ludzie, którzy czytają albo słuchają audiobooków kryminałów, pochłaniają te powieści. I tak naprawdę jeden, dwoje autorów więcej na rynku to nie jest konkurencja. Oczywiście dzisiaj jest bardzo duży wybór i wybicie się, czy pokazanie, czy zaproszenie czytelnika do swojego świata wymaga faktycznie wysiłku, dobrego marketingu, wydawnictwa i tak dalej. Natomiast ja po prostu bardzo lubię kryminały, zakochałam się w tym gatunku i mnie cieszą kryminały, które są wydawane, zwłaszcza w naszym regionie.
3: Natomiast stworzyłaś ten piękny świat Marka Bondysa, pokazujesz Bydgoszcz sprzed lat i w każdej z tych książek tej miłości do naszego miasta jest mnóstwo. Opowiedziana trochę słowami, oczami Marka Bondysa i pozostałych bohaterów, ale to jest chyba przede wszystkim twoja miłość do tego miasta.
0: Ja myślę, że nie potrafiłam tego cyklu napisać, gdybym po pierwsze nie znała tak dobrze Bydgoszczy, bo mieszkam tutaj od urodzenia, a po drugie, gdybym nie kochała tego miasta. Ja myślę, że mam bardzo silny w sobie patriotyzm lokalny i to nie jest tak, że nie mam obiektywizmu wobec Bydgoszczy, bo też widzę rzeczy czy sytuacje, które mi przeszkadzają, których nie rozumiem albo coś, czego mi brakuje w tym mieście. Natomiast to nie zmienia faktu, że nie wyobrażam sobie przeprowadzić się gdzieś. Wyjechać z Bydgoszczy na dłużej.
3: Na chwilkę, tak.
0: Ale potem... Na chwilkę, tak. Zobaczyć, sprawdzić, zwiedzić i wrócić.
3: To dobrze, bo to znaczy, że nie znudzi ci się raczej ani pisanie tych książek, których akcja dzieje się w Bydgoszczy, ani samo miasto. Ani, mam nadzieję, tak szybko Marek Bondys ci się nie znudzi.
0: No właśnie z Markiem Bondysem mamy już trudną relację.
3: Nie.
0: Więc zobaczymy, co z nami będzie, jak to nasze małżeństwo literackie się zakończy. Na pewno nigdy nie chciałabym nudzić czytelników i wpadać w taką pułapkę, po pierwsze powielania swoich historii, a po drugie takiego marazmu, że te książki zaczynają być powtarzalne. Więc nie wiem, jakiego odświeżenia będziemy potrzebować z Bondysem, zobaczymy. Na pewno różne rzeczy chodzą mi po głowie, ale Bydgoszczy nie opuszczę.
3: No to teraz jakaś pani inspektor albo pani prokurator?
0: Właśnie pani bardzo mnie zachęca od jakiegoś czasu. Tak zdałam sobie sprawę, że bardzo mało miałam kobiecych bohaterek, nawet w thrillerach czy w tym całym cyklu z komisarzem. I tak chyba chciałabym jakąś kobiecą historię opowiedzieć i być może główną bohaterką właśnie, aby została pani.
3: No to niech tych pomysłów i tych weny nie zabraknie, a na razie zachęcamy wszystkich, by czytali i słuchali Mary Miasta, historia komisarza Marka Bondysa, Bydgoszcz w latach 90. A potem cofniemy się też trochę do tej może mniej ładnej i kolorowej przeszłości.
0: Tak jest.
3: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia,
3: bardzo.
0: Do przeczytania.
3: Dziękuję
0: wszystkiego
3: bardzo.
0: Dobrego. Dziękuję.
1: I tak dotarliśmy do końca naszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. W kolejnych dniach ma się zrobić cieplej, więc może spotkamy się gdzieś nad Brdą. Do zobaczenia. A na antenie słyszymy się oczywiście za tydzień. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Bye.
1: Bye.
0: No, I can't.